0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Tymaszenko. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

zawsze wspomnę dla przykładu. Przez lata już cały mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś.

0: nami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pytany.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

teraz, dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, ode mnie, panu Krysiu.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

0: cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Została ostatnia reklama.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
8: Zdrowe Opole.
7: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją ProHospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
9: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja ProHospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny, a głowa wszystko wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji ProHospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
7: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
10: Chciałem uzupełnić to, co pani marszałek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczy to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania, walczyć. Będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. I te akcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
7: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Chobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
5: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
7: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
11: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie. Będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę takie były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
7: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości. Więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedzieć, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
7: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
13: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
14: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
13: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblik dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do polskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
15: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
13: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
16: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
13: Śledczy szukają sprawcy, który wprowadził truciznę do wodociągu. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrza burmistrz Wiolety Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
17: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Gminnej Komisji Referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
13: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły, także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
18: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
13: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
1: Na deskach teatrów.
7: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
19: Dzień dobry, Cecylia Caban.
20: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
7: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu. Premiera. Wyszłam z siebie i...
20: Zaraz wracam.
7: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
20: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
7: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
20: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
7: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
20: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
7: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
20: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy.
0: miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
21: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
22: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu i o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
21: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
22: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
21: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
0: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
21: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
22: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
21: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
22: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
21: Czyli jest to opowieść inspirująca.
22: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
21: Ale dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
20: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
22: Tak, i myślę, że tamten spektakl on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
21: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
22: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
21: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
20: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
21: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
20: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
22: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
21: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
20: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
21: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
20: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów, jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu, ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
21: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier Teatru Kochanowskiego.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
21: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego już w tym tygodniu będzie się działo w Opolu.
1: Co jest grane w Opolu?
21: Co roku, na początku września, nasze miasto przyciąga setki, a nawet tysiące miłośników szeroko pojętej fantastyki. Jest mnóstwo ciekawych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń zarówno dla fanów science fiction, fantasy, mang i anime. Wszystko to będzie dostępne na konwencie fantastyki Opolcon. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli w ten weekend na ulicach miasta spotkacie jakieś elfy, krasnoludów lub inne postaci z dzieł fantastyki. Uczestnicy konkursu cosplay zawsze chodzą w swoich przebraniach po całym mieście. Jaki program przygotowali organizatorzy Opolconu na tegoroczną edycję? Posłuchajmy.
2: Patrycja Drabik, koordynatorka mediów podczas Festiwalu Fantastyki Opolcon.
21: Jak co roku, można powiedzieć, rok szkolny w Opolu zaczyna się od zajęcia szkół, ale niekoniecznie przez uczniów, a właśnie przez miłośników fantastyki. Jaki jest program Opolconu na właśnie nadchodzącą tą edycję, która będzie?
2: Program w tym roku jest bardzo bogaty. Jakby oprócz gości specjalnych, w których mamy m.in. Andrzeja Pilipiuka, Rafała Kosika i Michała Gokowskiego, to mamy też atrakcje poboczne. W tym roku na przykład nawiązaliśmy współpracę z Solarisem. Tam będzie sekcja warsztatowo-cosplayowa, będą również wystawcy. Cosplayerzy będą organizować warsztaty z robienia własnych elementów, będą wystawy ich strojów, będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi, kupić właśnie od wystawców jakieś rzeczy handmade'owe. Będzie też pokaz Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora, także piękny pokaz z użyciem po prostu ognia. Pokazy filmowe od kina Meduza. W piątek będzie pokaz filmu LARP, Miłość, Role i inne questy, który wyszedł w tamtym roku. Gra w nim dużo aktorów znanego serialu 1670, także można kojarzyć. W sobotę będzie pokaz filmu Angel's Egg, to jest takie znane anime właśnie od twórcy Ghost in the Shell. Będziemy mieć blok technologiczny, w którym będzie wirtualna rzeczywistość, będą pokazy dronów, będzie druk 3D. Będziemy mieć też blok azjatycki, gdzie będzie można przymierzyć własne kimono. Będzie sala kimono, gdzie po prostu pod okiem profesjonalnych osób będzie można faktycznie zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest geneza powstania tych strojów. Będą też warsztaty i prelekcje tam. Będą oryginalne instrumenty japońskie, na których będzie można zagrać, będzie można je zobaczyć z bliska. Mamy też współpracę z restauracją Kaiseki. Oni również będą robić prelekcje o ramenie, o sushi. Będzie można podejść na ich stoisko, kupić właśnie jakieś zestawy sushi albo gotowe rameny, czy słodycze azjatyckie. Także program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty.
21: Można powiedzieć tak, zacząłem rozmowę od pytania, że zajmujecie szkoły, a okazuje się, że nie tylko szkoły, tak naprawdę tegoroczny Opolcon będzie się odbywać w całym mieście.
2: Tak, no właśnie staramy się wychodzić trochę poza te szkoły, ponieważ Opole ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, czy to miejsc, czy po prostu przestrzeni ładnych. Też mamy nadzieję, że we wrześniu będzie dobra pogoda i że po prostu wszystko uda się fajnie zrobić.
21: No tutaj wspomniałaś o tych autorach, tak, Pilipiuk, Kosik, Gołkowski czy Kamila Goszczyńska, czy ci autorzy będą prezentować jakieś swoje najnowsze książki?
2: Sądzę, że jak najbardziej. Jeśli szykują się teraz jakieś premiery, wydaje mi się, że mogą jak najbardziej przyjechać z nimi na Opolcon, żeby je promować. Też będzie to świetna okazja, żeby z nimi porozmawiać o jakimś procesie twórczym, pozadawać pytania, właśnie przyjść na ich czy to panele dyskusyjne, czy prelekcje i jakby stanąć w oko z tym autorem, właśnie zdobyć podpis do swojej książki, którą ma się na półce. Także jest to zawsze świetna okazja do spotkania autorów, których można kojarzyć głównie na przykład z internetu. Jeśli ktoś nie jeździ na konwenty, to świetna okazja.
21: Te spotkania będą, rozumiem, rozłożone na wszystkie 3 dni, tak?
2: Tak, tak. Jak zawsze będą rozłożone na 3 dni. Program, już część programu mamy na stronie. Program cały będzie opublikowany jakoś z początkiem września, także będzie sobie można wszystko zobaczyć.
21: Pamiętam, że w poprzednich edycjach zdarzało się tak, że poszczególne dni były tak tematycznie porozkładane. Czy w tym roku jest taka reguła, czy takiej reguły nie ma?
2: Właśnie przez to, że mamy bardzo szeroko tematycznie w tym roku, to staramy się, żeby każdego dnia było coś z różnej kategorii. Warto w ogóle wspomnieć, że w piątek tak oficjalnie jakby zaczynamy Opolcon fantastycznym marszem. To jest coś, czego w zeszłych latach nie było i w tym roku właśnie chcemy zrobić taki przemarsz fantastyczny ulicami Opola. Zaczynamy pod zespołem szkół ekonomicznych, kończymy właśnie pod centrum handlowym Solaris. Tam też chcemy odtańczyć wspólnie Belgijkę, więc startujemy o godzinie 18 w piątek, ale na różne dni staramy się rozkładać właśnie i rzeczy technologiczne, i bardziej fantastyczne, i też będziemy mieć Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie będą pokazy właśnie zjawisk fizycznych, także jest bardzo, bardzo różnorodnie.
21: Ile będzie tych sal, gdzie można sobie usiąść i pograć w jakieś planszówki albo właśnie w RPG papierowe?
2: Sal zawsze staramy się udostępniać jak najwięcej, ponieważ games roomy, gdzie są gry zarówno planszowe, jak i karciane i właśnie do sesji RPG, one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Wiemy, że ludzie albo przychodzą sami, albo ze znajomymi, albo z rodziną. Są to grupy od 2 do nawet czasami 7 osób, także tych sal zawsze mamy udostępnionych bardzo dużo. Nawet jeśli w salach skończy się miejsce, to postaramy się udostępnić gdzieś na korytarzach, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zagrać.
21: Trzeba będzie się umawiać wcześniej, gdzieś zapisywać na te gry?
2: Na sesję RPG można się zgłosić wcześniej pod naszymi postami, ale też można spokojnie przyjść przed rozpoczęciem sesji i jeśli będzie wolne miejsce, to zacząć grać.
21: Słuchaczom, którzy może nie kojarzą tematu, wyjaśnijmy, co to jest taka sesja RPG.
2: To są gry fabularne, gry, które bardzo mocno bazują na wyobraźni. Tworzymy sobie swoją postać, wcielamy się w nią i przeżywamy przygodę razem z innymi graczami. Dążąc do jednego celu, jest mistrz gry, który kreuje nam cały świat, właśnie pomaga te postacie stworzyć i te przygody trwają zazwyczaj od 1 do nawet 4 czy 5 godzin. Także idziemy razem wspólnie na przygodę i przeżywamy, używając własnej wyobraźni.
21: I to są tak fantastyczne, ale też niekoniecznie na przykład poświęcone science fiction tematy, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Są sesje w systemach na przykład cyberpunka, bardziej skierowane gdzieś tam w stronę science fiction. Są też takie bardziej w stronę fantastyki na przykład dla młodszych, z My Little Pony systemy. Także RPG nie są tylko i wyłącznie dla dorosłych graczy, są także również dla młodszych. I to tak naprawdę teraz wydaje mi się, że z każdego uniwersum istnieje system RPG.
21: To do jakich graczy skierowane są te wszystkie wydarzenia? W jakim wieku?
2: Tak naprawdę wiek tutaj nie gra żadnej roli. Na Opolconie mile są widziani zarówno młodsi uczestnicy, będziemy mieć też animatora i salę zabaw, gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy i na przykład skupić się na jakichś sesjach RPG skierowanych bardziej do dorosłych. Ale właśnie przez to, że i prelekcje, i warsztaty, i wystawcy, i wszystkie jakby rzeczy, które mamy na Opolconie, są skierowane do różnych grup wiekowych, właśnie żeby każdy mógł się czuć mile widziany, dobrze się bawić, miło spędzić czas i po prostu fajnie przeżyć chociażby swoją pierwszą przygodę konwentową.
21: Opolcon też wiąże się z konkursem cosplay, o którym już tutaj wspominaliśmy. No i jakie to są stroje?
2: Stroje w ostatnich latach bardzo mocno przeważają stroje głównie z świata kultury azjatyckiej, gdzieś tam z mangi i anime, ale zdarzają się także z jakiegoś tam Wiedźmina, czy takich bardziej sławnych serii fantasy. No jakby te stroje co roku są zgłaszane bardzo różnorodnie i wiadomo, że mamy jury, które jakby wybiera zarówno pod względem wykonania tego stroju i staranności, też scenki, która jest prezentowana na scenie, ponieważ konkurs cosplay to nie tylko wyjście w stroju i potańczenie do muzyki, ale też pokazanie, że właśnie jest się w stanie w tę postać wcielić i faktycznie się nią żyje, że przygotowało się ten strój samemu i tą postacią po prostu się jest.
21: To ludzie muszą mieć jakieś niezłe dojścia do tych anime i mang, bo to no, nie jest tak łatwo dostępne, prawda?
2: Tak, same stroje nie są łatwo dostępne, ale też wiadomo, że ludzie gdzieś tam inspirują się mocno tym, jak to wygląda. My bardzo cenimy sobie też inwencję twórczą. Bywały też stroje, które niekoniecznie odwzorowywały w 100% to, co faktycznie w tym anime czy mandze było widać, czy w filmie, czy w serialu, ale właśnie ludzie sami wychodzili z pomysłami i po prostu inspirowali się tym, co było, ale widać było, że coś ręcznie było szyte, doklejane jakąś pianką czy jakąś gumą i faktycznie solidnie było to zrobione, na przykład takie duże hełmy, czy duże jakieś kaski, albo takie pełne na przykład z Five Nights at Freddy's, taka znana seria, to też chodził po Opolkonie taki wielki mechatronik.
21: A propos Mank, czy będzie u was możliwość dorwania czegoś, co jest białym krukiem, co właśnie niekoniecznie jest dostępne bardzo łatwo w sklepach z mangami?
2: Sądzę, że wystawcy jak najbardziej przygotowali jakieś takie właśnie białe kruki, czy to książki, czy to komiksy, czy może nawet jakieś RPG, czy jakieś kostki dla kolekcjonerów, ponieważ no, im też zależy na tym, żeby te rzeczy, które gdzieś tam w swoich kolekcjach mają, żeby się nimi dzielić, wypuszczać je dalej w świat, a właśnie konwenty czy festiwale to są idealne miejsca, żeby fanów wszelkiej maści i szeroko pojętej fantastyki po prostu spotkać i gdzieś tam te zainteresowania dalej szerzyć.
21: Aż fani szeroko pojętej fantastyki skąd przyjeżdżają do Opola?
2: Głównie z województwa opolskiego, ale mamy też ludzi z województwa opolskiego, z województwa pomorskiego, tak naprawdę z całej Polski. Jak patrzymy potem na statystyki, albo ludzie sami piszą, że o, ja przyjeżdżam stąd. Tak naprawdę nie ma, wydaje mi się, województwa, z którego ludzie nie przyjeżdżają. Sądzę, że Opolkon w tym momencie jest już znany na taką skalę i tak w Polsce rozpoznawalny, że ludzie nie dość, że przyjeżdżają po raz któryś do nas, nawet jak Opolkon był ich pierwszym konwentem, no to faktycznie gdzieś tam nawet z drugiego końca Polski mamy gości.
21: Odważylibyśmy się stwierdzić, że może drugi po Pyrkonie?
2: Może aż tak nie, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego poziomu.
21: A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przyjeżdżają właśnie ludzie z całej Polski, no i wiadomo, to są 3 dni, gdzieś trzeba się przekimać.
2: Tak, mamy też darmowy nocleg właśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Jesteśmy jednym z nielicznych konwentów w tym momencie w Polsce, który oferuje darmowy nocleg właśnie dla uczestników. Niestety jakby te miejsca oczywiście są ograniczone, więc zalecamy przyjechać gdzieś tam wcześniej i się rozbić. Jednak z tym jakby nie ma nigdy problemu, ponieważ nie prowadzimy ani jakichś płatnych zapisów, czy jakichś zapisów specjalnych. Po prostu kto przyjedzie i się rozłoży ze swoją karimatą czy śpiworem, to ma miejsce zaklepane, więc mamy nadzieję, że wszystkim uda się na spokojnie i za darmo u nas przespać.
21: Karimata, śpiwór, rozwijają też czasem namioty na korytarzach?
2: Namioty chyba się jeszcze nie zdarzały. Mamy nadzieję, że się nie zdarzą. Chociaż w sumie to mogłyby być ciekawe, jakieś takie nocne atrakcje, na przykład sesje RPG w jakimś takim namiocie. No, to byłoby ciekawe.
21: A nocne atrakcje są?
2: Tak, mamy nocne atrakcje. Na pewno będzie organizowany jakiś system RPG przez specjalnego mistrza gry. Sądzę, że jakieś jeszcze inne RPG, ewentualnie ludzie sobie sami rozkładają po prostu gry planszowe czy karciane. Mafia D.O.D. będzie na pewno w nocy organizowana, także jeśli ktoś chce iść spać, może iść spać, a jeśli ktoś chce jeszcze imprezować w nocy i fantastycznie się bawić, to również może.
21: A czego na Opolkonie nie robimy?
2: No, na Opolkonie na pewno nie można pić alkoholu i palić papierosów. Też staramy się dbać o bezpieczeństwo uczestników, po prostu, żeby każdy mógł się komfortowo bawić. Właśnie wiele razy dostawaliśmy informację, że Opolkon to jest pierwszy festiwal czy konwent danej osoby, na przykład młodej osoby, która przyjeżdża bez rodziców, jakby dostała zgodę rodziców, że może faktycznie brać udział cały weekend festiwalu i chcemy, żeby to była fajna, bezpieczna, otwarta przestrzeń, jakby nieważne w jakim wieku się jest, jakie ma się zainteresowania, ktoś może dopiero wchodzić w swoją przygodę z fantastyką i kojarzyć dosłownie jeden fandom i na Opolkonie zawsze znajdą się osoby, które bardzo chętnie albo przyjmą taką osobę do swojej grupki, albo oprowadzą, wyjaśnią co i jak, także u nas każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo i staramy się trzymać taki standard co roku.
21: Czyli można powiedzieć, z pozwoleniem od rodziców, tak, osoby niepełnoletnie wejdą?
2: Tak, jak najbardziej.
21: A ile osób pojawia się na Opolkonie co roku, no i ile godzin wcześniej trzeba by się było pojawić w tej kolejce, żeby mieć pewność, że zdąży się na te wszystkie rzeczy, które się zaplanowało?
2: Na pierwszej edycji mieliśmy ponad 500 osób, a w zeszłym roku to już było ponad 3200, także z roku na rok ta liczba osób rośnie. Ile godzin wcześniej się pojawić? Wydaje mi się, że tak z godzinkę, półtorej. Z tego, co kojarzę co roku, jak już przychodzę na wydarzenie te kilka godzin wcześniej, to ludzie właśnie tak z godzinę, półtorej przed otwarciem akredytacji już stoją w kolejkach właśnie w tych strojach, czy ze śpiworami, czy z karimatami. Także jeśli ktoś faktycznie chce zacząć ten festiwal od samego początku, to polecam tak z godzinkę wcześniej przyjechać. Na szczęście Opolkon odbywa się bardzo blisko dworca, także jak ktoś przyjeżdża pociągiem, to jest raptem 15 minut piechotą.
21: No i tak faktycznie każdy na bramce dostaje tutaj plakietkę, że jest uczestnikiem, nie?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bilety, nie mamy biletów, mamy wejścia darmowe, także każdy dostaje plakietkę i może korzystać sobie z Opolkonu przez cały weekend.
21: No i często na takich konwentach też popularne są komputery, ale te z dawnych generacji, że tak powiem.
2: Tak, u nas będzie również Opolska Strefa Gier Retro, gdzie będzie można właśnie zagrać na starych sprzętach, starych konsolach, starych komputerach, w tytuły z lat wcześniejszych. Jeśli ktoś jest młodym uczestnikiem konwentu, to dla tych osób takie sprzęty właśnie mogą nie być znane, a mogą być bardzo fajną ciekawostką, ponieważ widać po prostu, jak ta technologia się też zmieniała, jak te tytuły przechodziły różne transformacje. Będzie również konsolówka, gdzie będzie dostępna wirtualna rzeczywistość, gry związane z bardzo właśnie szeroko rozwiniętą wirtualną rzeczywistością. Także i będą nowe gry, i będą stare gry. Można się u nas przenieść do przyszłości i zostać również w teraźniejszości.
21: A te retro komputery to faktycznie najmłodszych uczestników tutaj przyciągają, czy tych starych wyjadaczy, którzy te właśnie gry pamiętają z dzieciństwa?
2: To jest zawsze też fajna nostalgia właśnie dla osób, które przychodzą ze swoimi pociechami, że i można pokazać na przykład jakiegoś takiego starego Mario czy starego Sonika właśnie swojemu dziecku, ale też bardzo często rodzice sami siedzą i grają nawet po te 20-30 minut. Już dziecko nawet czasami ucieka z tej sali, a rodzic po prostu zostaje, bo to, no to jednak wciąga i faktycznie jest taka fala tej nostalgii.
21: Mówiła Patrycja Drabik z klubu miłośników fantastyki Fenix. Tegoroczny konwent fantastyki Opolcon potrwa do samego wieczora w niedzielę 13 września. Przypomnę, że ta edycja będzie się odbywać nie tylko w szkołach przy ulicy Kościuszki, ale w wielu innych miejscach w centrum Opola.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
21: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o życiu nocnym w Opolu.
1: Życie w mieście.
21: Stolica polskiej piosenki, pomimo licznych festiwali, uchodzi za raczej spokojne miasto. Ale czy faktycznie tak jest?
3: Janusz Słodczyk, profesor, podróżnik, urbanista, geograf.
21: Skończyły się wakacje, można powiedzieć, w naszym Opolu. No i przez te wakacje, jak sobie często chodziłem po mieście, to słyszałem tu i ówdzie od różnych

powiedzmy, instytucji, czyli teatr jeden, teatr drugi, filharmonia, po prostu oferują, już te instytucje oferują jakieś atrakcje. Na pewno bardzo ważnymi punktami są biblioteki, przede wszystkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie te instytucje właściwie bardzo regularnie oferują, proponują różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z Opolanami, no i szereg innych grup, powiedzmy, instytucji, czy może stowarzyszeń, organizuje coś, jakieś wystawy, wernisaże, coś takiego. Więc to jest jeden element, prawda? Drugi, no to są te takie różne wydarzenia okazjonalne, takie dni jakieś, prawda? Już nie wiadomo, no Festiwal Opolski, ale przecież jest i klasyka teatralna i jakieś innego rodzaju, tam Dni Książki, Dni Opola i tego typu jakieś festyny, więc to też przecież się odbywa. Ja wiem, że jakieś raz są food trucki, raz jest coś innego. Naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Teraz druga jakby płaszczyzna. Ja mogę się domyślać, że jak ktoś mówi, nic się nie dzieje, może ma na myśli nocne życie. Że jest, no, nie przewalają się tłumy przez rynek czy przez główne ulice. No rzeczywiście w sobotę, w piątek, jak jest ciepłe dni, są lato, no może to jest bardziej wtedy miasto czy centrum jest atrakcyjne, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia, może poza piątkiem czy sobotą, no miasto jest dość ciche i spokojne. Tylko moje pytanie jest, to znaczy, no nie wystarczyłoby tych ludzi, tych klientów, prawda? Przypominam, że Opole ma te około 120 tysięcy mieszkańców. No i czasem na te imprezy, które już wymieniłem, na te wszystkie spotkania, trochę brakuje tej publiczności, bo no nie ma więcej, prawda? Przynajmniej tych, co są zainteresowani, tych, co chodzą. Ja chciałbym jeszcze dodać, że często ta osoba, która mówi, nic się w Opolu nie dzieje, to chciałbym zapytać, a na co byś poszedł? A na co ty w ogóle chodzisz, prawda? Czy próbowałeś na coś pójść? Na ogół mówią to ludzie, którzy nie są wieloma rzeczami zainteresowani, ale tak na wszelki wypadek, żeby się usprawiedliwić, że nigdzie nie idą, to mówią, albo się nic nie dzieje. To tak też nie wygląda. Więc to jest kwestia tego rzeczywiście życia nocnego. Tu troszkę brakuje nam może turystów, może młodzieży czasem, prawda? Był ten okres, kiedy słyszałem, że mniej jest trochę w mieście, się nie widzi tych obcokrajowców. Ja pamiętam, że bardzo się starałem jeszcze jako projektor, żebyśmy mieli jak najwięcej obcokrajowców, studentów, bo to nadaje ten pewien koloryt miastu. No więc rzeczywiście tu trudno porównać, no to nie jest Barcelona, ani Kraków, ani Wrocław. I jeżeli mamy na myśli puby, kluby i tak dalej, no to rzeczywiście może to nie jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, tego typu instytucji, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie jest tak źle, prawda? Pójdziemy na mały rynek, no, ma być taka większa koncentracja gastronomii na Kuraszewskiego. Nie wiem, może ulica Szpitalna by się do tego nadawała. No, warto ze strony może też również symulować te procesy ze strony władz miasta, żeby koncentrować pewne funkcje w jakichś miejscach. Żeby one nie były rozsypane, tylko żeby one były przestrzennie skoncentrowane. Takie miejsca, gdzie jest wiele tego typu funkcji, one przyciągają. No i teraz ostatni element. Kwestia, troszeczkę wychodzimy poza co się dzieje, ale przecież muszą być te punkty, które są atrakcyjne. No i taki do spraw chcę wrócić, które są mi bliskie, jakiejś tam organizacji miasta. I funkcje tych parterów, prawda? I tego, co mamy. Idziemy ulicą i jakie atrakcje po prostu nas po drodze spotykają. I tu troszeczkę się niepokoję, dlatego że wydaje mi się, że ubyło w Opolu pewnych instytucji, które nadawały jakiś charakter, koloryt, były specyficzne. No, na przykład, może ktoś powie, ojej, nic wielkiego, tam jakieś jednej kawiarni ubyło. No nie, jak ta Europa, prawda, z tymi wspaniałymi mebelkami, z tym swoim klimatem, z tymi ciasteczkami, to zostało zamknięte i będzie, być może coś tam będzie, ale to już na pewno nie będzie to. To już jest strata. Jeżeli na miejsce jakiś taki, nie wiem, specyficzny sklep z Afryką, czy z tymi rękodziełem afrykańskim, czy jakieś takie inne tego typu, one znikają z jakiegoś powodu,

0: jeżeli to zastępujemy kebabami i żabkami, nie mam nic przeciwko tym instytucjom, ale po prostu no, to już nie ma tego stylu, tego charakteru, tego kolorytu, prawda? Bo to jest tam kolejny kebab powstanie i tak dalej. No więc powinniśmy jeszcze dbać o to, nie wiem kto, no może jednak ze strony miasta, o to, żeby nie znikały tego typu, albo żeby rozwijać coś, co jest specyficzne dla miasta, co będzie dodatkową atrakcją, co wzbogaci tą ulicę i nie będzie to szyba zaklejona jakimiś plakatami, prawda, jak to czasem robią jakieś sklepy spożywcze.
1: Pamiętam, byłem kiedyś na wakacjach na Cyprze, w Larnace i to był marzec, środek tygodnia. No, trochę wieczorem chodziłem sobie po mieście i tam życie było. Tutaj takiego życia nie ma. To jest kwestia tego, że tamto miasto jest bardziej turystyczne i może inne miejscowości Cypru takie nie są, bardziej przypominają Opole, czy może to Opole jest pod tym kątem specyficzne?
0: No tu, jeżeli mówimy o porównanie, no na przykład Larnaka, Cypr w ogóle, to jest kilka rzeczy się nakłada. Jedna, uważam, to jest kwestie klimatyczne. To po prostu jest tam cieplej, przyjaźniej, sympatycznie się wychodzi. To się wiąże też, bo ten klimat jednak wpłynął na nasz styl życia, na nasze charaktery i podejście do kwestii wychodzenia. No, zdecydowanie nie mamy takiego zwyczaju wychodzenia i spędzania czasu na zewnątrz, jak w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. To od zawsze tak jest, można powiedzieć. W Polsce my się może troszeczkę tego próbujemy nauczyć, czy nabyć takiego stylu życia, ale jak mówię, no warunki zewnętrzne nie zawsze są takie przyjazne, więc tu widzę tą różnicę. No i kwestia jeszcze turystów. No, Opole nie jest takim centrum, które przyciąga masy turystów, prawda? No, nie przyjeżdża się do Opola na wczasy, ani na jakieś dłuższe pobyty. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest za mało, że dobrze by było, gdyby do Opola przyjeżdżało więcej turystów, żeby nie przyjeżdżali na kilka godzin, żeby coś tam zwiedzić, ale żeby była jednak baza, że im się tu chce zostać na dzień lub dwa, bo bardzo dużą część takiego klimatu, o którym my mówimy, o coś się w mieście dzieje, chodzą ludzie, tworzą turyści. Tak jak no nie tak dawno, jak byłem w Walencji, czy ktoś pojedzie do Barcelony, czy gdziekolwiek, ogromną część tego tłumu, który tworzy ten klimat, i wtedy my mówimy, coś się w tym mieście dzieje, to tworzą turyści. I myślę, że znowu trzeba by mieć jakąś wizję, strategię przyciągnięcia większej liczby osób do Opola.
1: No i też daleko sięgać nie trzeba, jeśli chodzi o turystycznie zagospodarowany Wrocław czy Kraków.
0: Tak, no zdecydowanie to są miasta, które przyciągają turystów. Ludzi z zewnątrz, ale też właśnie z okolicy przyjezdnych, prawda? To my, Opolanie, często też jedziemy do Wrocławia. Ludzie z Dolnego Śląska przyjeżdżają do Wrocławia. No jak tam jest jakaś impreza, znaczy, czy wydarzenie typu jarmark świąteczny, no to jest tak zatłoczony, że właściwie ja już tam nawet nie bardzo mam ochotę jechać, no bo wiem, że będzie przeraźliwy tłum, prawda, ludzi w takich wydarzeniach. Także tam rzeczywiście się jeździ i no, na tą publiczność składają się te wszystkie grupy, bo to muszą być mieszkańcy, którzy mają ochotę przyjść i wyjść z domu i powinno się im chcieć ruszyć jakoś, i ci, którzy przyjeżdżają, prawda, turyści, jacyś z zewnątrz, z zagranicy, i ci, którzy przyjeżdżają, to nie są turyści, czyli ludzie z okolicy, nie wiem, z województwa, z innych miast, którzy mówią, och, musimy przyjechać na ten wieczór do Opola, bo tu się coś dzieje, prawda, więc to wszystko się stworzy. Tu nie ma jednej odpowiedzi na to. Jak na wiele pytań, prawda? Nie ma takiej jasnej odpowiedzi, ale powinniśmy się starać.
1: Może pytanie, które zadam, będzie trochę głupie, ale gdyby ta turystyka w Opolu rozwinęła się do takiego stopnia jak we Wrocławiu czy w Krakowie, czy to byłoby korzystne dla miasta?
0: Myślę, że na tym etapie tak, że daleko nam do problemów takich jak ma, nie wiem, Wenecja czy Barcelona, bo rozumiem, że panu redaktorowi o coś takiego chodzi po głowie, prawda? Że na przykład będzie już taki ruch, że nastąpi, nie wiem, wykup mieszkań, że będą mieszkania tylko tylko na hotele, znaczy przeznaczane czy na wynajem i tak dalej. Wzrosną ceny dla mieszkańców. Ja myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego, że na tym etapie to jeszcze na tym etapie turystyka byłaby bardzo pozytywnym elementem.
1: No to sobie pogdybaliśmy, a co właśnie w Opolu jeszcze mogłoby się zmienić, żeby ten ruch turystyczny faktycznie się wzmocnił?
0: No to trzeba by przemyśleć sobie, prawda, co my mamy, co byśmy chcieli pokazać, ale nieraz spotykam się z opinią i zresztą tego też doświadczam, że Opole niektórzy mówią starcza na pół dnia, no mnie starczy na więcej, jak przyjeżdżają jacyś goście, no to powiedzmy, że jeden dzień, a czasem półtora dnia jestem w stanie zająć, natomiast rzeczywiście przydałoby się może więcej, no nie wiem, kolejnych jakichś atrakcji, ale no chociażby ten amfiteatr. Wszyscy chcą go zobaczyć. Ja nie wiem, czy on jest taki łatwy do zobaczenia. No można iść do Muzeum Polskiej Piosenki. Wspaniała sprawa, prawda? Dobrze, że jest. Uważam, że ono w ogóle powinno być stale wzmacniane, rozbudowywane. No bo też festiwali przybywa, prawda? Więc myślę, że tego materiału i tej tradycji, w ogóle ta tradycja się rozwija. I rzeczywiście w Opolu przyjezdni chcą to zobaczyć. No wiemy z różnych ankiet i badań, że zoo, prawda? Tak słyszałem przynajmniej, jest bardzo atrakcyjnym punktem i przyjeżdża się do ogrodu zoologicznego.
1: To co my moglibyśmy zrobić jako mieszkańcy, jako słuchacze, żeby jednak ruszyć się czasem i nie siedzieć w domu, bo myślę, że dużo osób jakoś tak po pandemii zasiadło się w domach i już gdzieś tam zrobiliśmy się wygodniccy.
0: Ja myślę, że na pewno przyciągnęłaby oferta taka szeroko rozumiana gastronomiczna. Znaczy my mamy puby, ale na przykład z restauracjami jest, uważam, słabiej troszeczkę. Jeżeli pojedziemy do Wrocławia, bo wracam teraz do tej kwestii tego wieczornego czy nocnego życia, to w wielu miejscach można tańczyć. Prawda? Wchodzi się do pubu, ja nie mówię o takiej wielkiej dyskotece, tam dwupoziomowej z muzyką i tak, ale do takich większego troszkę pubu, gdzie ludzie tańczą. Takich miejsc właściwie w Opolu nie ma. No nie wiem, ciekawsza na pewno ta oferta do wyjścia z domu, żeby nam się chciało, nie wiem, zjeść kolację na zewnątrz. No, barierą stały się ceny. W moim przekonaniu ceny usług gastronomicznych są w tej chwili wysokie. Znaczy ktoś powie, no w ogóle wszystkie ceny są wzrosły, inflacja i tak dalej, ale niewspółmiernie w stosunku do cen, nie wiem, towarów w sklepie, niewspółmiernie wzrosły takie usługi hotelowe, gastronomiczne. To po prostu jest to kosztowne, więc myślę, że to też jest jakaś bariera.
1: Mówił urbanista profesor Janusz Słodczyk. Jakby się temu bliżej przyjrzeć, to Opole, choć niewielkie, cenowo nie odbiega za bardzo od takich miast jak Wrocław czy Kraków.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę ze śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam, du holte Kunst.

kojarz i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki,

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Została ostatnia reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
10: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
9: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
12: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: Na termometrach dziś na ogół od 17 do 21 stopni, tylko w rejonach podgórskich. Chłodniej od 15 do 17. Zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się jeszcze opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Podkarpaciu. Najwięcej słońca i tam też bez opadów, a o poranku jeszcze lokalne mgły.

0: 104.1 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj, dużej ręki, a przy tym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te 400 rubli, które wziął. Jestem pewny, za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwym? W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Oparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam hultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby Masie zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłby do kozy. No, to go nie minie. Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. 4 dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia i wszystko dla niej za jedno. Merci. No, dla niej także zrobiłem majątek. Daję pracę 500 ludziom, pomnożę bogactwa kraju. Czymże byłbym bez niej? Małym, galanteryjnym kupcem. A dziś mówią o mnie w całej Warszawie, ba. Odrobina węgla porusza okręt, dźwigający dole 500 ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali tak, że zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem, bawi się tym, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju i szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się zmieszany, posadził gościa na fotelu. Znakomity adwokat ostrożnie położył swoją rękę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem: Panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to wyrabiasz, pan dobrodziej? Protestuję, replikuję. Zakładam apelację od wielmożnego pana Wokulskiego Letkiewicza do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. Panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie, drogi, jednym słowem źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla 2 powodów. Naprzód bawisz się pan w wyścigi, a po wtóre bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy: po diabła mam składać kapitały, czy po to, ażeby kupcom dawać możliwość ścigania się ze mną i chwytania mi nagród sprzed nosa? Na próżno przekonywałem go, ciągnął odpocząwszy adwokat, że przecież wyścigi są takim dobrym interesem, jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na 800 rublach zarobiłeś pan 300. Ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski, odparł, całą wygraną i wartość konia oddał damom na ochronkę, a oprócz tego Bóg wie, ile zapłacił Jungowi i Millerowi. Czy mi nawet tego robić nie wolno? Wtrącił Wokulski. Wolno, panie, wolno, potakiwał słodko znakomity adwokat. Wolno robić, ale robiąc to, powtarzasz pan tylko stare grzechy. Zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. Więc niech się cofną od spółki, odburknął Wokulski. Ja ich nie wabię. I cofną się, mówił adwokat trzęsąc ręką. Zrób no pan tylko jeszcze jeden błąd, albo żem narobił ich tak wiele. Pyszny pan jesteś, złościł się mecenas, uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby Anglik, ten tek? On mówi, Wokulski jest to skończony dżentelmen, strzela jak Nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego. Bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas, spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazo, póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brnij dalej, a nade wszystko nie kupuj kamienicy Łęckich. Bo gdy włożysz w nią 90 000 rubli, daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. Ludzie, widząc, że umieszczasz duży kapitał na 6 lub 7%, stracą wiarę do owych procentów, jakiś im obiecywał, a nawet, pojmujesz, gotowi podejrzewać? Wokulski zerwał się od stołu. Nie chcę żadnych spółek, krzyknął. Nie żądam od nikogo łaski, raczej wyświadczam ją innym. Kto mi nie ufa, niech sprawdzi cały interes. Przekona się, żem go nie mistyfikował, ale i nie będzie moim wspólnikiem. Hrabiowie i książęta nie mają monopolu na fantazję. Ja mam także moje fantazje i nie lubię, ażeby mi się wtrącano. Powoli, powoli uspokój się, kochany panie Stanisławie, mitygował adwokat, na powrót sadowiąc go na fotelu. Więc nie cofasz się od kupna? Nie, ta kamienica ma dla mnie większą wartość, aniżeli spółka z panami całego świata. Dobrze, dobrze, więc może byś na pewien czas podstawił kogo zamiast siebie. W razie ostatecznym nawet ja pożyczę ci firmy, a o zabezpieczenie własności nie ma kłopotu. Najważniejsza rzecz, nie zniechęcać ludzi, którzy już są. Arystokracja, raz zasmakowawszy w interesach publicznych, może do nich przylgnie, a za rok... Za pół roku pan staniesz się i nominalnym właścicielem kamienicy. Cóż, zgoda? Niech i tak będzie, odparł Wokulski. Tak, mówił adwokat, tak będzie najlepiej. Gdybyś pan sam kupił ten budynek, znalazłbyś się w fałszywej pozycji nawet wobec państwa Łęckich. Zazwyczaj nie lubimy tych, którzy coś po nas dziedziczą, to jedno, a powtóre... Kto zaręczy, że nie zaczęłyby snuć im się różne kombinacje po głowach? Nuż by pomyśleli, kupił za drogo albo za tanio. Jeżeli za drogo, jak śmie robić nam łaskę, a jeżeli za tanio, to wyzyskał nas. Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słyszał, pochłonięty innymi myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa. Już ci, mówił do siebie, adwokat ma rację. Ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują, ale że robią to poza moimi plecami, więc nie wiem o niczym. Dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów. Już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny, a przeciwnicy triumfują. W sklepie także coś jest. Ignacy chodzi smutny, Szlangbaum zamyślony, Lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej, jakby przypuszczał, że niedługo wylecę z budy. Klein ma minę żałosną, socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki, a Frant Zięba już zaczyna kręcić się przy szlangbaumie. Może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu. Ach wy, kochani ludzie!
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
8: Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
15: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Stanął na progu gabinetu i kiwnął na Rzeckiego. Stary subjekt istotnie był jakiś niewyraźny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy. Wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy się parę razy po ciasnym pokoju, rzekł: stary, powiedz otwarcie, co mówią o mnie? Rzecki rozłożył ręce. Ach Boże, co mówią? Gadaj prosto z mostu, zachęcał go Wokulski. Prosto z mostu? Dobrze, jedni mówią, że zaczynasz wariować. Brawo. Drudzy, że chcesz zrobić szwindel. Niech mnie. A wszyscy, że zbankrutujesz i to w niedługim czasie. Jak wyżej, wtrącił Wokulski. A ty, Ignacy, co sam myślisz? Ja myślę, odparł bez wahania, że wklepałeś się w jakąś grubą awanturę, z której nie wyjdziesz cały. Chyba, że cofniesz się w porę, na co zresztą masz dosyć rozumu. Wokulski wybuchnął. Nie cofnę się, zawołał. Człowiek spragniony nie cofa się od krynicy. Mam zginąć? Niech zginę pijąc. Czego wy zresztą chcecie ode mnie? Od dzieciństwa żyłem jak ptak spętany. W służbach, w więzieniach, a choćby i w tym nieszczęsnym małżeństwie, do którego zaprzedałem się. A dziś, kiedy rozwinęły mi się skrzydła, zaczynacie na mnie wrzeszczeć jak swojskie gęsi na dziką, która zerwała się do lotu. Co mi tam jakiś głupi sklep albo spółka? Ja chcę żyć. Ja chcę... W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu, ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą, ja więc proszę pana na jutro do nas, na obiad około 6:00. A pan... Nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. T. Łęcki. Wokulski tak osłabł, że musiał usiąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty raz. Nareszcie oprzytomniawszy odpisał panu Łęckiemu, a Mikołajowi dał 5 rubli. Pan Ignacy wybiegł tymczasem na parę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na ulicę, wrócił do Wokulskiego i rzekł, jakby na nowo zaczynając rozmowę: zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj się w sytuacji, a może sam się cofniesz. Wokulski, cicho gwiżdżąc, zasadził kapelusz i oparłszy rękę na ramieniu starego przyjaciela, odparł: posłuchaj, gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb, nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie. Za jakie szczęście? Spytał Ignacy. Ale Wokulski już wyszedł przez tylne drzwi. Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Panna Izabela miała dużo znajomości i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę własność, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę to był patriota, jego adwokat bardzo zręczny. Hrabia Łaciński pozował na Anglika. Jej ciotka była dumną prezesową, dobrą. Ochocki dziwakiem, a Krzeszowski karciarzem. Słowem, człowiek, była to jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najczęściej tytuł lub majątek, który miał głowę, ręce i nogi, i ubierał się więcej albo mniej modnie. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli w ogóle można go było z czymś porównywać, to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta? I gdzie jeszcze spoza mgieł horyzontu wynurzają się jakieś niejasne widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej? Ogarniało ją zdumienie i pytała się, Czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej pozasalonowa? Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia. Pierwszy raz, wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień, był ktoś, który rzucił parę tysięcy rubli na dobroczynność i na ochronę jej ciotki. Potem ktoś grał z jej ojcem w karty w resursie i co dzień przegrywał. Potem ktoś, który wykupił weksle jej ojca, może to nie Wokulski, następnie jej serwis, a następnie dostarczył różnych rzeczy do przyozdobienia grobu pańskiego. Ten ktoś był to zuchwały Dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację u ludzi, a ją, pannę Izabelę Łęcką, u jej ojca. Z tej epoki pamiętała tylko jego grubociosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście, które obok grzeczności innych kupców wydawało się nieznośnym, a na tle wachlarzy, sakwojażów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii po prostu śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. Był wstrętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdyż poważył się udzielać im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych w karty do ojca. Dziś jeszcze myśląc o tym, panna Izabela szarpała na sobie suknię. Niekiedy rzuciwszy się na szezląg, biła pięściami sprężyny i szeptała: nikczemnik, nikczemnik. Sam widok niedoli, w jaką staczał się jej dom, już napełniał ją rozpaczą. A cóż dopiero, gdy ktoś wdarł się za zasłonę jej najskrytszych tajemnic i śmiał opatrywać rany, które ukryłaby przed samym Bogiem. Wszystko mogłaby przebaczyć oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła zmiana dekoracji. Wystąpił inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej myśli powiedział jej w oczy, że kupił serwis, ażeby zrobić na nim interes. A zatem on czuł, że panny Izabeli Łęckiej wspierać nie wolno. I gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby rozgłosu albo wdzięczności, ale nawet nie śmiałby myśleć o tym. Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem. Na próżno odezwała się za nim hrabina ciotka, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił. Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka. Nie tylko cofnął się, ale nawet dał Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci. Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny Dorobkiewicz, który na kwestyjną tacę rzucił rulon pół imperiałów. Ach, jakież to było kupieckie! I jak on nic nie rozumie po angielsku! Nie ma wyobrażenia o języku, który jest modnym. Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i spostrzegła, że on o całą głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny parweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplimentów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie najczcigodniejsza z matron, prezesowa, i po kilku minutach rozmowy z nim rzewnie zapłakała. Czyżby ten z czerwonymi rękoma parweniusz? Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad brudki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące. Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie, byłby bardzo przystojnym. Gdyby urodził się księciem, byłby imponująco piękny. W każdym razie przypominał Trostiego, pułkownika strzelców, i naprawdę posąg gladiatora zwycięzcy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Pani Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W tym czasie od panny Izabeli odsunęli się prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze obsypywali ją grzecznościami z powodu piękności i elegancji, za to młodzi, szczególnie utytułowani lub majętni, traktowali ją chłodno, a krótko. Gdy zaś zmęczona samotnością

Nie umiał nawet po angielsku. Co chwilę odzywał się w nim Dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek co najwyżej mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem w gabinecie, gdy nie ma gości, nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia, ale kochankiem? No to byłoby po prostu śmieszne. W razie potrzeby najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wokulskiego w łazienkach i nawet raczyła odpowiadać na jego ukłony. Między zielonymi drzewami i obok posągów grubianin ten wydał jej się znowu innym, aniżeli za kontuarem sklepu. Gdybyż on miał dobra ziemskie, z parkiem, pałacem, sadzawką, prawda, że Dorobkiewicz, ale podobno szlachcic, synowiec oficera, przy marszałku i baronie wygląda jak Apollo, arystokracja coraz więcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej? Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokulskiego u swojej przyjaciółki hrabiny i jej siostrzenicy panny Izabeli. Parogodzinne spacery z ciotką po łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, ochronach i projektowanych w świecie małżeństwach tak dokuczliwe, iż panna Izabela miała nawet trochę żalu do Wokulskiego, że nie zbliża się do nich w czasie spaceru i choć z kwadrans nie porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekawą jest rozmowa z tego rodzaju ludźmi, a pannie Izabeli chłopi na przykład wydawali się nawet zabawnymi swym odrębnym językiem i logiką. Chociaż kupiec galanteryjny, a do tego jeżdżący własnym powozem, nie musi być tak zabawny jak chłop. Bądź co bądź, panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy pewnego dnia od prezesowej, że pojedzie z nią i hrabiną do łazienek i że zatrzyma Wokulskiego. Nudzimy się, niech więc nas bawi, mówiła staruszka. Gdy zaś około pierwszej, wjeżdżając do łazienkowskiego parku, prezesowa ze znaczącym uśmiechem rzekła do panny Izabeli: mam przeczucie, że go tu gdzieś spotkamy. Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła wcale nie rozmawiać z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał. O miłości, naturalnie, w owym wyobrażaniu sobie mowy być nie mogło. Panna Izabela jednak nie życzyła sobie nawet poufałej życzliwości. I ogień jest przyjemny, szczególnie w zimie, myślała, ale w pewnym oddaleniu. Tymczasem Wokulskiego nie było w łazienkach. Jak to, on nie czekał? Mówiła do siebie panna Izabela. Chyba jest chory. Nie sądziła, ażeby Wokulski miał jakiś pilniejszy interes na świecie, aniżeli widzenie się z nią. Gdyby się zaś spóźnił, postanowiła nie tylko traktować go z góry, ale nawet okazać mu niezadowolenie. Jeżeli punktualność, mówiła sobie dalej, jest grzecznością królów, to już co najmniej powinna być obowiązkiem kupców. Upłynęło pół godziny, godzina, dwie, należało wracać do domu, a Wokulski nie przychodził. Nareszcie panie wsiadły do karety. Hrabina zimna jak zwykle, prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgniewana. Oburzenie nie zmniejszyło się, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, że od południa był na sesji u księcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. Od dawna przeczuwałem, zakończył pan Łęcki, że przy pomocy tego człowieka uwolnię się od troskliwości mojej familii i znowu stanę jak powinienem. Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieniędzy, odparła panna Izabela, lekko wzruszając ramionami. Dlatego też pozwalam sprzedać naszą kamienicę, wprawdzie długi pochłoną za 60 000 rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze co najmniej 40. Ciotka mówiła, że za kamienicę nikt nie da więcej nad 60. Ach, ciotka, oburzył się pan Tomasz. Ona zawsze mówi to, co mogłoby mnie zmartwić albo poniżyć. 60 000 daje Krzeszowska, która utopiłaby nas w łyżce wody, mieszczanka, ale rozumie się, ciotka jej potakuje, bo tu chodzi o mój dom. O moje stanowisko. Zarumienił się i zaczął sapać, lecz nie chcąc gniewać się przy córce, pocałował ją w czoło i poszedł do swojego gabinetu. A może ojciec ma rację? Myślała panna Izabela.

0: naprawdę jest praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo sądzą? Przecież ojciec pierwszy poznał się na tym Wokulskim. A jednak cóż za gbur z tego człowieka? Nie przyszedł do łazienek, choć prezesowa z pewnością musiała go zaangażować. Zresztą, może i lepiej, pięknie byśmy wyglądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z kupcem galanteryjnym.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: informacje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: Reklama.
12: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
13: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
12: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20:00. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
0: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: Pochmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przyjaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na przedgórzu od 15 do 17.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przez parę następnych dni panna Izabela słyszała tylko o Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem. Marszałek przysięgał, że Wokulski musi pochodzić ze starożytnego rodu, a baron, znawca męskiej piękności, po pół dnia spędzał przed lustrem, twierdził, że Wokulski jest wcale. Hrabia Sanocki zakładał się, że jest to pierwszy rozumny człowiek w kraju. Hrabia Liciński głosił, że ten kupiec wzorował się na angielskich przemysłowcach, a książę tylko zacierał ręce i uśmiechając się mówił: aha. Nawet Ochocki, odwiedziwszy któregoś dnia pannę Izabelę, opowiedział jej, że byli z Wokulskim na spacerze w łazienkach. O czymżeście rozmawiali? Zapytała zdziwiona. Bo chyba nie o machinach latających. Ba, odmruknął zamyślony kuzynek. Wokulski jest chyba jedynym człowiekiem w Warszawie, z którym można o tym mówić. To numer... Jedyny rozumny, jedyny kupiec, jedyny, który może dogadać się z Ochockim? Myślała panna Izabela. Czymże jest naprawdę ten człowiek? A, już wiem. Zdawało jej się, że odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, który chcąc wedrzeć się do salonów, pomyślał o ożenieniu się z nią, zubożałą panną znakomitego rodu. Nie w innym też celu skarbił sobie względy jej ojca, hrabiny ciotki i całej arystokracji. Przekonawszy się jednak, że i bez niej wciśnie się między wielkich panów, nagle ostygnął w miłości i nawet nie przyszedł do łazienek. Winszuje mu, mówiła sobie. Ma wszystkie zalety potrzebne do zrobienia kariery. Niebrzydki, zdolny, energiczny, a nade wszystko bezczelny i nikczemny. Jak on śmiał udawać zakochanego we mnie i z jaką łatwością... Doprawdy, że ci parweniusze zdystansują nas nawet w obłudzie. Cóż to za nędznik? Oburzona chciała zapowiedzieć Mikołajowi, ażeby nigdy nie wpuścił Wokulskiego za próg salonu. Najwyżej do gabinetu pana, gdyby do nich przyszedł z interesem. Lecz przypomniawszy sobie, że Wokulski wcale nie zapraszał się do nich, zarumieniła się ze wstydu. Wtem dowiedziała się od pani Meliton o nowym zatargu barona Krzeszowskiego z żoną i o tym, że baronowa kupiła od niego klacz za 800 rubli, ale że pewnie ją zwróci, gdyż za kilka dni ma odbyć się wyścig, a baron porobił duże zakłady. Może nawet państwo baronowie pogodzą się przy tej okazji, zauważyła pani Meliton. Ach, cóż bym dała za to, ażeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady, zawołała panna Izabela. W parę zaś dni dowiedziała się, pod wielkim sekretem od panny Florentyny, że baron nie odzyska swojej klaczy, gdyż kupił ją Wokulski. Tajemnica była jeszcze tak zachowywaną, że kiedy panna Izabela poszła z wizytą do ciotki, zastała hrabinę i prezesową naradzające się nad pogodzeniem państwa Krzeszowskich za pomocą owej klaczy. Nic z tego nie będzie, wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. Baron nie dostanie swojej klaczy. Może założysz się? Spytała chłodno hrabina. Owszem, jeżeli wygram od cioci tę bransoletę z szafirów. Zakład stanął, dzięki czemu hrabina i panna Izabela były wysoce zainteresowane w wyścigach. Przez chwilę panna Izabela lękała się. Powiedziano jej, że baron daje Wokulskiemu 400 rubli odstępnego i że hrabia Liciński podjął się między nimi pośrednictwa. Nawet szeptano w salonie hrabiny, że Wokulski nie dla pieniędzy, ale dla hrabiego musi zgodzić się na ten układ. A wówczas panna Izabela pomyślała, zgodzi się, jeżeli jest chciwym parweniuszem, ale nie zgodzi się, jeżeli... Nie śmiała dokończyć frazesu. Wręczył ją Wokulski. Nie sprzedał klaczy i sam puścił ją w szranki. On jednakże nie jest tak nikczemnym, rzekła do siebie. I pod wpływem tej idei rozmawiała z Wokulskim na wyścigach bardzo łaskawie. Jednakże nawet za ten drobny objaw życzliwości panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co on ma wiedzieć, że nas interesuje jego wyścig? Nie więcej od innych. A po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? albo co znaczyła jego odpowiedź: wygram, jeżeli pani zechce. On już zapomina, kim jest, ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje się ze złości. Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dość, ażeby pamiętać mu całe życie. Lecz baron, nie poprzestając na nieszczęsnym frazesie, nawet wobec niej zachowywał się cynicznie, drwiąc z jej starych wielbicieli i robiąc aluzję do ich majątkowej ruiny. Że zaś i panna Izabela od niechcenia przypominała mu jego żonę, mieszczankę, z którą połączył się dla pieniędzy i nic od niej nie mógł wydobyć, więc toczyła się między nimi walka ostra, czasami nawet przykra. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołego, ale w sercu kipiał mu gniew. Gdy zaś jeszcze zobaczył, że Wokulski nagrodę i cenę konia złożył na ręce panny Izabeli, stracił władzę nad sobą i przybiegłszy do powozu zrobił skandal. Dla panny Izabeli impertynenckie spojrzenia barona i otwarte nazwanie Wokulskiego jej wielbicielem było strasznym ciosem. Zabiłaby barona, gdyby to uchodziło dobrze wychowanym kobietom. Cierpienie jej było tym dokuczliwsze, że hrabina słuchała jego wybuchu spokojnie, prezesowa z zakłopotaniem, a ojciec nie odzywał się nawet, od dawna uważając Krzeszowskiego za wariata, którego należy nie drażnić, ale traktować pobłażliwie. W takiej chwili, kiedy już zaczęto spoglądać na nich z innych powozów, przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski. I nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. O tym żadne z nich nie wątpiło. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron, zbliżając się do powozu, potrącił go i nie przeprosił. Więc sami powiedzcie, mówiła wzruszonym głosem prezesowa, czy godzi się pojedynkować o taką drobnostkę? Wszyscy przecież wiemy, że Krzeszowski jest roztargniony i półgłówek. Najlepszy dowód w tym, co nam nagadał. To prawda, odezwał się pan Tomasz, ależ Wokulski nie ma obowiązku wiedzieć o tym, a upomnieć się musiał. Pogodzą się, wtrąciła niedbale hrabina i kazała jechać do domu. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Już dojeżdżając do domu, nie mogła sobie tego darować. Jak można było zrobić coś podobnego? Co sobie taki człowiek pomyśli? Mówiła w duchu. Ale wnet ocknęło się w niej uczucie sprawiedliwości i musiała przyznać, że ten człowiek nie jest byle jakim. A żeby zrobić mi przyjemność, bo z pewnością nie miał innych powodów, podstawił baronowi nogę, kupując konia. Całą wygraną, stanowczy dowód bezinteresowności, złożył na ochronę i to na moje ręce. Baron widział to, a nade wszystko, jakby odgadując moje myśli, wyzwał go na pojedynek. No, dzisiejsze pojedynki kończą się zwykle szampanem, ale zawsze baron przekona się, że jeszcze nie jestem tak starą. Nie, w tym Wokulskim jest coś. Szkoda tylko, że jest galanteryjnym kupcem. Przyjemnie byłoby mieć takiego wielbiciela, gdyby zajmował inne stanowisko w świecie.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Toga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wróciwszy do domu, panna Izabela opowiedziała pannie Florentynie o wyścigowych przygodach, a w godzinę już nie myślała o nich. Gdy zaś ojciec późno w nocy doniósł jej, że Krzeszowski wybrał za sekundanta hrabiego Licińskiego, który bezwarunkowo żąda, żeby Wokulski został przeproszony przez barona, panna Izabela zrobiła pogardliwy grymas ustami. Szczęśliwy człowiek, myślała, mnie obrażają, a jego będą przepraszać. Ja, gdyby ktoś przy mnie obraził ukochaną, nie pozwoliłabym się przeprosić. On naturalnie zgodzi się. Gdy już położyła się do łóżka i zaczęła usypiać, nagle przyszła jej nowa myśl. A jeżeli Wokulski nie zechce przeprosić? Przecież ten sam hrabia Liciński układał się z nim o klacz i nic nie wskurał. Ach Boże, co też mi się snuje po głowie? Odpowiedziała sobie, wzruszając ramionami, i zasnęła. Na drugi dzień do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pewni, że Wokulski pogodzi się z baronem i że nawet inaczej nie wypada mu postąpić. Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo zakłopotany. — Cóż to, ojcze? — spytała go panna Izabela, uderzona wyrazem jego twarzy. — Fatalna historia — odparł pan Tomasz, rzucając się na skórzany fotel. Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. — I kiedyż to? — spytała ciszej. — Jutro, przed 9:00 — odpowiedział pan Tomasz i otarł pot z czoła. — Fatalna historia — ciągnął dalej. — Między naszymi wspólnikami popłoch, bo Krzeszowski strzela doskonale. Gdyby zaś ten człowiek zginął, wszystkie moje rachuby na nic. Straciłbym w nim prawą rękę, jedynego możliwego wykonawcę moich planów. Jemu jednemu powierzyłbym kapitały i jestem pewny, że miałbym co najmniej 8000 rubli rocznie. Los prześladuje mnie nie na żarty. Zły humor pana domu źle oddziałał na innych. Obiadu nikt nie jadł. Po obiedzie pan Tomasz zamknął się w gabinecie i chodził wielkimi krokami, co było dowodem niezwykłego wzruszenia. Panna Izabela także poszła do swego gabinetu i jak zwykle w chwilach zdenerwowania położyła się na szezlongu. Opanowały ją posępne myśli. Krótko trwał mój tryumf, mówiła sobie. Krzeszowski naprawdę dobrze strzela. Jeżeli zabije jedynego człowieka, który dziś ujmuje się za mną, to co? Pojedynek jest istotnie barbarzyńskim zabytkiem, bo Wokulski, biorąc go ze strony moralnej, więcej jest wart od Krzeszowskiego, a jednak może zginąć. Ostatni człowiek, w którym pokładał nadzieję mój ojciec. Tu odezwała się w pannie Izabeli rodowa pycha. No, mój ojciec nie potrzebuje przecież łaski Wokulskiego. Powierzyłby mu swój kapitał, otoczyłby go protekcją, a on płaciłby mu procenta. W każdym razie szkoda go. Przyszedł jej na myśl stary rządca, ich niegdyś majątku, który służył u nich 30 lat i którego bardzo lubiła, bardzo mu ufała. Może Wokulski obojgu im zastąpiłby nieboszczyka, a jej rozsądnego powiernika i zginie. Jakiś czas leżała z zamkniętymi oczyma, nie myśląc o niczym. Potem przyszły jej do głowy niesłychanie dziwne kombinacje. Co za szczególny traf, mówiła w sobie. Jutro walczyć będą z jej powodu dwaj ludzie, którzy ją śmiertelnie obrazili. Krzeszowski złośliwymi drwinami, Wokulski ofiarami, jakie ośmielił się ponosić dla niej. Ona mu już prawie przebaczyła i kupno serwisu, i owe weksle, i owe przegrane w karty do ojca, z których przez parę tygodni utrzymywał się cały dom. Nie, jeszcze mu nie przebaczyła i nie przebaczy nigdy. Ale choćby nawet, to jednak za jej obrazę ujęła się sprawiedliwość boska. I kto jutro zginie? Może obaj. W każdym razie ten, który poważył się pannie Izabeli Łęckiej ofiarować pomoc pieniężną. Człowiek taki, jak kochanek Kleopatry, żyć nie może. Tak myślała, zanosząc się od płaczu. Żal jej było oddanego sługi, a może i powiernika, ale korzyła się przed wyrokami opatrzności, która nie przebacza obrazy wyrządzonej pannie Łęckiej. Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby z przestrachem i uleczyłby się ze swego obłędu. Swoją drogą panna Izabela nie spała przez całą noc. Ciągle stał jej przed oczyma obraz jakiegoś francuskiego malarza, przedstawiający pojedynek. Pod grupą zielonych drzew dwaj czarno ubrani mężczyźni mierzyli do siebie z pistoletów. Potem, czego już nie było na obrazie, jeden z nich padł, uderzony kulą w głowę. Był to Wokulski. Panna Izabela nawet nie poszła na jego pogrzeb, nie chcąc zdradzić się ze wzruszeniem, ale w nocy parę razy płakała. Żal jej było tego nadzwyczajnego parweniusza, tego wiernego niewolnika, który swoje zbrodnie względem niej odpokutował śmiercią dla niej. Zasnęła dopiero o 7 rano i spała jak drewno do południa. Przed samą 12 obudziło ją nerwowe pukanie do drzwi sypialni. — Kto tam? — Ja — odpowiedział jej ojciec radosnym głosem. — Wokulski nietknięty, baron raniony w twarz. — Czy tak? Miała migrenę, więc została w łóżku do 4 po południu. Była kontenta, że baron został ranny, a zdziwiona, że opłakany przez nią Wokulski nie zginął. Wstawszy tak późno, panna Izabela wyszła przed obiadem na krótki spacer w aleje. Widok pogodnego nieba, pięknych drzew, przelatujących ptaków i wesołych ludzi zatarł ślady jej nocnych przywidzeń. Gdy zaś jeszcze z kilku przejeżdżających powozów spostrzeżono ją i powitano, w sercu jej ocknęło się zadowolenie. Jednakże Pan Bóg jest łaskawy, myślała, gdy ocalił człowieka, który może się nam przydać. Ojciec tak liczy na niego, a i ja nabieram ufności. O ileż mniej w życiu doznałabym zawodów, mając rozumnego i energicznego przyjaciela. Słówko przyjaciel nie podobało się jej. Przyjacielem panny Izabeli mógłby być człowiek co najmniej posiadający majątek ziemski, ale kupiec galanteryjny kwalifikował się tylko na doradcę i wykonawcę. Po powrocie do domu zaraz poznała, że jej ojciec jest w wybornym humorze. — Wiesz — mówił — byłem z powinszowaniem u Wokulskiego. To dzielny człowiek, istotny dżentelmen, już ani myśli o pojedynku i nawet zdaje się żałować barona. Nic nie pomoże. Szlachecka krew musi się odezwać bez względu na kondycję. A potem odprowadziwszy córkę do gabinetu i rzuciwszy parę razy okiem w zwierciadło, dodał — no i powiedz sama, czy można nie ufać w opiekę boską? Śmierć tego człowieka byłaby dla mnie ciężkim ciosem i został uratowany. Muszę z nim zawiązać bliższe stosunki, a wtedy zobaczymy, kto wyjdzie lepiej. Czy książę na swoim wielkim adwokacie, czy ja na moim Wokulskim. Jak sądzisz? To samo myślałam przed chwilą, odpowiedziała panna Izabela, uderzona zgodnością przeczuć jej własnych i ojca. Papuś koniecznie powinien mieć przy sobie zdolnego i zaufanego człowieka. Który w dodatku sam garnie się do mnie, dodał pan Tomasz. Bystry człowiek, on to pojmuje, że więcej zrobi i lepszą zyska reputację, pomagając dźwigać się dawnemu rodowi, aniżeli gdyby sam wyrywał się naprzód. Bardzo rozumny człowiek, powtórzył pan Tomasz. Choć chwilowo zdobył sobie księcia i całą arystokrację, mnie jednak okazuje najwięcej przywiązania. I nie będzie tego żałował, gdy odzyskam stanowisko. Panna Izabela patrzyła na cacka ustawione na biurku i myślała, że jednak ojciec łudzi się trochę, sądząc, iż Wokulski garnie się do niego. Nie prostowała jednak omyłki, a na odwrót przyznawała w duchu, że należy trochę więcej zbliżyć się z tym kupcem i przebaczyć mu jego stanowisko społeczne. Adwokat, kupiec to prawie na jedno wychodzi. Jeżeli zaś adwokat może być poufałym księcia, dlaczegoż by kupiec, ach, jakie to niesmaczne, nie mógł zostać powiernikiem domu Łęckich?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

wiatrze. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: Obiad, wieczór i kilka dni następnych zeszły pannie Izabeli bardzo przyjemnie. Zastanowiła ją jedna okoliczność, że w ciągu tak krótkiego czasu odwiedziło ich więcej osób aniżeli dawniej w ciągu miesiąca. Bywały godziny, że w pustym niegdyś salonie teraz rozlegał się gwar śmiechów i rozmów, aż wypoczęte meble dziwiły się natłokowi, a w kuchni szeptano, że pan Łęcki musiał odebrać jakieś wielkie pieniądze. Nawet damy, które jeszcze na wyścigach nie mogły poznać panny Izabeli, przyszły teraz do niej z wizytami. Młodzi zaś panowie, aczkolwiek nie przychodzili, poznawali ją na ulicy i kłaniali się z szacunkiem. I pan Tomasz miewał teraz gości. Odwiedził go hrabia Sanocki, zaklinając, ażeby Wokulski przestał już bawić się wyścigami i pojedynkami, a zajął się spółką. Był hrabia Liciński i opowiadał dziwy o dżentelmenerii Wokulskiego. Lecz nade wszystko przyjeżdżał tu parę razy książę z prośbą do pana Tomasza, żeby Wokulski bez względu na zajście z baronem nie zniechęcał się do arystokracji i pamiętał o nieszczęśliwym kraju. I niech mu też kuzyn, zakończył książę, wyperswaduje pojedynki. To niepotrzebne. To dobre dla ludzi młodych, ale nie dla poważnych i zasłużonych obywateli. Pan Tomasz był zachwycony. Szczególnie, gdy pomyślał, że wszystkie te owacje spotykają go w przeddzień sprzedaży domu. Rok temu bliskość podobnego wypadku odstraszała ludzi. Zaczynam odzyskiwać należne mi stanowisko, szepnął pan Tomasz i nagle obejrzał się. Zdawało mu się, że za nim stoi Wokulski, więc dla uspokojenia się powtórzył parę razy: wynagrodzę go, wynagrodzę, może być pewnym mego poparcia. Trzeciego dnia po pojedynku Wokulskiego pannie Izabeli przyniesiono kosztowne pudełko i list, który ją wstrząsnął. Poznała pismo barona. Kochana kuzyneczko, jeżeli przebaczysz mi moje nieszczęsne ożenienie, ja w zamian daruję ci moją małżonkę, która już mnie samemu dokuczyła. Jako zaś materialny symbol zawartego między nami pokoju na zawsze, posyłam ci ząb, który mi wystrzelił wielmożny Wokulski, zdaje mi się, za to, co ośmieliłem się powiedzieć ci na wyścigach. Upewniam cię, kochana kuzynko, że jest to ten sam ząb, którym cię dotychczas gryzłem i już gryźć nigdy nie będę. Możesz go wyrzucić na ulicę, lecz pudełeczko racz zachować na pamiątkę. Przyjmij ten drobiazg od człowieka, dziś trochę chorego,

0: Dała bardzo życzliwy list baronowi, oświadczając, że już nie gniewa się i że przyjmuje pudełeczko, a ząb z należytą czcią odsyła jego właścicielowi. Tu już nie można było wątpić, że tylko dzięki Wokulskiemu baron pojednał się z nią i prosił o przebaczenie. Panna Izabela nieledwie roztkliwiła się swoim tryumfem, a dla Wokulskiego uczuła jakby wdzięczność. Zamknęła się w swoim gabinecie i poczęła marzyć. Marzyła, że Wokulski sprzedał swój sklep, a kupił dobra ziemskie, lecz pozostał naczelnikiem spółki handlowej, przynoszącej ogromne zyski. Cała arystokracja przyjmowała go u siebie, ona zaś, panna Izabela, zrobiła go swoim powiernikiem. On podźwignął ich majątek i podniósł go do dawnej świetności. On spełniał wszystkie jej zlecenia, on narażał się, ile razy była tego potrzeba. On wreszcie wyszukał jej męża, odpowiedniego znakomitości domu Łęckich. Wszystko to robił, ponieważ kochał ją miłością idealną, więcej niż własne życie, i czuł się zupełnie szczęśliwym, jeżeli uśmiechnęła się do niego, życzliwiej spojrzała albo po jakiejś wyjątkowej zasłudze serdecznie uścisnęła go za rękę. Gdy zaś Pan Bóg dał jej dzieci, on wyszukiwał im bony i nauczycieli, powiększał ich majątek, a nareszcie, gdy ona zmarła, w tym miejscu łzy zakręciły się w pięknych oczach panny Izabeli, on zastrzelił się na jej grobie. Nie, przez delikatność, którą ona w nim rozwinęła, zastrzelił się o kilka grobów dalej. Wejście ojca przerwało ciąg jej fantazji. Podobno pisał do ciebie Krzeszowski, zapytał ciekawie pan Tomasz. Córka wskazała mu list leżący na biurku i złote pudełko. Pan Tomasz kręcił głową, czytając list, a nareszcie rzekł: zawsze wariat, chociaż dobry chłopak, ale Wokulski oddał ci rzeczywistą przysługę, zwyciężyłaś śmiertelnego wroga. Myślę, ojcze, że należałoby tego pana zaprosić kiedy na obiad, chciałabym go poznać bliżej. Właśnie od kilku dni miałem cię o to samo prosić, odpowiedział uradowany pan Tomasz. Niepodobna trzymać się na zbyt etykietalnej stopie z człowiekiem tak użytecznym. Naturalnie, wtrąciła panna Izabela, przecież nawet wierną służbę dopuszczamy do niejakiej poufności. Uwielbiam twój rozum i takt, Belu, zawołał pan Tomasz i zachwycony pocałował ją naprzód w rękę, potem w czoło. Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ciągu której subjekt udzielał mu przestróg i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, ażeby stary i wystygły kawaler, wierzący tylko w sklep i w Bonapartych, zarzucał mu szaleństwo. Cóż ja robię złego, myślał Wokulski, że się kocham. Może trochę za późno, ale przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący, dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko, co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety, ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół, a ja robię jedno i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich? Ach ci kochani bliźni i to społeczeństwo, które nigdy nie troszczyło się o mnie i stawiało mi wszelkie przeszkody, a zawsze upomina się o ofiary z mojej strony. Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mól w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego oni chcą ode mnie? Pytał sam siebie w rozdrażnieniu.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espas i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, niedzielny koncert życzeń. Witam bardzo serdecznie, już za chwilkę rozpoczniemy. Ale najpierw jak zawsze wiadomości i piękna prognoza pogody, mam nadzieję.
13: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
14: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z trzeciego piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
15: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
13: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20:00 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
16: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: Niedziela ze sporym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie więcej przejaśnień i tam dziś pogodnie. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni chłodniej, miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Witam serdecznie Państwa w ten niedzielny poranek. Wczoraj odbyła się inauguracja Dni Seniora w Warszawie, którą zakończyliśmy pogodną potańcówką. Jaki to był piękny dzień. Kto był, to na pewno potwierdzi. Jak to nie mógł być wczoraj, to możecie popatrzeć na nasze relacje, które mieliśmy na Facebooku, na Instagramie i sami stwierdzicie, jak pięknie wszyscy się bawili. Wszyscy seniorzy. Wracając do koncertu życzeń. Teraz przypominam, robert@radiopogoda.pl. To mój adres mailowy. Nasza sekretarka ma numer 22 444 4004. A teraz piosenka i za chwilkę zaczynamy. Majka Jeżowska zaśpiewa o najpiękniejszej w klasie. Może o sobie śpiewała.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Justynki.
2: Słucham.
1: Pani Justyno, dzień dobry. O, jakże mi miło, że pani odebrała. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Mam życzenia dla pani. Pisze do mnie Kasia, tak. Panie Robercie, prosiłabym o zadedykowanie Jusi wraz z życzeniami wszystkiego, co najlepsze, utworu Nalej mi wina, Ireny Santos. I proszę bardzo mocno ją radiowo uściskać i ucałować. No, chętnie by to przez radio, tak trudno, Justynko, się poprzytulać i pouściskać, ale możemy sobie wyobrazić, możemy imaginować, więc robię to teraz. Uwaga, przytulamy się.
2: Jestem totalnie zaskoczona. Ona się odgrażała, że to zrobi, ale zupełnie się nie spodziewałam.
1: Ale bolało?
2: Nie, no było super przyjemnie.
1: No właśnie, no widzisz, same przyjemności. Radio Pogoda, same przyjemności. Słuchaj, a powiedz jeszcze mi, jaka jest tajemnica tej piosenki Nalej mi wina? Żeby się wina napić, tak?
2: No właśnie, chyba o to chodzi. Dawno się nie widziałyśmy, więc to
1: w tym sensie.
2: Po prostu ostateczny pretekst, żeby się spotkać i napić tego wina.
1: No, słuchaj, no urodziny twoje, no to lepszej okazji nie będzie. Kaśka, weź się tam, ogarnij i wpadaj.
2: O, moja ukochana Kasieńka. No. Dziękuję.
1: Ale twoja ukochana Kasieńka, bo wy młode jesteście dziewczyny, słyszę po głosie.
2: Zawsze młode, jak wino właśnie.
1: No. Jak się poznałyście? Długo się znacie?
2: No w liczbach to wychodzi ponad 35 lat.
1: Przecież masz to ty już masz po 30?
2: Oj, zdecydowanie.
1: Się w przedszkolu poznałyście, tak?
2: Tak, tak. Chyba od 4. roku życia się znamy, z tego wynika.
1: Taka przyjaźń na całe życie, co? Tak mi się wydaje.
2: Tak,
1: z tym.
2: Tak, nawet jak się nie widujemy, to później wracamy i jest po staremu.
1: I każda o sobie wszystko wie, nie?
2: Dokładnie.
1: Justynka, no to...
2: A ja?
1: No super, no trzymajcie się. Wszystkiego ci najlepszego życzymy też od naszego Radia Pogoda.
2: To jest cudowne, dziękuję.
1: Zanim Kaśka przyjedzie, to ja teraz nalewam wina, co?
2: Ach, bardzo chętnie.
1: Słowami, ustami może Ireny Santor dla ciebie. Trzymaj się. Pa, pa.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Pa.
2: Pa.
1: Pani Ireno, to nalewamy wina. Nalejmy im wina. Nalej mi wina. Dokładnie taki tytuł.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: No to teraz czas na moją sekretarkę. Przemówże, Basiu.
3: Dzień dobry. Panie Robercie, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin mojej córce Karolinie i synowi Łukaszowi oraz wnuczkom Marceli, Antoni i Gabryni. Kochani, życzę wam zdrówka, dużo miłości i szczęścia na dalsze lata. Życzenia składa babcia Halinka i dziadek Janek. Dziękuję.
2: O, jak miło, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
5: Reklama.
6: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Została ostatnia reklama.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Reni. Do Renatki zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Renato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Urodzinki były, wiem. Mąż napisał do nas, do Radia Pogoda, że cię kocha. Nie, tam mało, że cię kocha, Reniu, że cię uwielbia. Czy to wyobrażasz? A myślisz, że to żart, co? Nie, Radio Pogoda, koncert życzeń. Robert Janowski, kłaniam się. To nie żart.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Że jesteś zaskoczona. Bo
2: tak,
1: chyba, bo jesteś.
2: Jestem bardzo, bardzo zaskoczona.
1: Ale myślałem, że zaskoczona, że on cię kocha. Czy że może, że bardziej, że uwielbia.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: To, co
2: nie
1: czujesz, wiem, co Reniu, powiedzieć. To, co czujesz. Ja po prostu, to wspaniałe uczucie. Jak ktoś do radia pisze, że kocha swoją żonę, że nawet, że ją uwielbia. No ja to się cieszę, uwielbiam takie rzeczy czytać i też lubię, jak się trochę właśnie jesteście zaskoczeni, ale to wszystko jest bardzo miłe.
2: Nie wiem naprawdę, co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo, bardzo wzruszona.
1: Reniu,
2: naprawdę.
1: A powiedz, ile lat on już cię tak kocha?
2: No już będzie 44.
1: Nie przeszło mu nic, patrz.
2: Chyba mu nie. Ojej. Nie wiem naprawdę, co powiedzieć. Nie
1: nic,
2: wiem.
1: Nic, kochana, nic. Po prostu tak sobie rozmawiamy. Tak po ludzku, normalnie. Jesteś szczęśliwa. Szczęśliwą żoną. Masz fajnego Jurka. Fajne z was małżeństwo. No co to? Tak po prostu u was jest, nie? Niech wam ludzie zazdroszczą. Dobra, zostawiam cię z tym. Ucałuj swojego męża. Serdecznie
2: dziękuję,
1: cię pozdrawiam.
2: Dziękuję pięknie. Pana też serdecznie pozdrawiam.
1: Dziękuję, Renatko. Dziękuję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Pa.
2: Jestem naprawdę... Nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona bardzo.
1: Dobra, ja się nagadałem za ciebie trochę. Pa.
2: Dziękuję pięknie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Can't help falling in love. Przepiękna piosenka do tego Elvisa Presleya, poproszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Iwonka przesłała teraz, znaczy teraz, no niedawno, na mój adres robert@radiopogoda.pl życzenia dla siostry, dla swojej siostry Krysi i Leszka zresztą. Tylko z okazji czego? Aha, 50. rocznica ślubu. W krajobrazie życia wasze uczucia stanowią górę, na której szczyt wspólnie weszliście. Z każdego kamienia na waszej drodze uczyniliście milowy krok, z każdej burzy tęczę. Wow, jak ładnie, poetycko. Niech wasza wyprawa trwa, prowadząc przez kolejne nieodkryte jeszcze szczyty. Pani Iwonko, naprawdę. To się Krysia z Leszkiem ucieszyli, pewnie, jak to usłyszeli. Dziękujemy, za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: O tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
8: Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
12: To jest godzina 11. Proszę Państwa, zaraz zadzwonię do kogoś z Państwa albo do Waszych bliskich. Zaraz sobie przejrzę te wiadomości, a teraz prawdziwe wiadomości i prognozę pogody.
13: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorochusku, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
14: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
13: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
15: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
13: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.

0: Pogoda.
1: Dziś raczej pochmurno, chociaż teraz słońce przedziera się z pomiędzy chmur w centrum kraju i jest słonecznie. Ale w wielu regionach dziś możliwy deszcz, mrzawka, bez opadów. Na południowym wschodzie, na Podkarpaciu dziś słonecznie przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 17.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Cały czas czekam na to, żebyście do mnie pisali. Znaczy i piszecie, bardzo dziękuję. robert@radiopogoda.pl. I nagrywajcie się też na moją basie 22 444 4004. Mamy też formularz. Dawno nie mówiłem o tym. Jest formularz. radiopogoda.pl. Wchodzicie na formularz, koncert życzeń i tam wszystko krok po kroczku was poprowadzi strona. A teraz na późne śniadanie zaprasza Cezary Fabiński. Późne jak późne. Ja to często jem o tej porze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Basi.
2: Halo?
1: Pani Basiu?
2: Tak?
1: Robert Janowski, dzień dobry, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam dla pani życzenia z okazji urodzin.
2: O.
1: Jak ktoś zaczyna takie życzenie od słowa mamuś, mamuś, to kto to mógł napisać?
2: Dzieci.
1: Dzieci? Ale no, ile masz tych dzieci?
2: Dwie córki.
1: Dwie córki, no właśnie, to Agnieszka napisała, ale pewnie też w imieniu, razem w imieniu obu. Mamuś, 10 września to twój wyjątkowy dzień. Życzę ci długich lat w zdrowiu, samych pogodnych chwil, samych pięknych wspomnień, które przynoszą najpiękniejsze melodie z dawnych lat. I bądź zawsze tak uśmiechnięta i szczęśliwa jak dzisiaj. Żyj nam 100 lat, kochamy cię bardzo. Podpisana Agnieszka.
2: No, dziękuję bardzo.
1: A ile córki mają lat już?
2: 56 i 58.
1: To już dorosłe.
2: No, dorosłe.
1: Już nawet, już bardzo dorosłe. O, to pięknie. O, jak piękna mamusia, Basia, taka kochana jesteś na pewno, prawda? Jak wszystkie Baśki takie są. Gdzie mieszkacie, powiedz? Gdzie pani mieszka?
2: Ja w ogóle mieszkam w Gotłocku, ale jestem całe lato na działce.
1: No, też bym był na działce, gdybym miał.
2: Ale
1: a dzieci się troszkę po świecie porozrzucały, tak? Pewnie? Agnieszka gdzie mieszka?
2: W Aleksandrowie koło Kalenicy.
1: A, to też niedaleko. A druga córka jak ma na imię?
2: Ania. Mieszka w Łomiankach.
1: O, no to niedaleko mają do mamusi. Ale miło bardzo, że pamiętają. Zresztą pewnie co roku pamiętają i składają ci serdeczne życzenia. No oczywiście, że tak. Mamusia dobrze wychowała dzieci po prostu.
2: Jak mogą nie pamiętać?
1: No to niemożliwe. Pani Basiu, ja też serdecznie panią pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia i pięknych urodzin.
2: Dzięki wzajemnie. Do widzenia i do wszystkim. Też samych dobrych dni i miłych.
1: Dziękuję. I do usłyszenia w Radiu Pogoda.
2: O, i zdrowie.
1: Tak jest, zdrowie. Zdrowie najważniejsze. Dziękuję.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Wspomnienie będzie śpiewał Czesław Niemen.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, coś pięknego się nagrało. Posłuchajmy.
2: Chciałam złożyć życzenia dla mojej przyjaciółki Agatki, którą od lat ratuje pieski, a która obecnie jest przed ciężką decyzją, no i ogólnie jest w ciężkim teraz czasie. Agatko kochana, kocham cię, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, z którą zawsze mogłam pójść w ogień, ratowałyśmy pieski z różnych warunków, kocham cię, myślę o tobie i wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię, Paula.
1: Tak miło. Bardzo dziękujemy serdecznie. Nagrywajcie się Państwo, widzicie, jakie to miłe. Za chwilkę, proszę Państwa, wrócimy, a teraz sobie posłuchajcie czegoś najpiękniejszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
5: Przeżyłam z tobą tyle lat.
4: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
6: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Alicji spróbujemy zadzwonić teraz.
2: Halo?
1: O, pani Alicjo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla ciebie, Alicjo. Poczekaj tylko z okazji. A, w ogóle bez okazji, tak po prostu. Takie bez okazji życzenia są najfajniejsze. Ciekawa jesteś?
2: No tak.
1: No tak, dobra, to czytam. Kochana przyjaciółko, chcieliśmy ci życzyć spełnienia najskrytszych marzeń i radości przebywania z nami. Żyj nam 100 lat. Kto się podpisał, myślisz?
2: No nie wiem.
1: Danusia i Wera. No widzisz? Taki żarcik. Ale jaki miły, co?
2: Bardzo.
1: No widzisz, i radio dzwoni, Danusia i Wera napisały. No tak po prostu chyba, żeby ci zrobić dzień.
2: Pewnie tak.
1: Pewnie tak. Ale widzę po uśmiechu, że jednak zrobiły, że się udało.
2: No zrobiły bardzo.
1: Długo się znacie?
2: Oj. 15 lat.
1: Ach, no to nie, no to już trochę się znacie.
2: Pracujemy razem.
1: No to masz żyć 100 lat i mieć radość z przebywania z nimi.
2: No raczej. Tak, bo niedługo mam urodziny 60, to może dlatego.
1: A, witaj, powitam cię w klubie, Alicjo. Dobrze. No, ja już jestem po... Już nóżkę...
2: Cudowny wiek.
1: Słuchaj, no fantastycznie jest. Boże, jaki luz, jaki dystans, jaki spokój wewnętrzny. W ogóle super jest, naprawdę.
2: No właśnie.
1: Zobaczysz za chwilę. Dobrze, serdecznie cię pozdrawiam, Alicjo.
2: Również pozdrawiam, dziękuję ślicznie.
1: Całuj dziewczyny i pa, do usłyszenia.
2: Dobra, pa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kto nie był w Augustowie nigdy, to teraz posłucha sobie o augustowskich nocach. Ja byłem, potwierdzam. A Maria Kotelska śpiewa to przepięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenie dla przyjaciółki od przyjaciółki. Pani Kamila pisze do Oli: kochana Olu, jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam na swojej drodze. Bądź taka cudowna, jak jesteś przez kolejne 50 lat swojego życia. A przy okazji tak pięknej rocznicy życzę ci spełnienia twoich najskrytszych marzeń, jakikolwiek one są. Poszukaj ich głęboko. Pozdrawiam, Kamila. Ola, widzisz, jak ładnie? No to poszukaj ich głęboko. Na pewno są piękne, tak jak i ty cała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus. Dostęp

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Została ostatnia reklama.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja. Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Już 12? Wow, jak to szybko przeleciało te pierwsze 2 godzinki. Za chwilkę prognoza pogody i wiadomości, a potem oczywiście kolejna godzina koncertu życzeń.
15: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
16: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
17: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
15: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na 3. piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
18: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania
15: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
2: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
15: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
2: Sporo dziś chmur w całym kraju, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Najwięcej rozpogodzeń i najpogodniej dziś na południowym wschodzie Polski. A na termometrach dziś przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie chwilami porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Mamy niedzielny koncert życzeń. Rozpoczynamy wspólnie trzecią już godzinę. Czekam na telefony 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl i też nasza strona radiowa czeka na Państwa zgłoszenia. A teraz Volare i Domenico Modugno. To były 50 lata, jak on tą piosenką zwyciężył na festiwalu w Sanremo.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Ewy zadzwonimy. Do pani Ewy.
2: Halo?
1: Panie Ewuniu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: W imieniu twojego Janka, który, proszę pani, napisał do mnie specjalnie z okazji twojej 62.
2: Tak.
1: Ta-ra-da-dam, na liczniku, proszę pani. Pstryk, pstryk i 62. I kiedy?
2: I nie wiadomo kiedy,
1: kurczę,
2: tak.
1: Ja mówię, słuchaj, miałem to niedawno to samo. Mówię, jak to? 60 plus. No ki ludzie, no przecież przed chwilą studia, matura, coś, miłości, wakacje, namiot. A tu nagle już tak wyhamować trzeba było. Nie, dystans. Nie, w ogóle jestem bardzo zadowolony ze swojego wieku, a ty?
2: Ja też.
1: No.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy jestem na emeryturze.
1: No, tak.
2: To masz... jestem taka szczęśliwa.
1: Czujesz taki wewnętrzny spokój już, Ewka?
2: Tak, tak, nie? Właśnie. To jest właśnie to.
1: Już niczego nie musimy, ani się spieszyć, ani nic w ogóle. Proszę cię. Fantastycznie.
2: Oczywiście.
1: Janek pisze, droga żono Ewo. Ale oficjalnie trochę zaczął, ale dobra, niech mu będzie. Z okazji 62. urodzin nie życzę ci życia bez problemów, bo byłoby nudno jak flaki z olejem. Życzę ci za to dużo zdrowia, doskonałego refleksu, nieprzebranych zapasów kawy i... No widzisz? Czyli mamy tak samo, Ewka, rano kawa, nie? Jedna albo dwie.
2: Tak, tak.
1: No, bez tego w ogóle nie ma sensu. To absolutnie, nie ma sensu żyć. I życzę ci również anielskiej cierpliwości do mnie i do całej rodziny.
2: Rodziny. Dziękuję.
1: Troszkę się uderzył w piersi, Janek.
2: Chyba tak.
1: No ale no to niech on też wyciąga wnioski z tego, co pisze. No,
2: oczywiście. Janek. Jak... Ale za to dostałam piękny bukiet kwiatów.
1: Mm-hmm.
2: No nie widać w radiu niestety.
1: W radiu nie widać, ale sobie mogę wyobrazić.
2: Przepięknie zrobione.
1: No to wysyłajcie nam zdjęcia takie, będziemy sobie oglądać. Ewunia, super, fajnie, że cię słyszę, że jesteś szczęśliwa, że wszystko u was dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa.
2: No i bardzo mi było miło.
1: Mnie też, pa. Jeszcze piosenkę dołożymy w Unii. Dom w mal wymalowany, gdzieś na wsi. Jak macie jakąś chatkę na wsi, to bardzo proszę. Ale i babki śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas teraz na to, kto w jakiej sprawie nagrał się do mojej Baśki.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia mojemu wnusiowi, kochanemu Jasiowi. Jutro przypada 12 lat, będzie miał. Składam mu życzenia najlepsze, najkochańsze. Jest kochanym wnukiem, jest mądrym, jest zdolnym. Bardzo dobrze się uczy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Żeby był zawsze taki pogodny, mądry i żeby kochał swojego braciszka, swoich rodziców. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę babcia Grażyna z całą rodziną. Dziękuję.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie. Ważne rzeczy, piękne rzeczy mówicie. Bardzo dziękujemy. Będziemy za chwilkę kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewuk kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Pawła zadzwonię teraz.
2: Halo?
1: Panie Pawle, Robert Janowski, dzień dobry. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Z lekkim wyprzedzeniem, panie Pawle, bo 16 września będziesz miał swoje urodziny. Ale twoja żona już o to zadbała, żebym ci wcześniej te życzenia złożył. Bo nie będę miał audycji wtedy. Słuchaj, no młodzieńcze. 4-9, chłopie, Paweł. Kalina twoja pisze tak. Panie Robercie, 16 września swoje 49 urodziny świętuje mój ukochany Paweł. I jest to ostatnia jego czwórka z przodu, no wiadomo. A i z tej okazji przesyłam mu specjalny urodzinowy geriatryczny masaż muzyczny. Jak sam kiedyś żartobliwie nazwał wasz koncert życzeń. No więc, kochany mój, niech muzyka masuje, relaksuje i przypomina, że 49 to jeszcze nie starość. Od przyszłego roku zaczynasz już kolekcjonować piątkę, ale spokojnie, kochanie, przecież ty lubisz kolekcjonować, szczególnie zegarki automatyczne. Życzę ci więc, żeby nigdy nie zabrakło ci energii do ich nakręcania, żebyś zawsze miał pełną rezerwę chodu, nic ci się nie zacinało, żeby wszystkie mechanizmy działały bez zarzutu, a wskazówki nigdy nie prowadziły cię w złym kierunku. Kocham cię, Kalina. No.
2: Jest mi tak gorąco, że naprawdę po prostu.
1: Ale ta dowcipna ta twoja żona i tam w ogóle jesteś tak, kurczę.
2: Dodatkowo dzisiaj mój pierwszy dzień urlopu, więc niesamowite, nie spodziewałem się urlopu, na który strasznie czekałem i no to jest, aż mi się już pojechać.
1: To ci od razu dzień zrobiłem. Taki dzień, pierwszy dzień urlopu, nie? A jesteś, ona gdzieś tam jest blisko, czy jeszcze nie?
2: Obok, ale nie dowierzę, że pan dzwoni.
1: Ale numer. No to jak jesteś jeszcze przy niej i słyszałeś te słowa, no to waży razy 3, co, Paweł?
2: O, chyba więcej nawet.
1: Ale jesteście cudni, pięknie. Pozdrawiam was serdecznie i serduszko wysyłam.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Ale niespodzianka, ale fajnie. Dzięki, pa. Andrzej Zaucha, jak na lot titar zawieszeni. No to lecimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila teraz życzenia dla męża od pani Jadzi. Tak napisała: panie Robercie, proszę o przekazanie życzeń dla mojego ukochanego Januszka, z którym razem żyje nam się celująco. No, jakie słowo oryginalne. Jak to na dwójkę nauczycieli przystało. Kocham cię, Januszku, i życzę, aby wejście w kolejną szczęśliwą dekadę życia, bo to już siódemka z przodu zaraz. Pozdrawiamy z dzieciakami, z Robertem i Moniczką, panie Robercie, to i pani Jadzia. Super, no to przekazaliśmy, panie Januszku. Żyjcie sobie szczęśliwie i stawiajcie dobre oceny w szkole uczniom.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Godzina 13. Proszę Państwa, czas na wiadomości i prognozę pogody. Oczywiście jak zawsze. A po nich wracamy do koncertu życzeń.
7: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezar Jaszczyk.
9: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
10: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
9: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
7: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.

0: Pogoda.
1: Umiarkowanie ciepło dziś w całym kraju, przeważnie na termometrach od 17 do 21 stopni, ale zachmurzenie jest spore. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, oprócz Podkarpacia, bo właśnie na Podkarpaciu dziś najsłoneczniej i najpogodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie miejscami porwisty.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Właśnie rozpoczynamy ostatnią godzinkę dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń. Zapomniałem znowu powiedzieć, kto obchodzi swoje imieniny, więc już nadrabiam. Dzisiaj jest Aleksandra. Aleksander ma imieniny, Julian i Filip. I słuchajcie, dziewczyny, dzisiaj jest dzień całowania chłopaków w usta. Dzisiaj, 13 września, się całuje chłopaków w usta. Dziewczyny, no to czekamy. Teraz zadzwonię do swojej żony. Dobra, wszystkiego pogodnego dla solenizantów. Dla was zaśpiewałem Miry Mathieu, Santa Maria de la Mer.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: jak to dziewczyna.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: A ja dzwonię teraz do Zosi. Dzień dobry, pani Zosiu.
3: Słucham.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Pani Zosieńko, z okazji pani urodzin, przyjaciele przysłali pani życzenia. Chciałbym pani przeczytać. Więc zaczynają tak. Kochana Zosiu, z okazji twoich 79. urodzin. Gratuluję, pani Zosiu. Życzymy przede wszystkim dużo zdrówka, aby każdy dzień był pełen ciepła i radości, a łzy wynikały tylko ze śmiechu. Niech otacza cię miłość najbliższych, a pogoda ducha nigdy nie opuszcza. Wszystkiego najlepszego, całym sercem, przyjaciele rodziny, Wioletta z Tomkiem i córka z wnuczką Jola i Gosia.
3: Pani Zosiu. Dziękuję, wzruszyłam się bardzo.
2: Po przyjacielsku, to oni pewnie... Od ilu lat jesteście przyjaciółmi? Od dawna?
3: No, nie tak dawno, jakie 7 lat.
2: Ale szczere, jakie to wszystko. No widzisz, no to wszystko
3: ale
2: jest po coś.
3: Ale szczerzy przyjaciele, tak.
2: Nie wiadomo nigdy co, kiedy spotkamy drugiego człowieka takiego podobnego do nas samych. Takiego oddanego. A cóż by życie było warte bez takich ludzi obok, nie?
3: To są kochani ludzie, naprawdę bardzo serdeczni.
2: A gdzie się poznaliście, pani Zosiu?
3: W Będzinie.
2: W Będzinie, z jakiej okazji?
3: No z takiej, że córka zamieszkała w bloku Wioli.
2: A, po sąsiedzku, po prostu sąsiadka okazało się, że tak. Wspaniały człowiek.
3: Do tej pory naprawdę wspaniali ludzie, Tomek i Wiola, naprawdę cudowni ludzie.
2: Tak jest, Wioletta z Tomaszem i córką, i córka z wnuczką Jolanta i Gosia. A, dużo ludzi fajnych wokół pani Zosieńko. No to się cieszę, że zrobiłem pani odrobinę radości. Przysporzyliśmy nasze
3: tak,
2: Radio Pogoda.
3: Bardzo dużo.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Pozdrawiamy serdecznie panią.
3: Dziękuję.
2: Jeszcze piosenkę oczywiście dołożę. Seweryn Krajewski. Każdy swoje 10 minut ma. Posłuchajcie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tymczasem moja Basia, coś się tutaj nagrało, co sprawdźmy.
2: Do koncertu życzeń, Mira, kłaniam się panu Robercie. Moc serdecznych życzeń z okazji imienin dla Liliany z Widokowej. Kochanie, niech wszelkie dobro płynie do ciebie z lekkim powiewem wiatru. Ty zaś ze spokojem i cierpliwością podchodź do każdej życiowej sprawy. Życzymy ci wszelkiej pomyślności oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Niech ci nadziei światło przyświeca. Matka Chrzestna z rodziną. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
1: Jak pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze się usłyszymy dzisiaj nieraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: się w ogrodzie.
1: Za ścianą VAR wita nas, VAR wita was, VAR wita, VAR wita nas.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy teraz.
2: Tak?
1: Pani Urszula, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam.
1: Czy dostała pani już kiedyś życzenie od nas z radia?
2: Tak, dostałam od córki.
1: A właśnie, to ta córka znowu pamiętała o pani, pani Uleńko. Mówi o Jasiu, mówimy, prawda?
2: Tak, tak.
1: Jasia tym razem, nie wiem, czy z jakiej okazji chyba, bo nie napisała z jakiej, ale to chyba prosto z serca, więc to nawet może cenniejsze.
2: Na pewno z serca, na pewno.
1: Na pewno z serca, już tutaj widzę to, tak. Ukochana mamo, chciałabym, abyś wiedziała, że całym sercem kocham ciebie nad życie. Serduszkiem najważniejszym. Pamiętaj o tym. Uśmiechaj się częściej. Proszę.
2: Wow.
1: Odpisane Jasia.
2: To piękne, to piękne.
1: No piękne. Boże, jak się tutaj nie uśmiechać? Całe życie bym się śmiał po takim tym.
2: Tak.
1: A, bo to z miłości wszystko jest. Z miłości.
2: Tak, z miłości, tak.
1: Boże, jaki, ile można drzwi otworzyć, ile zamków takim kluczem. Z takimi, no,
2: można,
1: z takimi słowami, nie?
2: Tak.
1: A Jasia, twoja córka już duża?
2: No dorosła już jest.
1: Dorosła. No popatrz. Takie to szczere, no. Prosto, ale to niebywałe, nie?
2: 24 lata ma.
1: To młodziutka jeszcze dziewczyna.
2: No.
1: A już samodzielna, ma męża, coś? Wyprowadziła się z domu?
2: Nie, sama jest,
1: jeszcze,
2: sama.
1: Jeszcze nie. A gdzie mieszka?
2: W Ostrowcu Wielkopolskim.
1: A, Wielkopolskim, no tak.
2: Tak, no. Tak. Hmm.
1: Ojej, zrobiło mi się też miło, Urszulku, jak to czytałem. I pewnie tobie jeszcze bardziej, bo to do ciebie bezpośrednio.
2: No więc... bardzo miło mi się zrobiło, tak. Bardzo.
1: Więc przytul córeczkę swoją i ode mnie też serdecznie pozdrów. I w ogóle
2: dobrze.
1: Całujemy was.
2: Dziękuję
1: wszystkiego
2: bardzo,
1: dobrego.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
1: Właśnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. No to, drodzy moi państwo, jak chcecie sobie zatańczyć tango, co nie jest takim prostym tańcem, ale tak można 2-1, w razie czego. Śpiewa Mieczysław Fok, Tango Milonga.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

104.1 FM. There she was, just a

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy moi, dziękuję bardzo. Koniec na dzisiaj. Szkoda troszkę, ale tydzień szybko minie i usłyszymy się już w sobotę najbliższą i w niedzielę również. A ja zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To Asia Kruk oczywiście będzie rozmawiała z kimś z Klubu Pogodnych Ludzi. Posłuchamy sobie wybranych przez niego najpiękniejszych melodii i tak sobie pogadają o życiu. No to co? Weekend za nami? A jeszcze się nie skończył. Więc pięknego niedzielnego popołudnia Państwu życzę i bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeśli chcesz dobrze spać...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia. Wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata. Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawet zających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, Asia Kruk. Dzień dobry Państwu. Za chwilę słyszymy się z panem Kamilem, bo zacznie się audycja Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
10: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
11: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
10: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest o 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
12: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
10: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.

0: Pogoda.
1: Na Podkarpaciu dziś najpogodniej i bez opadów deszczu, a także ze słońcem, ale w centrum kraju też niebo się przerzedziło i mamy trochę słońca. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie dość duże. Dziś temperatury umiarkowane od 17 do 21 stopni.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie w kolejną niedzielę. Najpiękniejsze melodie klubowiczów, klubu pogodnych ludzi. I takim klubowiczem jest pan Kamil, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Mi jest naprawdę bardzo miło spotkać się z artystą.
2: Mnie również spotkać się z panią, chociaż tylko przez telefon.
1: Państwo teraz muszą wiedzieć, w jakiej dziedzinie pan Kamil jest artystą i gdzie jego pracę można oglądać. Pierwsza, która mi się rzuciła w oczy, to jest Złoty Pociąg w Wałbrzychu. Ogromny obraz w dzielnicy Sobięcin, dlatego że pan Kamil jest muralistą, mogę tak powiedzieć?
2: Tak, jak najbardziej. Mhm.
1: Ile pan murali namalował?
2: Oj, ciężko stwierdzić. To w sezonie to jest kilkadziesiąt spokojnie, takich większych czasami nie powstaje, trochę mniejszych. Zacząłem malować, jak miałem 10 lat, więc a mam 38, więc więcej życia maluję niż nie maluję.
1: Fantastycznie. Rozmawialiśmy z panem Kamilem o najnowszym dziele, które też powstało w Wałbrzychu i to jest mural poświęcony filmowi, który w Wałbrzychu się dzieje i który był w Wałbrzychu kręcony i ja to doskonale pamiętam, bo ja wtedy w Wałbrzychu mieszkałam. Chodzi o Pannę Nikt.
2: Tak jest. Mural został namalowany wczoraj, skończony wczoraj. Malowaliśmy to kilka dni. Autorką projektu jest Malwina Hajduk, a my byliśmy osobami, które to wykonywały. Więc mocno to żyje w mieszkańcach, którzy dowiadują się, że ten motyw jest z tego filmu i zaraz się pojawiają ludzie, którzy praktycznie wtedy brali w tym udział. Mhm.
1: No tak, to jest cała historia, taki obraz. Wcale się nie dziwię, że tam podczas państwa pracy pojawiali się ludzie i mówili, a pamiętam, u mnie tam kręcili na dzielnicy, prawda?
2: Dokładnie tak to wyglądało. Byli statyści, oświetleniowcy, pani, która udostępniła swój balkon do kręcenia jednej ze scen.
1: Poznaliśmy pana. Bardzo się cieszę. Za chwilę będziemy rozmawiać o pana najpiękniejszych melodiach. Wyjątkowe piosenki pan Kamil sobie wybrał, więc proszę z nami zostać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Clue tego programu to muzyka i najpiękniejsze melodie klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. Dziś pan Kamil, który przypomnijmy jest muralistą, czyli maluje piękne obrazy i wielkie przeważnie. No i wielkich artystów też sobie wybrał. 6 piosenek, 6 artystów. Danuta Rin, gdzie ci mężczyźni? Panie Kamilu, mężczyzno, skąd ten wybór?
2: No wystarczy posłuchać pierwszych 5 sekund tego utworu i chyba nie ma co się pytać.
1: No, ale ja pytam właśnie,
2: Takich utworów już się po prostu nie produkuje, że tak powiem. To jest taka energia, taki vibe, że po prostu nie trzeba budzika. Jak się włączy ten utwór, od razu człowiek staje na nogi i chce mu się żyć po prostu. Świetna.
1: To o to panu chodzi, że treść treścią, ale forma się liczy.
2: Forma też jest świetna, no ale dzieci mężczyźni, no jednak próbuję być po tej drugiej stronie lustra, że tak powiem.
1: Aha. No, nie znam się na tyle, żebym ja tam mogła jakoś pana, ani nie śmiałabym jakoś pana określać czy oceniać. Ja panu życzę, żeby bliskie panu kobiety uważały pana za prawdziwego, fajnego mężczyznę.
2: To jest najważniejsze.
1: No, to jest najważniejsze. Danuta Rin zaśpiewa Gdzie ci mężczyźni. Dla wszystkich panów, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, to ludzka rzecz, drodzy panowie. A za chwilę kolejna najpiękniejsza melodia pana Kamila.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda przy niedzieli upływa na świetnych rozmowach z słuchaczami Radia Pogoda. Dziś pan Kamil w moich najpiękniejszych melodiach, ale przypomnę, gdyby państwo chcieli wystąpić w tym programie, to proszę się zapisywać czym prędzej do Klubu Pogodnych Ludzi, a później dzwonić do mnie pod 22 444 4004, ewentualnie napisać maila poranek@radiopogoda.pl.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i rozmowa z panem Kamilem o fantastycznych, jego najpiękniejszych melodiach. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest taki klasyk wybierany przez słuchaczy, ale ja muszę pana zapytać, bo każdy trochę inaczej odbiera tę piosenkę. Pan jak i dlaczego ten wybór?
2: Mimo upływającego czasu od powstania tego utworu, ten tekst niezmiennie trafia i niestety pokazuje też to nieporozumienie, niezrozumienie, niechęć, takie dużo negatywnych działań międzyludzkich, ale jest to w takiej formie ubrane, że aż ciarki przechodzą podczas słuchania tego utworu, więc musiał się trafić, choć tak jak mówię, ten wybór utworów był krótki, że tak powiem, ale to jest takie uderzenie, że po prostu jak miałem znaleźć swoją super selekcję, to jest top na pewno 5.
1: To ten Niemen się tutaj pojawia. No dobrze, no to się pojawi specjalnie dla pana. Dziwny jest ten świat teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, każdy klubowicz z Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda może sobie wybrać 6 swoich ulubionych piosenek i opowiedzieć o nich na antenie w każdą niedzielę w programie, który nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Dzisiaj pan Kamil opowiada, a my za chwileczkę zagramy Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Nie wiem, czy pan zauważył, ale jak mówię tytuł tej piosenki i tę wykonawczynię, to się uśmiecham. To są takie emocje. Dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: A tutaj jest historia o tyle ciekawa, że ja wychowałem się na muzyce, na subkulturze hip-hop, na utworach hip-hopowych i najpierw poznałem ten utwór jako posamplowana część tego utworu.
1: Słucham?
2: Tak, jako refren, a nie jako całość.
1: No.
2: Więc ja to odkrywałem od drugiej strony, a po latach, jak już człowiek odnajdywał selekcję oryginałów, to okazywało się, że jest nawet lepszy niż utwór hip-hopowy.
1: No, to się cieszę, że pan to powiedział, ale to jest dobra odkrętka, naprawdę. To mi się podoba.
2: Tak. Mhm. No, selekcja działała w drugą stronę. W takim nurcie się wychowałem i w innej formie to było jednak przedstawiane, a w naszym polskim rapie jednak dużo było samplowania tych szlagierów polskich, których słucham teraz. Nawet ich chyba więcej słucham niż rapu obecnie. Ale działało to na odwrót kiedyś, że poznawałem właśnie te utwory przez rap.
1: No wie pan, ja tu miałam zupełnie odwrotnie, bo już znałam te piosenki wcześniej, takie klasyczne, które pojawiają się w Radiu Pogoda, ale jak widzę, że tam gdzieś są właśnie w nowej muzyce sample z najpiękniejszych melodii, tak to ujmijmy, no to słucham ich. No i wtedy sobie oceniam, o matko, lepszy oryginał, a nie, tu jednak coś ciekawego. No różnie bywa. U pana to było zupełnie odwrotnie, ale mamy tutaj, wie pan, różnicę wieku kilkunastu lat. Okay. Więc może to stąd. Z przyjemnością w takim razie ogromną. Panie Kamilu, dla pana za chwilę Tyle słońca w całym mieście i Anna Jantar. Pan sobie do tego albo coś podśpiewa, albo po prostu zostanie
2: może lepiej, oryginalny. Ja bym wolał namalować, wolę nie śpiewać.
1: O, to ładnie. A jak by pan namalował piosenkę Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar?
2: A nawet robiłem kiedyś realizację, w której wykorzystałem ten tekst w Warszawie w jakimś biurze. Działałem generalnie na zasadzie typografii takiej uproszczonej, plus właśnie jakieś młody słońce się pojawił, więc nawet malowałem motyw do tego kiedyś.
1: Gram dla pana Anny Jantar i wracamy do naszej rozmowy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Została ostatnia reklama.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Pogoda i wiadomości o 15, a później wracamy do rozmowy z naszym gościem w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Asia Kruk, serdecznie zapraszam.
2: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
2: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.

0: pogoda.
1: Do końca dnia sporo chmur, więcej przejaśnień wciąż na południowym wschodzie kraju i tam też najcieplej, a dziś na ogół od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Pan Kamil jest słuchaczem Radia Pogoda, muralistą, członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i dlatego opowiada dziś o swoich ulubionych piosenkach, które są bardzo klasyczne, ale w tej godzinie pojawi się jedna taka piosenka, o której ja kompletnie zapomniałam i zapytam pana, skąd pan ją wytrzasnął, bo naprawdę ja w najgłębszych czeluściach pamięci gdzieś tam się ukryła.
2: Okay. No ja miałam na swojej playliście po prostu, mamy taką playlistę z moją dziewczyną, że i tam mieliśmy ten utwór.
1: Ale to za chwileczkę mi pan o tym powie, dobrze?
2: Aha, okay,
1: najpierw niech zabrzmi muzyka, no i wcześniej jeszcze będzie klasyk, czyli Wodecki, także ze spokojem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Wracamy do muzycznych wyborów pana Kamila. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Czy do tej piosenki też pan dotarł przez jakąś nowszą wersję albo sample wzięte z tej piosenki?
2: Nie, tutaj już posiłkowałem się od razu oryginałem.
1: I dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: No jest to szlagier, co tu dużo gadać. No, jest to taki utwór, który raz się usłyszy, to po prostu zostaje w człowieku na lata i... No jest tak dobrze napisany, tak dobrze skomponowany, że po prostu się do niego wraca, no i tak jak do tych miejsc. Mhm. Więc no wszystko jest tam w punkt zrobione, więc idealna piosenka na każdy dzień, myślę, w szczególności jak się ma chwilę, żeby wypić kawę w spokoju i nigdzie się nie śpieszyć, pomyśleć o życiu, o fajnych chwilach, to wtedy się super sprawdza ten utwór na pewno.
1: Wie pan co? Jak człowiek dorośleje, to dorasta do takich refleksji, właśnie do takich piosenek, więc można uznać, że jest pan dorosłym mężczyzną.
2: Okej, okay. Mentalnie ustawiam swój wiek na 23 i tego się trzymam jeszcze od nie 23 lat, ale...
1: No to nie wiem, może pana zmartwię, nie brzmi pan jak 23-latek, ale tam życzę panu, żeby fizycznie był pan nawet 19-latkiem do 70 roku życia.
2: Tak jest, tak jest. Ponoć najtrudniejsze 40 lat dzieciństwa u mężczyzn, więc jeszcze chwila.
1: Gramy, a za chwilę ta piosenka zagadka, szok, niedowierzanie i w ogóle będzie super, obiecujemy państwu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, a później przyjdzie poniedziałek. Ale to nic strasznego przecież, bo w pogodnym poranku Radia Pogoda wracamy już do tej klasycznej szybkiej piątki na przykład. No i poza tym przywitamy się z Państwem bardzo wcześnie rano. Pomagamy w tych poniedziałkowych znojach, no nie czarujmy się, więc proszę nas łączyć, posłuchać najpiękniejszych melodii i przywitać dzień po prostu z uśmiechem. To już jutro w Radiu Pogoda od 6 rano.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Została ostatnia reklama.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Kamil wśród 6 swoich wyborów muzycznych wybrał sobie wrocławską grupę Transport Band, tak żeby było wyraźnie, z piosenką A Może By, i chcę wiedzieć, skąd pan to wziął, ponieważ grupa Transport Band istniała rok albo 2 lata, wydała kilka piosenek i pamiętają ją chyba tylko ludzie z Wrocławia.
2: Okej, no ja jestem z Oławy, ale gdzieś przez te wszystkie listy utworów, powiedzmy, klasycznej takiej muzyki, nie wiem, lat 70., 80., przewijało się to. A ten utwór po pierwszym usłyszeniu po prostu od razu zapisałem, bo mam właśnie na liście, którą mamy wspólną z moją partnerką Kamilą. I jest to utwór niesamowity po prostu.
1: Niesamowity, tak.
2: Utwór, który tak o życiu opowiada, że ciężko o coś podobnego. Byli tak oryginalni, ja nawet nie wiedziałem, że oni tylko przez rok wydawali, a tak w zasadzie nie wiedziałem, że, bo ja często znam utwory, które zapisuję, ale później nawet nie patrzę, kto jest wykonawcą, i przy szukaniu tego utworu zobaczyłem, że to jest Transport Band. Mówię, kurczę, to teraz muszę nawet zrobić selekcję. Skąd oni się wzięli? Kiedy oni tworzyli dokładnie, ale
1: oni się wzięli z wrocławskiej także legendarnej grupy Kameleon. Jak pan sobie poszuka, wszystko pan będzie wiedział. To jest naprawdę legenda Wrocławia.
2: No i dlatego nagrali taki utwór.
1: No, też tak myślę. No. Z tym Transport Band to zrobił mi pan i słuchaczom pewnie ogromną przyjemność. Jeżeli ktoś z tamtych czasów i z tej grupy jeszcze pamięta, jak tam się nagrywało, to proszę panów. Muszą panowie wiedzieć, że pamiętamy, doceniamy, duży szacunek, a może by w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: fire. Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: No i przyszedł czas w Radiu Pogoda na ostatni wybór muzyczny pana Kamila z Dolnego Śląska. A pan sobie wybrał Młynarskiego, Wojciecha i piosenkę Absolutnie. To proszę opowiadać.
2: Mam taką ciekawą historię, bo malowałem 2 lata temu mural z Wisławem Gołasem do serialu Droga z 1973 roku. I cały projekt był w oparciu o konsultacje z panią Agnieszką Gos, czyli jego córką. I w momencie, kiedy już projekt został zaakceptowany, namalowany, był dzień otwarcia, w którym przyjechała też kapela, która miała zagrać ten utwór. I słuchając Radia Pogoda już od, nie wiem, kilku lat, 5, może wsiadając do tego auta, to powiedzmy, że 5 lat też, włączyłem radio i od pierwszej nuty, w dzień przed otwarciem, ten utwór zaczął grać w moim aucie. Pierwszy raz go słyszałem w waszym radiu i to w ten dzień i od pierwszej nuty. Po prostu popatrzyłem w niebo i powiedziałem: dziękuję panie Wiesławie.
1: Nie ma przypadków, co?
2: Nie ma. Po prostu, no to było aż mi ciarki wychodzą teraz, jak o tym opowiadam, ale tak jak mówię, pierwszy raz usłyszałem ten utwór u was w radiu właśnie wtedy, więc historia jest ciekawa.
1: Jejku, no bardzo ciekawa nawet. Serdecznie panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, panie Kamilu. Będę obserwować pana twórczość. Jest pan wspaniałym, barwnym człowiekiem. Życzę panu wszystkiego najlepszego i serdeczne uściski i pozdrowienia dla pani Kamili.
2: O, super, dziękuję, przekażę.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Została ostatnia reklama.
22: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
22: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
22: Prawda?
23: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: kim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg. A tu rośnie Zenek, śnieg na dworze, mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę, wstań, Zenek, wstań. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie, na przykład gdzieś w Sopotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Została ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
22: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
22: Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
23: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
22: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
0: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
5: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
10: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
5: Zdanie.
22: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego. Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego. Pogoda.
22: Do końca dnia pogodnie, na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Robi się coraz chłodniej, szczególnie na zachodzie, bo tam wieje miejscami silny wiatr. Maksymalnie dziś od 17 do 20 stopni.
16: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Chciałbym niskie ceny.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z

0: usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki. Reklama.
10: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej Próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
12: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
10: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na 2 spotkania odniosła 2 zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą 2 kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
13: Radio Pogoda.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Pogoda.
10: Jutro w zachodniej połowie kraju małe zachmurzenie, sporo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur. Miejscami na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 18 do 22 stopni, chłodniej. Miejscami na wybrzeżu do 17, a w rejonach podgórskich do 16.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan Profession.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Została ostatnia reklama.
16: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.

0: tak jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Dla słuchaczy Radia Pogoda, niech moc biegunów będzie z wami. Marek Kamiński.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
18: No, ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.

0: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Kamil Kostka, zapraszam na tą część programu, a w niej opowiemy sobie o rowerach miejskich, które już wkrótce wrócą na ulice Opola. Pomówimy też o kończącej się właśnie tegorocznej edycji projektu Unia Kultur Polska-Ukraina.
15: Aktywnie w Opolu.
14: Na początek dobre wieści dla fanów jednośladów. Już za kilka dni Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci miejskich rowerów.
16: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
14: No i za kilka dni wiadomo już, że wrócą po wielu, wielu latach przerwy miejskie rowery.
16: No nie tak po wielu latach, to było zaledwie kilka lat. Rowery miejskie faktycznie wrócą w przedostatnim tygodniu. W dniu września. Będzie to w sumie 200 rowerów, które będą podzielone na rowery tradycyjne i na rowery elektryczne. Ten elektryczny to jest ukłon szczególnie w kierunku osób, które są nieco starsze. Wiemy, że pokonywanie przewyższeń na tradycyjnym rowerze w Opolu może być dla niektórych problematyczne. Stąd też decyzja o tym, aby dokupić tych rowerów elektrycznych, tak aby ta sieć rowerowa również mogła służyć tym nieco starszym osobom. Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej. Tam te stacje rowerowe stałe będą, ale też będzie 25 miejsc postojowych z wykorzystaniem tych ukształtnych stojaków, tak aby można było bezpiecznie ten rower przygotować. Nowość w tym systemie rowerowym jest to, że będzie można rowerem wyjechać poza Opole, czyli będzie można wypożyczyć rower, wyjechać na przykład do Turawy, spędzić tam cały dzień. Warunek jest tylko taki, aby w 24 godziny od wypożyczenia roweru tym rowerem wrócić do Opola i pozostawić go w jednej z tych stałych stacji rowerowych. To jest taka rzecz. Rower będzie funkcjonował do 2028 roku. Tak naprawdę pełne funkcjonowanie to będzie rok 2027 i 2028, natomiast w tym roku jeszcze chcemy wykorzystać ten czas do tego, aby mieszkańcy się z tymi rowerami oswoili, zapoznali, przetestowali te rowery, tak aby od pierwszego roku już dokładniej wiedzieli, na czym ten rower miejski polega i aby z niego po prostu korzystali. Chcemy, aby te rowery cieszyły się dużą popularnością. Myśmy w poprzednich latach, kiedy ten rower funkcjonował, obserwowaliśmy taki dość stały spadek zainteresowania rowerami miejskimi przy jednoczesnym wzrastaniu kosztów. Teraz do tematu wracamy, no i liczymy na to, że dzięki tej kampanii, którą prowadzimy, temu informowaniu mieszkańców o tym rowerze miejskim, ta liczba użytkowników będzie na dobrym, wysokim poziomie.
14: Te rowery na zimę będą ściągane z ulic?
16: Tak, tradycyjnie. One będą działały w takim systemie wiosna, lato, wczesna jesień. W okresie zimowym one będą konserwowane, przygotowywane do kolejnego sezonu. Także będziemy jeździli od wiosny do późnej jesieni.
14: No i co? Trzeba będzie ściągnąć jakąś aplikację i tą apką będziemy to obsługiwać?
16: Tak jak zawsze. Będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Patrząc na to, jak jeździ się po polu, a sam od pewnego czasu z roweru korzystam, wiem, że z osiedla Armii Krajowej do Ścisłego Centrum można śmiało w mniej niż te 20 minut dojechać, podobnie z Zaodrza, więc te odległości są naprawdę duże. Pieszo byśmy w życiu tych kilometrów nie pokonali w tak krótkim czasie. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł. Także tutaj myślę, że za naprawdę relatywnie niewielkie pieniądze będzie można rowerem miejskim wygodnie i bardzo tanio przemieszczać się po polu. Także no, czekamy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie większe zainteresowanie rowerem miejskim, niż to miało miejsce podczas poprzedniej edycji. No i przede wszystkim te rowery elektryczne. Tutaj widzimy duże pole do manewru, duży obszar do zainteresowania mieszkańców, tak aby zdecydowanie korzystać z tych rowerów miejskich. Bo rower elektryczny pomoże nam pokonać te przewyższenia, o których wspomniałem, pozwoli też na pokonanie nieco większych dystansów, a osoby, które mogą mieć ograniczoną mobilność czy jakieś schorzenia, na takim rowerze miejskim, nawet po płaskim, będą mogli się przemieszczać w sposób niezwykle komfortowy. Czekamy. Zostało kilkanaście dni do uruchomienia miejskiego roweru w Opolu. My zapraszamy serdecznie do korzystania z roweru miejskiego.
14: Czyli dla zielonych hulajnóg elektrycznych będzie to bardzo konkurencyjne, zwłaszcza cenowo, no i też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
16: No, hulajnogi, tak naprawdę obserwowaliśmy też dużo większe zainteresowanie, kiedy poprzedni rower miejski był tymi hulajnogami. Od tamtej pory też wiele się zmieniło w nastawieniu do hulajnóg miejskich. Zmieniły się też przecież przepisy, które zostały wprowadzone na początku lipca, między innymi kaski dla młodszych i wiele, wiele innych, więc tutaj faktycznie może ten rower miejski być tą przeciwwagą dla hulajnóg. Z tego też względu, że wracamy do roweru elektrycznego. Hulajnogi często wybierały osoby po to, żeby nie przemęczać swoich kończyn, prawda? Ten rower miejski będzie takim wspomagaczem, rower elektryczny, więc tu faktycznie, tak jak pan powiedział, może być to dość solidna konkurencja dla hulajnóg.
14: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Według założeń sieć miejskich rowerów zostanie uruchomiona najpóźniej do 22 września.
1: Ciekawe spotkanie.
14: Teraz trochę kultury. Miłośnicy reportażu będą mieli okazję poznać historię ludzi, którzy podczas trwającej za naszą wschodnią granicą wojny zaangażowali się w ratowanie zwierząt.
17: Monika Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.
14: No i przygotowaliście ciekawy projekt kulturalny.
17: Tak, jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione, czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
14: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
17: No do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew. Między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, posłyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
14: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
17: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie kogutów, Płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola z budżetu miasta, ale także przez Samorząd Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski, także no bez tego, bez tej pomocy i bez jakby zrozumienia i wsparcia ze strony samorządu i Urzędu Miasta byłoby nam naprawdę ciężko, także bardzo dziękujemy.
14: Mówiła Monika Ostrowska z Urzędu Miasta. Spotkanie z Wojciechem Tochmanem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 17 września o godzinie 18. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
18: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Nieco rzadziej chorujemy w tym roku w porównaniu z ubiegłym. Taki wniosek płynie ze statystyk ZUS-u dotyczących zwolnień chorobowych. ZUS podsumował 7 miesięcy tego roku i jak się okazuje, lekarze w województwie opolskim wystawili ponad 273 tysiące zwolnień lekarskich na prawie 2 miliony 850 tysięcy dni.
19: Najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
18: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Wakacje za nami, to pewnie chorować będziemy częściej. Prawie 3,5 tysiąca zdarzeń, 4 ofiary śmiertelne i ponad 200 osób poszkodowanych. Tak podsumowuje wakacyjny czas Straż Pożarna w województwie opolskim. Podczas wakacji strażacy interweniowali przy 6 zdarzeniach związanych z tonięciem osób. Gasili ponad 60 pożarów lasów i ponad 230 pożarów upraw i obiektów związanych z rolnictwem. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych, na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Tymczasem zakochani mają jeszcze niespełna 2 tygodnie, by usunąć swoje kłódki z mostu groszowego. Miłość co prawda nie rdzewieje, ale z mostem może być inaczej, bo kłódki niszczą powłokę antykorozyjną zabytkowej przeprawy. Jeśli nie zgubiliście kluczyka, kłódkę możecie odebrać do 14 września. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19 i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
20: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
18: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki i ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o spektaklach choreograficznych i tanecznych, które pod koniec września będzie można obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
1: Na deskach teatrów.
14: Salon Bizar, Poruszony Las, Tempo czy Kids. To tylko część ze spektakli tanecznych, które będzie można obejrzeć podczas tegorocznej edycji opolskiej sceny tańca. Do Opola przyjadą zespoły aktorskie z Belgii, Finlandii, Szwecji, Włoch, a także kilka polskich zespołów. Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja tego festiwalu teatralnego? Posłuchajmy.
21: Nazywam się Janusz Orlik, jestem tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca.
14: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. Na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
21: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
14: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych, to musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
21: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
14: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
21: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
14: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
21: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści i tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, o opisania naszej rzeczywistości.
14: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
21: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej, może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
14: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performancie? I gdzie jest granica?
21: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład, i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
14: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy, o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał, mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
21: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest tak samo. No, dałeś przykład klimaksu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście no, tam już w klimaksie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają po prostu, no, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerze wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
14: No bo jednak, jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na polskiej scenie tańca, przeważają w tematyce?
21: W tematyce, no w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ no, uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
14: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej?
21: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany no, tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, ale może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
14: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
21: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Grybaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
14: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
21: Najwięcej podróżuje Sylwia Gribaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane. Więc ktoś gra na przykład 2 dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te 2, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
14: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o 2 referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
15: Co jest grane w Opolskiem?
14: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
0: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyślił, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył. Spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
14: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
2: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tegoroczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły 2 koncerty i ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych 2 kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te 2 kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
14: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
22: To, co się działo w Głogówku na
3: przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Oppersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszmajt, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Głogowia przy Kościele Świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc jako mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Polską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem Traczem z Filharmonią Polską, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Polską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Polską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
14: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
4: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe. I tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim, powiedzmy, kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal... Za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też będzie, też dla jednego koncertu będzie, stanie się sceną.
14: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
1: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
14: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
5: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i Rady Gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej, gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu, także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcie, który jest podłączony z Centralnym Rejestrem Wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli powiedzmy, ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
14: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
1: Kryminalne Opolskie.
14: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
6: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegu w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
14: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
15: Tym żyje Opole.
14: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
7: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. No tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze 2 swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną 3. I nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te dwie poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest trzecie takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tą funkcję.
14: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
8: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy, i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka, i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową, wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym, zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. Tu pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy. I tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły pracę dostosowania dostosowawcze, wykończeniowe. Natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
9: Barbara Miłaszewicz.
10: Przemysław Roglewski.
9: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi, i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
10: No tamten czas, tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmiemy, nie? Bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
9: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych, i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko, i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą i zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez chyba 6 lat jako rodzina niezawodowa, i potem otworzyliśmy

0: zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
1: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że wyprowadzamy, doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co daje, napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy, jak oglądamy, to daje niesamowitej energii.
0: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, pokój integracyjny, gdzie tutaj będziemy, myślę, spędzać dużo czasu na graniu w planszówki. Tutaj będą jeszcze takie drabinki gimnastyczne, bo nasze dzieci są właśnie takie bardzo sportowe. Także pojawi się jakiś stół do ping-ponga, także to będzie takie centrum naszej tutaj aktywności. I myślę, że będzie ten dom służył dzieciakom.
2: W nowym rodzinnym domu dziecka w Opolu opiekę znajdzie 8 dzieci.
3: Zdrowe Opole!
2: Skoro o dzieciach mowa, to już w tą sobotę będą mogły się przebadać. To w ramach akcji Profilaktyka dla Smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
4: Kierownik oddziału pediatrii Agata Chobot. No, będziemy tutaj oferujemy na najbliższej akcji znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy. Tam trzeba być nadczo. To jest jedyne badanie, do którego trzeba być nadczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest skazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować, i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe. I to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę i otyłość w wieku dorosłym. I wszystkie powikłania później w wieku dorosłym. A już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie, jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób. Po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
2: Sobotnia akcja Profilaktyka dla Smyka potrwa od godziny 9 do 14.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem

0: auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
2: Została ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
7: Zdrowe Opole.
6: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją ProHospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
8: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja ProHospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny, a głowa wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji ProHospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
6: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
9: Chciałem uzupełnić to, co pani marszałek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. Tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka. Dotyczyć to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania, walczyć, będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. I te akcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
6: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Hobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
10: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
6: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
11: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków. Jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie, będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę takie były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
6: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości, więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. I też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedziały, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
6: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
14: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
15: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
14: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblik dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
16: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
14: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
17: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
14: Śledczy szukają sprawcę, który wprowadził truciznę do wodociągu. W 2 miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrz Violetty Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
18: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Gminnej Komisji Referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
14: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego rozbitego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły, także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
19: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
14: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
13: Na deskach teatrów.
6: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
20: Dzień dobry, Cecylia Caban.
21: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
6: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu, premiera. Wyszłam z siebie i...
21: Zaraz wracam.
6: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi inicjatyw aktorskich, tak?
21: Tak, powstał dzięki programowi inicjatyw aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
6: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślę, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
21: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
6: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
21: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
6: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
21: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza. I tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
6: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
21: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej.
0: na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
1: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
0: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
1: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
21: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
1: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
0: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
1: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
0: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Czyli jest to opowieść inspirująca?
0: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: No dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
21: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
0: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
1: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
0: Jest trudna, bo bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
1: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
21: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
1: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
21: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
0: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
1: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
21: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
1: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
21: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu. Ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
6: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier Teatru Kochanowskiego.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego już w tym tygodniu będzie się działo w Opolu.
7: Co jest grane w Opolu?
6: Co roku, na początku września, nasze miasto przyciąga setki, a nawet tysiące miłośników szeroko pojętej fantastyki. Jest mnóstwo ciekawych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń zarówno dla fanów science fiction, fantasy, mang i anime. Wszystko to będzie dostępne na konwencie fantastyki Opolcon. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli w ten weekend na ulicach miasta spotkacie jakieś elfy, krasnoludów lub inne postaci z dzieł fantastyki. Uczestnicy konkursu cosplay zawsze chodzą w swoich przebraniach po całym mieście. Jaki program przygotowali organizatorzy Opolconu na tegoroczną edycję? Posłuchajmy.
2: Patrycja Drabik, koordynatorka mediów podczas Festiwalu Fantastyki Opolcon.
6: Jak co roku, można powiedzieć, rok szkolny w Opolu zaczyna się od zajęcia szkół, ale niekoniecznie przez uczniów, a właśnie przez miłośników fantastyki. Jaki jest program Opolconu na właśnie nadchodzącą tą edycję, która będzie?
2: Program w tym roku jest bardzo bogaty. Jakby oprócz gości specjalnych, w których mamy m.in. Andrzeja Pilipiuka, Rafała Kosika i Michała Gokowskiego, to mamy też atrakcje poboczne. W tym roku na przykład nawiązaliśmy współpracę z Solarisem. Tam będzie sekcja warsztatowo-cosplayowa, będą również wystawcy. Cosplayerzy będą organizować warsztaty z robienia własnych elementów, będą wystawy ich strojów, będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi, kupić właśnie od wystawców jakieś rzeczy handmade'owe. Będzie też pokaz Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Także piękny pokaz z użyciem po prostu ognia. Pokazy filmowe od kina Meduza. W piątek będzie pokaz filmu LARP, Miłość, Role i inne questy, który wyszedł w tamtym roku. Gra w nim dużo aktorów znanego serialu 1670, także można kojarzyć. W sobotę będzie pokaz filmu Angel's Egg, to jest takie znane anime właśnie od twórcy Ghost in the Shell. Będziemy mieć blok technologiczny, w którym będzie wirtualna rzeczywistość, będą pokazy dronów, będzie druk 3D. Będziemy mieć też blok azjatycki, gdzie będzie można przymierzyć własne kimono. Będzie sala kimono, gdzie po prostu pod okiem profesjonalnych osób będzie można faktycznie zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest geneza powstania tych strojów. Będą też warsztaty i prelekcje tam. Będą oryginalne instrumenty japońskie, na których będzie można zagrać, będzie można je zobaczyć z bliska. Mamy też współpracę z restauracją Kaiseki. Oni również będą robić prelekcje o ramenie, o sushi. Będzie można podejść na ich stoisko, kupić właśnie jakieś zestawy sushi albo gotowe rameny, czy słodycze azjatyckie. Także program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty.
6: Można powiedzieć tak, zacząłem rozmowę od pytania, że zajmujecie szkoły, a okazuje się, że nie tylko szkoły, tak naprawdę tegoroczny Opolcon będzie się odbywać w całym mieście.
2: Tak, no właśnie staramy się wychodzić trochę poza te szkoły, ponieważ Opole ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, czy to miejsc, czy po prostu przestrzeni ładnych. Też mamy nadzieję, że we wrześniu będzie dobra pogoda i że po prostu wszystko uda się fajnie zrobić.
6: No tutaj wspomniałaś o tych autorach, tak, Pilipiuk, Kosik, Gołkowski czy Kamila Goszczyńska, czy ci autorzy będą prezentować jakieś swoje najnowsze książki?
2: Sądzę, że jak najbardziej. Jeśli szykują się teraz jakieś premiery, wydaje mi się, że mogą jak najbardziej przyjechać z nimi na Opolcon, żeby je promować. Też będzie to świetna okazja, żeby z nimi porozmawiać o jakimś procesie twórczym, pozadawać pytania, właśnie przyjść na ich czy to panele dyskusyjne, czy prelekcje i jakby stanąć w oko z tym autorem, właśnie zdobyć podpis do swojej książki, którą ma się na półce. Także jest to zawsze świetna okazja do spotkania autorów, których można kojarzyć głównie na przykład z internetu. Jeśli ktoś nie jeździ na konwenty, to świetna okazja.
6: Te spotkania będą, rozumiem, rozłożone na wszystkie 3 dni, tak?
2: Tak, tak. Jak zawsze będą rozłożone na 3 dni. Program, już część programu mamy na stronie. Program cały będzie opublikowany jakoś z początkiem września, także będzie sobie można wszystko zobaczyć.
1: Pamiętam, że w poprzednich edycjach zdarzało się tak, że poszczególne dni były tak tematycznie porozkładane. Czy w tym roku jest taka reguła, czy takiej reguły nie ma?
2: Właśnie przez to, że mamy bardzo szeroko tematycznie w tym roku, to staramy się, żeby każdego dnia było coś z różnej kategorii. Warto w ogóle wspomnieć, że w piątek tak oficjalnie jakby zaczynamy Opolkon fantastycznym marszem. To jest coś, czego w zeszłych latach nie było i w tym roku właśnie chcemy zrobić taki przemarsz fantastyczny ulicami Opola. Zaczynamy pod Zespołem Szkół Ekonomicznych, kończymy właśnie pod Centrum Handlowym Solaris. Tam też chcemy odtańczyć wspólnie Belgijkę, więc startujemy o godzinie 18 w piątek, ale na różne dni staramy się rozkładać właśnie i rzeczy technologiczne, i bardziej fantastyczne, i też będziemy mieć Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie będą pokazy właśnie zjawisk fizycznych, także jest bardzo, bardzo różnorodnie.
1: Ile będzie tych sal, gdzie można sobie usiąść i pograć w jakieś planszówki albo właśnie w RPG papierowe?
2: Sal zawsze staramy się udostępniać jak najwięcej, ponieważ games roomy, gdzie są gry zarówno planszowe, jak i karciane i właśnie do sesji RPG, one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Wiemy, że ludzie albo przychodzą sami, albo ze znajomymi, albo z rodziną. Są to grupy od 2 do nawet czasami 7 osób. Także tych sal zawsze mamy udostępnionych bardzo dużo. Nawet jeśli w salach skończy się miejsce, to postaramy się udostępnić gdzieś na korytarzach, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zagrać.
1: Trzeba będzie się umawiać wcześniej, gdzieś zapisywać na te gry?
2: Na sesję RPG można się zgłosić wcześniej pod naszymi postami, ale też można spokojnie przyjść przed rozpoczęciem sesji i jeśli będzie wolne miejsce, to zacząć grać.
1: Słuchaczom, którzy może nie kojarzą tematu, wyjaśnijmy, co to jest taka sesja RPG.
2: To są gry fabularne, gry, które bardzo mocno bazują na wyobraźni. Tworzymy sobie swoją postać, wcielamy się w nią i przeżywamy przygodę razem z innymi graczami. Dążąc do jednego celu, jest mistrz gry, który kreuje nam cały świat, właśnie pomaga te postacie stworzyć i te przygody trwają zazwyczaj od 1 do nawet 4 czy 5 godzin. Także idziemy razem wspólnie na przygodę i przeżywamy, używając własnej wyobraźni.
1: I to są tak fantastyczne, ale też niekoniecznie na przykład poświęcone science fiction tematy, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Są sesje w systemach na przykład cyberpunka, bardziej skierowane gdzieś tam w stronę science fiction. Są też takie bardziej w stronę fantastyki na przykład dla młodszych, z My Little Pony systemy. Także RPG nie są tylko i wyłącznie dla dorosłych graczy, są także również dla młodszych. I to tak naprawdę teraz wydaje mi się, że z każdego uniwersum istnieje system RPG.
1: To do jakich graczy skierowane są te wszystkie wydarzenia? W jakim wieku?
2: Tak naprawdę wiek tutaj nie gra żadnej roli. Na Opolkonie mile są widziani zarówno młodsi uczestnicy, będziemy mieć też animatora i salę zabaw, gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy i na przykład skupić się na jakichś sesjach RPG skierowanych bardziej do dorosłych. Ale właśnie przez to, że i prelekcje, i warsztaty, i wystawcy, i wszystkie jakby rzeczy, które mamy na Opolkonie, są skierowane do różnych grup wiekowych, właśnie żeby każdy mógł się czuć mile widziany, dobrze się bawić, miło spędzić czas i po prostu fajnie przeżyć chociażby swoją pierwszą przygodę konwentową.
1: Opolkon też wiąże się z konkursem cosplay, o którym już tutaj wspominaliśmy. No i jakie to są stroje?
2: Stroje w ostatnich latach bardzo mocno przeważają stroje głównie z świata kultury azjatyckiej, gdzieś tam z mangi i anime, ale zdarzają się także z jakiegoś tam Wiedźmina, czy takich bardziej sławnych serii fantasy. No jakby te stroje co roku są zgłaszane bardzo różnorodnie i wiadomo, że mamy jury, które jakby wybiera zarówno pod względem wykonania tego stroju i staranności, też scenki, która jest prezentowana na scenie, ponieważ konkurs cosplay to nie tylko wyjście w stroju i potańczenie do muzyki, ale też pokazanie, że właśnie jest się w stanie w tę postać wcielić i faktycznie się nią żyje, że przygotowało się ten strój samemu i tą postacią po prostu się jest.
1: To ludzie muszą mieć jakieś niezłe dojścia do tych anime i mang, bo to no, nie jest tak łatwo dostępne, prawda?
2: Tak, same stroje nie są łatwo dostępne, ale też wiadomo, że ludzie gdzieś tam inspirują się mocno tym, jak to wygląda. My bardzo cenimy sobie też inwencję twórczą. Bywały też stroje, które niekoniecznie odwzorowywały w 100% to, co faktycznie w tym anime czy mandze było widać, czy w filmie, czy w serialu, ale właśnie ludzie sami wychodzili z pomysłami i po prostu inspirowali się tym, co było, ale widać było, że coś ręcznie było szyte, doklejane jakąś pianką czy jakąś gumą i faktycznie solidnie było to zrobione, na przykład takie duże hełmy, czy duże jakieś kaski, albo takie pełne na przykład z Five Nights at Freddy's, taka znana seria, to też chodził po Opolkonie taki wielki mechatronik.
1: A propos mang, czy będzie u was możliwość dorwania czegoś, co jest białym krukiem, co właśnie niekoniecznie jest dostępne bardzo łatwo w sklepach z mangami?
2: Sądzę, że wystawcy jak najbardziej przygotowali jakieś takie właśnie białe kruki, czy to książki, czy to komiksy, czy może nawet jakieś RPG, czy jakieś kostki dla kolekcjonerów, ponieważ no, im też zależy na tym, żeby te rzeczy, które gdzieś tam w swoich kolekcjach mają, żeby się nimi dzielić, wypuszczać je dalej w świat, a właśnie konwenty czy festiwale to są idealne miejsca, żeby fanów wszelkiej maści i szeroko pojętej fantastyki po prostu spotkać i gdzieś tam te zainteresowania dalej szerzyć.
1: Aż fani szeroko pojętej fantastyki skąd przyjeżdżają do Opola?
2: Głównie z województwa opolskiego, ale mamy też ludzi z województwa opolskiego, z województwa pomorskiego, tak naprawdę z całej Polski. Jak patrzymy potem na statystyki, albo ludzie sami piszą, że o, ja przyjeżdżam stąd. Tak naprawdę nie ma, wydaje mi się, województwa, z którego ludzie nie przyjeżdżają. Sądzę, że Opolkon w tym momencie jest już znany na taką skalę i tak w Polsce rozpoznawalny, że ludzie nie dość, że przyjeżdżają po raz któryś do nas, nawet jak Opolkon był ich pierwszym konwentem, no to faktycznie gdzieś tam nawet z drugiego końca Polski mamy gości.
1: Odważylibyśmy się stwierdzić, że może drugi po Pyrkonie?
2: Może aż tak nie, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego poziomu.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przyjeżdżają właśnie ludzie z całej Polski, no i wiadomo, to są 3 dni, gdzieś trzeba się przekimać.
2: Tak, mamy też darmowy nocleg właśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Jesteśmy jednym z nielicznych konwentów w tym momencie w Polsce, który oferuje darmowy nocleg właśnie dla uczestników. Niestety jakby te miejsca oczywiście są ograniczone, więc zalecamy przyjechać gdzieś tam wcześniej i się rozbić. Jednak z tym jakby nie ma nigdy problemu, ponieważ nie prowadzimy ani jakichś płatnych zapisów, czy jakichś zapisów specjalnych. Po prostu kto przyjedzie i się rozłoży ze swoją karimatą czy śpiworem, to ma miejsce zaklepane, więc mamy nadzieję, że wszystkim uda się na spokojnie i za darmo u nas przespać.
1: Karimata, śpiwór, rozwijają też czasem namioty na korytarzach?
2: Namioty chyba się jeszcze nie zdarzały. Mamy nadzieję, że się nie zdarzą, chociaż w sumie to mogłyby być ciekawe, jakieś takie nocne atrakcje, na przykład sesje RPG w jakimś takim namiocie. No, to byłoby ciekawe.
1: A nocne atrakcje są?
2: Tak, mamy nocne atrakcje. Na pewno będzie organizowany jakiś system RPG przez specjalnego mistrza gry. Sądzę, że jakieś jeszcze inne RPG, ewentualnie ludzie sobie sami rozkładają po prostu gry planszowe czy karciane. Mafia D.O.D. będzie na pewno w nocy organizowana, także jeśli ktoś chce iść spać, może iść spać, a jeśli ktoś chce jeszcze imprezować w nocy i fantastycznie się bawić, to również może.
1: A czego na Opolkonie nie robimy?
2: No, na Opolkonie na pewno nie można pić alkoholu i palić papierosów. Też staramy się dbać o bezpieczeństwo uczestników, po prostu, żeby każdy mu się komfortowo bawić. Właśnie wiele razy dostawaliśmy informację, że Opolkon to jest pierwszy festiwal czy konwent danej osoby, na przykład młodej osoby, która przyjeżdża bez rodziców, jakby dostała zgodę rodziców, że może faktycznie brać udział cały weekend festiwalu i chcemy, żeby to była fajna, bezpieczna, otwarta przestrzeń, jakby nieważne w jakim wieku się jest, jakie ma się zainteresowania, ktoś może dopiero wchodzić w swoją przygodę z fantastyką i kojarzyć dosłownie jeden fandom i na Opolkonie zawsze znajdą się osoby, które bardzo chętnie albo przyjmą taką osobę do swojej grupki, albo oprowadzą, wyjaśnią co i jak, także u nas każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo i staramy się trzymać taki standard co roku.
1: Czyli można powiedzieć, z pozwoleniem od rodziców, tak, osoby niepełnoletnie wejdą?
2: Tak, jak najbardziej.
1: A ile osób pojawia się na Opolkonie co roku, no i ile godzin wcześniej trzeba by się było pojawić w tej kolejce, żeby mieć pewność, że zdąży się na te wszystkie rzeczy, które się zaplanowało?
2: Na pierwszej edycji mieliśmy ponad 500 osób, a w zeszłym roku to już było ponad 3200, także z roku na rok ta liczba osób rośnie. Ile godzin wcześniej się pojawić? Wydaje mi się, że tak z godzinkę, półtorej. Z tego, co kojarzę co roku, jak już przychodzę na wydarzenie te kilka godzin wcześniej, to ludzie właśnie tak z godzinę, półtorej przed otwarciem akredytacji już stoją w kolejkach właśnie w tych strojach, czy za śpiworami, czy z karimatami. Także jeśli ktoś faktycznie chce zacząć ten festiwal od samego początku, to polecam tak z godzinkę wcześniej przyjechać. Na szczęście Opolkon odbywa się bardzo blisko dworca, także jak ktoś przyjeżdża pociągiem, to jest raptem 15 minut piechotą.
1: No i tak faktycznie każdy na bramce dostaje tutaj plakietkę, że jest uczestnikiem, nie?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bilety, nie mamy biletów, mamy wejścia darmowe, także każdy dostaje plakietkę i może korzystać sobie z Opolkonu przez cały weekend.
1: No i często na takich konwentach też popularne są komputery, ale te z dawnych generacji, że tak powiem.
2: Tak, u nas będzie również Opolska Strefa Gier Retro, gdzie będzie można właśnie zagrać na starych sprzętach, starych konsolach, starych komputerach, w tytuły z lat wcześniejszych. Jeśli ktoś jest młodym uczestnikiem konwentu, to dla tych osób takie sprzęty właśnie mogą nie być znane, a mogą być bardzo fajną ciekawostką, ponieważ widać po prostu, jak ta technologia się też zmieniała, jak te tytuły przechodziły różne transformacje. Będzie również konsolówka, gdzie będzie dostępna wirtualna rzeczywistość, gry związane z bardzo właśnie szeroko rozwiniętą wirtualną rzeczywistością. Także i będą nowe gry i będą stare gry. Można się u nas przenieść do przeszłości, do przyszłości i zostać również w teraźniejszości.
1: A te retrokomputery to faktycznie najmłodszych uczestników tutaj przyciągają, czy tych starych wyjadaczy, którzy te właśnie gry pamiętają z dzieciństwa?
2: To jest zawsze też fajna nostalgia właśnie dla osób, które przychodzą ze swoimi pociechami, że i można pokazać na przykład jakiegoś takiego starego Mario czy starego Sonika właśnie swojemu dziecku, ale też bardzo często rodzice sami siedzą i grają nawet po te 20-30 minut. Już dziecko nawet czasami ucieka z tej sali, a rodzic po prostu zostaje, bo to, no to jednak wciąga i faktycznie jest taka fala tej nostalgii.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu miłośników fantastyki Fenix. Tegoroczny konwent fantastyki Opolcon potrwa do samego wieczora w niedzielę 13 września. Przypomnę, że ta edycja będzie się odbywać nie tylko w szkołach przy ulicy Kościuszki, ale w wielu innych miejscach w centrum Opola.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o życiu nocnym w Opolu.
13: Życie w mieście.
1: Stolica polskiej piosenki, pomimo licznych festiwali, uchodzi za raczej spokojne miasto. Ale czy faktycznie tak jest?
3: Janusz Słodczyk, profesor, podróżnik, urbanista, geograf.
1: Skończyły się wakacje, można powiedzieć, w naszym Opolu. No i przez te wakacje, jak sobie często chodziłem po mieście, to słyszałem tu i ówdzie od różnych ludzi, że Opole jest takim miastem, że praktycznie nic się w te wakacje nie dzieje. Ale wydaje mi się, że to może być trochę fałszywy stereotyp. I jak można go zwalczyć?
3: Nie wiem, czy należy zwalczać, czy nie. W każdym razie rzeczywiście spotkałem się z takimi opiniami, a w Opolu się nic nie dzieje. I pierwsza sprawa to jest kwestia, co mamy na myśli. Co ten ktoś, kto to mówi, czego ten ktoś oczekuje, prawda? No więc jeżeli mówimy o takich klasycznych wydarzeniach, że coś się dzieje, jakieś imprezy teatralne tam, czy w ogóle występy i tak dalej, to wydaje mi się, że dzieje się dużo. Dlatego, że no, same te filary takich powiedzmy instytucji, czyli teatr jeden, teatr drugi, filharmonia, no po prostu oferują, już te instytucje oferują jakieś atrakcje. Na pewno bardzo ważnymi punktami są biblioteki, przede wszystkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie te instytucje właściwie bardzo regularnie oferują, proponują różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z Opolanami. No i szereg innych grup, powiedzmy instytucji, czy może stowarzyszeń, organizuje coś, jakieś wystawy, wernisaże, coś takiego. Więc to jest jeden element, prawda? Drugi, no to są te takie różne wydarzenia okazjonalne, takie dni jakieś, prawda? Już nie wiadomo, no Festiwal Opolski, ale przecież jest i klasyka teatralna i jakieś innego rodzaju, tam Dni Książki, Dni Opola i tego typu jakieś festyny, więc to też przecież się odbywa. Ja wiem, że jakieś raz są food trucki, raz jest coś innego. Naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Teraz druga jakby płaszczyzna. Ja mogę się domyślać, że jak ktoś mówi, nic się nie dzieje, może ma na myśli nocne życie. Że jest, no nie przewalają się tłumy przez rynek czy przez główne ulice. No rzeczywiście w sobotę, w piątek, jak jest ciepłe dni, są lato, no może to jest bardziej wtedy miasto czy centrum jest atrakcyjne, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia, może poza piątkiem czy sobotą, no miasto jest dość ciche i spokojne. Tylko moje pytanie jest, to znaczy, no nie wystarczyłoby tych ludzi, tych klientów, prawda? Przypominam, że Opole ma te około 120 tysięcy mieszkańców. No i czasem na te imprezy, które już wymieniłem, na te wszystkie spotkania, trochę brakuje tej publiczności, bo no nie ma więcej, prawda? Przynajmniej tych, co są zainteresowani, tych, co chodzą. Ja chciałbym jeszcze dodać, że często ta osoba, która mówi, nic się w Opolu nie dzieje, to chciałbym zapytać, a na co byś poszedł? A na co ty w ogóle chodzisz, prawda? Czy próbowałeś na coś pójść? Na ogół mówią to ludzie, którzy nie są wieloma rzeczami zainteresowani, ale tak na wszelki wypadek, żeby się usprawiedliwić, że nigdzie nie idą, to mówią, albo się nic nie dzieje. To tak też nie wygląda. I Więc to jest kwestia tego rzeczywiście życia nocnego. Tu troszkę brakuje nam może turystów, może młodzieży czasem, prawda? Był ten okres, kiedy słyszałem, że mniej jest trochę w mieście, się nie widzi tych obcokrajowców. Ja pamiętam, że bardzo się starałem jeszcze jako prorektor, żebyśmy mieli jak najwięcej obcokrajowców, studentów, bo to nadaje ten pewien koloryt miastu. No więc rzeczywiście tu trudno porównać, no to nie jest Barcelona, ani Kraków, ani Wrocław. I jeżeli mamy na myśli puby, kluby i tak dalej, no to rzeczywiście może to nie jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, tego typu instytucji, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie jest tak źle, prawda? Pójdziemy na mały rynek, no ma być taka większa koncentracja pewnej gastronomii na Kuraszewskiego. Nie wiem, może ulica Szpitalna by się do tego nadawała. No warto ze strony może też również stymulować to, te procesy ze strony władz miasta, żeby koncentrować pewne funkcje w jakichś miejscach. Żeby one nie były rozsypane, tylko żeby one były przestrzennie skoncentrowane. Takie miejsca, gdzie jest wiele tego typu funkcji, one przyciągają. No i teraz ostatni element. Kwestia, troszeczkę wychodzimy poza co się dzieje, ale przecież muszą być te punkty, które są atrakcyjne. No i taki do spraw chcę wrócić, które są mi bliskie, jakiejś tam organizacji miasta. I funkcje tych parterów, prawda? I tego, co mamy. Idziemy ulicą i jakie atrakcje po prostu nas po drodze spotykają. I tu troszeczkę się niepokoję, dlatego że wydaje mi się, że ubyło w Opolu pewnych instytucji, które nadawały jakiś charakter, koloryt, były specyficzne. No, na przykład, może ktoś powie, ojej, nic wielkiego, tam jakiejś jednej kawiarni ubyło. No nie, jak ta Europa, prawda, z tymi wspaniałymi mebelkami, z tym swoim klimatem, z tymi ciasteczkami, to zostało zamknięte i będzie, być może coś tam będzie, ale to już na pewno nie będzie to, to już jest strata. Jeżeli na miejsce jakiś takich, nie wiem, specyficzny sklep z Afryką, czy z tymi rękodziełem afrykańskim, czy jakieś takie inne tego typu, one znikają z jakiegoś powodu. Jeżeli to zastępujemy kebabami i żabkami, nie mam nic przeciwko tym instytucjom, ale po prostu no, to już nie ma tego stylu, tego charakteru, tego kolorytu, prawda? Bo to jest tam kolejny kebab powstanie i tak dalej. No więc powinniśmy jeszcze dbać o to, nie wiem kto, no może jednak ze strony miasta, o to, żeby nie znikały tego typu, albo żeby rozwijać coś, co jest specyficzne dla miasta, co będzie dodatkową atrakcją, co wzbogaci tą ulicę i nie będzie to szyba zaklejona jakimiś plakatami, prawda, jak to czasem robią jakieś sklepy spożywcze.
1: Pamiętam, byłem kiedyś na wakacjach na Cyprze, w Larnace i to był marzec, środek tygodnia. No, trochę wieczorem chodziłem sobie po mieście i tam życie było. Tutaj takiego życia nie ma. To jest kwestia tego, że tamto miasto jest bardziej turystyczne i może inne miejscowości Cypru takie nie są, bardziej przypominają Opole, czy może to Opole jest pod tym kątem specyficzne?
3: No tu, jeżeli mówimy o porównanie, no na przykład Larnaka, Cypr w ogóle, to jest kilka rzeczy się nakłada. Jedna, uważam, to jest kwestie klimatyczne. To po prostu jest tam cieplej, przyjaźniej, sympatycznie się wychodzi. To się wiąże też, bo ten klimat jednak wpłynął na nasz styl życia, na nasze charaktery i podejście do kwestii wychodzenia. No zdecydowanie nie mamy takiego zwyczaju wychodzenia i spędzania czasu na zewnątrz, jak w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. To są to od zawsze tak jest, można powiedzieć. W Polsce my się może troszeczkę tego próbujemy nauczyć, czy nabyć takiego stylu życia, ale jak mówię, no warunki zewnętrzne nie zawsze są takie przyjazne, więc tu widzę tą różnicę. No i kwestia jeszcze turystów. No, Opole nie jest takim centrum, które przyciąga masy turystów, prawda? No, nie przyjeżdża się do Opola na wczasy, ani na jakieś dłuższe pobyty. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest za mało, że dobrze by było, gdyby do Opola przyjeżdżało więcej turystów, żeby nie przyjeżdżali na kilka godzin, żeby coś tam zwiedzić, ale żeby była jednak baza, że im się tu chce zostać na dzień lub dwa, bo bardzo dużą część takiego klimatu, o którym my mówimy, o coś się w mieście dzieje, chodzą ludzie, tworzą turyści. Tak jak, no nie tak dawno, jak byłem w Walencji, czy ktoś pojedzie do Barcelony, czy gdziekolwiek, ogromną część tego tłumu, który tworzy ten klimat, i wtedy my mówimy, coś się w tym mieście dzieje, to tworzą turyści. I myślę, że znowu trzeba by mieć jakąś wizję, strategię przyciągnięcia większej liczby osób do Opola.
1: No i też daleko sięgać nie trzeba, jeśli chodzi o turystycznie zagospodarowany Wrocław czy Kraków.
3: Tak, no zdecydowanie. To są miasta, które przyciągają turystów. Ludzi z zewnątrz, ale też właśnie z okolicy przyjezdnych, prawda? To my, Opolanie, często też jedziemy do Wrocławia. Ludzie z Dolnego Śląska przyjeżdżają do Wrocławia. No jak tam jest jakaś impreza, znaczy, czy wydarzenie typu jarmark świąteczny, no to jest tak zatłoczony, że właściwie ja już nawet nie bardzo mam ochoty jechać, no bo wiem, że będzie przeraźliwy tłum, prawda, ludzi w takich wydarzeniach. Także tam rzeczywiście się jeździ i no, na tą publiczność składają się te wszystkie grupy, bo to muszą być mieszkańcy, którzy mają ochotę przyjść i wyjść z domu i powinno się im chcieć ruszyć jakoś, i ci, którzy przyjeżdżają, prawda, turyści, jacyś z zewnątrz, z zagranicy, i ci, którzy przyjeżdżają, to nie są turyści, czyli ludzie z okolicy, nie wiem, z województwa, z innych miast, którzy mówią, och, musimy przyjechać na ten wieczór do Opola, bo tu się coś dzieje, prawda, więc to wszystko się stworzy. Tu nie ma jednej odpowiedzi na to. Jak na wiele pytań, prawda, nie ma takiej jasnej odpowiedzi, ale powinniśmy się starać.
1: Może pytanie, które zadam, będzie trochę głupie, ale gdyby ta

0: tej tradycji, w ogóle ta tradycja się rozwija. I rzeczywiście w Opolu przyjezdni chcą to zobaczyć. No, wiemy z różnych ankiet i badań, że zoo, prawda? Tak słyszałem przynajmniej, jest bardzo atrakcyjnym punktem i przyjeżdża się do ogrodu zoologicznego.
1: To co my moglibyśmy zrobić jako mieszkańcy, jako słuchacze, żeby jednak ruszyć się czasem i nie siedzieć w domu, bo myślę, że dużo osób jakoś tak po pandemii zasiadło się w domach i już gdzieś tam zrobiliśmy się wygodniccy.
0: Ja myślę, że na pewno przyciągnęłaby oferta taka szeroko rozumiana gastronomiczna. Znaczy my mamy puby, ale na przykład z restauracjami jest, uważam, słabiej troszeczkę. Jeżeli pojedziemy do Wrocławia, bo wracam teraz do tej kwestii tego wieczornego czy nocnego życia, to w wielu miejscach można tańczyć. Prawda? Wchodzi się do pubu, ja nie mówię o takiej wielkiej dyskotece, tam dwupoziomowej z muzyką i tak, ale do takich większego troszkę pubu, gdzie ludzie tańczą. Takich miejsc właściwie w Opolu nie ma. No nie wiem, ciekawsza na pewno ta oferta do wyjścia z domu, żeby nam się chciało, nie wiem, zjeść kolację na zewnątrz. No, barierą stały się ceny. W moim przekonaniu ceny usług gastronomicznych są w tej chwili wysokie. Znaczy ktoś powie, no w ogóle wszystkie ceny są wzrosły, inflacja i tak dalej, ale niewspółmiernie w stosunku do cen, nie wiem, towarów w sklepie, niewspółmiernie wzrosły takie usługi hotelowe, gastronomiczne. To po prostu jest to kosztowne, więc myślę, że to też jest jakaś bariera.
1: Mówił urbanista profesor Janusz Słodczyk. Jakby się temu bliżej przyjrzeć, to Opole, choć niewielkie, cenowo nie odbiega za bardzo od takich miast jak Wrocław czy Kraków.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o tym, że Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie i Kamień Śląski zostały tegorocznymi laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska.
12: Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa.

0: i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś.
1: Sprawdzimy także, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Filharmonii Opolskiej.
2: Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
1: Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie oraz Kamień Śląski w gminie Gogolin to tegoroczni zwycięzcy konkursu Piękna Wieś Opolska. Laureatów 28. edycji konkursu poznaliśmy podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. W konkursie oceniano 21 miejscowości, które rywalizowały w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Tutaj bezkonkurencyjne okazało się Grodzisko z gminy Strzelce Opolskie. Jurorzy docenili przede wszystkim aktywność mieszkańców, pielęgnowanie śląskich tradycji oraz umiejętne łączenie lokalnego dziedzictwa na rzecz całej społeczności. Szczególne uznanie zdobyły między innymi Izba Tradycji Śladami Przeszłości, działalność licznych organizacji oraz społeczna szkoła. Ważnym miejscem spotkań mieszkańców jest również przestrzeń Łączymy Pokolenia, która łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i społeczne. Komisja uznała Grodzisko za wzorcowy przykład odnowy wsi opartej na lokalnym dziedzictwie i zaangażowaniu mieszkańców. Nagroda za pierwsze miejsce to 18 tysięcy złotych. Mówi Ryszard Wilczyński, pełnomocnik zarządu województwa do spraw rozwoju wsi.
3: To warto wiedzieć o Opolskim.
0: A zobaczyliśmy ludzi, którzy potrafią zbudować na własnych zasobach pomysł na życie, na funkcjonowanie bardzo dynamicznej, bardzo uporządkowanej, bardzo wspierającej się wspólnoty. Potworzyli kilka takich miejsc, które nas absolutnie urzekły. Z jednej strony aktywność sportowa i boisko, z drugiej strony fantastyczna szkoła podstawowa i to, co zbudowano tuż przy szkole. Znakomity plac rekreacji, zabawy, edukacji, gdzie spotyka się cała wieś, gdzie można powiedzieć, jest to takie miejsce, taki uniwersytet wiejskiego życia razem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zgłoszenie i za ten przykład, który jest, można powiedzieć, wręcz idealny, aby wytłumaczyć, czym jest odnowa wsi.
1: Drugie miejsce ex aequo zajęły Biedrzychowice z gminy Głogówek oraz Walce. Obie miejscowości otrzymały po 15 tysięcy złotych. Biedrzychowice wyróżniono przede wszystkim za farską stodołę. Wiejskie Muzeum i Centrum Życia Społecznego to miejsce, które powstało dzięki wieloletniemu zaangażowaniu mieszkańców i stało się ważnym punktem na mapie lokalnego dziedzictwa. Walce z kolei zachwyciły jurorów sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych do opowiadania o historii i tradycjach miejscowości. Skwery, murale, Izba Tradycji i działalność lokalnych organizacji tworzą tu spójną opowieść o śląskiej tożsamości. Trzecie miejsce i 12 tysięcy złotych trafiło do Główczyc w gminie Dobrodzień. Tutaj komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na wyjątkową aktywność mieszkańców. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest międzynarodowy Fire Truck Show, organizowany przez strażaków ochotników i mieszkańców. Impreza przyciąga tysiące osób i stała się ważnym elementem tożsamości miejscowości. Druga konkursowa kategoria to miejsce, serce wspólnoty. I tutaj zwyciężył Kamień Śląski z gminy Gogolin. Pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych przyznano za Centrum Integracji Wiejskiej. To efekt ponad 30 lat pracy mieszkańców. Powstał tu rozległy kompleks sportowy, rekreacyjny i społeczny, wykorzystujący między innymi historyczne zabudowania. Są miejsca spotkań, zaplecze dla organizacji wiejskich oraz baza noclegowa. O skali przedsięwzięcia świadczy między innymi działalność części noclegowo-konferencyjnej Alvernia, która od 2023 roku przyjęła około 5 tysięcy osób. Jurorzy podkreślili, że Kamień Śląski znakomicie łączy lokalne dziedzictwo, nowoczesną infrastrukturę i aktywność mieszkańców, a jednocześnie jest otwarty na gości z Polski i zagranicy.
0: W Kamieniu Śląskim mamy do czynienia z sercem wspólnoty. Tam zgromadzono w przestrzeni przyparafialnej cały kompleks obiektów. Pomieszczenia w dawnym obiekcie gospodarskim przekształcono, można powiedzieć, w coś, co bym nazwał wiejskim domem kultury i aktywności. Ale to, co nas zaskoczyło najbardziej, to Alvernia, czyli miejsce, gdzie są noclegi. Dla tych, którzy przybywają do Kamienia Śląskiego, ogromna ilość pracy i wspaniałej współpracy stowarzyszeń, które budują rzeczywistość społeczną Kamienia Śląskiego.
1: Mówił pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju wsi Ryszard Wilczyński. Drugie miejsce i 7 tysięcy złotych otrzymało Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Komisja doceniła przede wszystkim wielofunkcyjność tego miejsca. Boiska, świetlica i duża wiata służą organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, rodzinnych i integracyjnych. Ważna jest też współpraca mieszkańców, szkoły i lokalnych organizacji. Trzecie miejsce i 5 tysięcy złotych przypadło chałupce stażyków w Bogacicy w gminie Kluczbork. To niewielkie, ale niezwykle cenne miejsce, w którym zgromadzono pamiątki związane z codziennym życiem dawnej wsi. Między innymi sprzęty, dokumenty, fotografie, stroje i przedmioty używane przez mieszkańców. Chałupka przyciąga przede wszystkim mieszkańców, ale także wycieczki szkolne i gości z kraju oraz zagranicy. Konkurs Piękna Wieś Opolska po raz kolejny pokazał więc, że siła opolskich miejscowości tkwi nie tylko w wyglądzie przestrzeni, ale przede wszystkim w ludziach, ich aktywności, przywiązaniu do tradycji i umiejętności wspólnego działania. A teraz powiemy o tym, że Głogówek po raz kolejny zabrzmi Beethovenem i trudno o miejsce bardziej odpowiednie, bo to właśnie tutaj w 1806 roku zatrzymał się Ludwig van Beethoven. Kompozytor przyjechał do Głogówka na zaproszenie hrabiego Franciszka von Oppersdorfa. Zamieszkał na zamku i pracował nad swoją muzyką. Dziś ta historia jest fundamentem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na Opolszczyźnie. Od 13 do 22 września w Głogówku odbędzie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. W programie znalazło się 5 koncertów kameralnych. Wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Oprócz muzyki Beethovena usłyszymy m.in. utwory Brahmsa, Bacewiczy, Dworaka, Pucciniego, Debussiego, Kilara, Mendelssohna, Schaumana i Prokofiewa. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Ale Głogówek ma w tej historii coś więcej niż festiwal i wielkie nazwisko. Ma autentyczny związek z Beethovenem. Profesor Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, zwraca uwagę na fakt, który wciąż nie jest powszechnie znany. A mianowicie Ludwig van Beethoven w Głogówku stworzył 4. symfonię i rozpoczął pracę nad 5. symfonią. Są na to pewne fakty, chociażby rachunek. Pierwsza część rachunku, którą odebrał od tamtejszego księcia na okoliczność zapłaty za 5. symfonię, która, jak wiemy, jest światowym, mówiąc kolokwialnie, hitem hitów muzyki poważnej. Czyli Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem, w Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
2: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył 4. symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą 5. symfonię. Po udanych festiwalach w Możnej, kwitących azalii i pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja. Kolejne w kościele świętego Franciszka. 2 finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Burmistrz Głogówka Piotr Bujak podkreśla, że w przypadku koncertów w świątyniach publiczność otrzymuje właściwie podwójną dawkę wrażeń muzycznych i architektonicznych.
4: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Głogówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele, bowiem podnosi rangę tego wydarzenia, które wyrosło z naszego małego miasteczka, a dzisiaj jest już naprawdę powszechnie i szeroko znane, a przede wszystkim doceniane przez krytyków muzycznych. W tym roku 5 wyśmienitych koncertów. Rozpoczynamy 13 września. No i tutaj oprócz wspaniałych wrażeń muzycznych warto wspomnieć o tym, że festiwal będzie stanowił doskonałą okazję do tego, żeby zwiedzić Głogówek, bo dwa koncerty odbywają się w naszych pięknych świątyniach. Jeden w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, prawdziwej perełce architektury sakralnej w województwie opolskim, a drugi w kościele franciszkańskim, nie mniej ciekawym i nie mniej pełnym zabytków.
1: Mówił burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się w Głogówku od 13 do 22 września. 5 koncertów kameralnych, artyści z Polski i zagranicy, Beethoven, a także Brahms, Bacewicz, Dworak, Puccini, Debussy, Killary, Mendelssohn, Schumann i Prokofiew. A do tego miejsca, w których historia kompozytora naprawdę się wydarzyła. I jeszcze jedna ważna informacja. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, bo Głogówek po raz kolejny udowadnia, że wielka muzyka nie potrzebuje wielkiego miasta. Czasem wystarczy miejsce z wielką historią. A gdyby Państwu było mało muzycznych propozycji, Filharmonia Opolska ma jeszcze jedną, tym razem dla całych rodzin. Rusza druga edycja chóru rodzinnego Filharmonii Opolskiej. To propozycja dla dzieci od 4 roku życia, ale także dla rodziców, dziadków i rodzeństwa, czyli mówiąc najprościej, można przyjść całą rodziną i razem śpiewać. I nie trzeba być zawodowym muzykiem. Organizatorzy podkreślają, że nie jest potrzebne doświadczenie ani idealny głos. Liczą się chęci i radość ze wspólnego muzykowania. Pierwszy sezon zakończył się koncertem Pan Kleks, który pokazał, że wspólne śpiewanie może połączyć kilka pokoleń. I właśnie na tym zależy organizatorom najbardziej. Chór ma być nie tylko miejscem prób, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania dzieci, rodziców, dziadków i innych muzykujących rodzin. Próby odbywać się będą w sobotnie poranki o godzinie 10. Dokładny kalendarz spotkań ma zostać opublikowany jeszcze we wrześniu, a repertuar na razie pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że będą to piosenki znane zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym. Takie, które można zanucić się z pamięci i przy których, jak zapowiada Filharmonia, trudno będzie się nie uśmiechnąć. Czyli jeśli ktoś uważa, że do chóru trzeba przyjść z nutami, doświadczeniem i głosem jak z opery, nic z tych rzeczy. Wystarczy rodzina i ochota na wspólne śpiewanie. A prowadzącą chór rodzinny Filharmonii Opolskiej będzie Paula Woszek.
5: I ma przyjemność prowadzić chór rodzinny Filharmonii Opolskiej. Już od października ruszamy z drugą edycją tego projektu, a zapisać się do nas można do końca września. Zapisy przyjmujemy z każdych stron. Możesz być amatorem, możesz być świetnym muzykiem. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do nas. Spotykamy się co drugą sobotę i tworzymy wspomnienia, muzyczne wspomnienia.
1: Mówiła Paula Woszek, która stoi za chórem rodzinnym Filharmonii Opolskiej. Jest dyrygentką, dla której muzyka jest przede wszystkim sposobem na spotkanie i budowanie relacji. W pracy z chórem łączy profesjonalne przygotowanie z dużą otwartością. Zależy jej nie tylko na tym, żeby uczestnicy nauczyli się śpiewać, ale również na tym, żeby podczas prób czuli się swobodnie, bezpiecznie i po prostu dobrze. Chce stworzyć przestrzeń, w której muzyka łączy pokolenia, a wspólne śpiewanie staje się okazją do spędzania czasu z rodziną i poznania innych osób. Jak sama podkreśla, śpiew jest dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani idealnego głosu. W chórze rodzinnym najważniejsze są chęci, otwartość i radość ze wspólnego muzykowania. Przypominam, że zapisów możecie Państwo dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o Artotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
6: Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć.
1: A także o nowym spektaklu, który będzie prezentowany na deskach sceny teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
7: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o Artotece, czyli o wspólnym projekcie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cebisa w Opolu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Dzięki Artotece można wypożyczać, a nawet zakupić obrazy. Więcej o samym projekcie opowie Państwu Wojciech Mieczysławski z Opolskiej Księżnicy. Posłuchajmy.
8: Ciekawe Opole.
6: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z Plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
1: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
6: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą. Uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
1: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
6: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz. Spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem, to jest kaucja w wysokości 100 zł, ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowana na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
1: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
6: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często Liceum Plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
1: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
6: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie już od razu, że chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oniemieją Państwo patrząc na te obrazy. No ja oniemiałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Ten piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszamy, można się zakochać od razu.
1: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Opolu. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam odbyła się premiera spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Spektakl powstał w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Scena Bunkier jest między innymi miejscem prezentacji przedstawień, których pomysłodawczyniami i pomysłodawcami są aktorki i aktorzy Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podążając za ideą teatru wielu głosów, różnych spojrzeń, inicjatywy aktorskie dają możliwość artystom zaprezentowania własnego punktu widzenia świata i sztuki oraz wyrażania indywidualnej ekspresji wybranych przez siebie utworów. Spektakl ten jest inicjatywą aktorską Cecylii Caban, która była rozmówczynią Kamila Kostki. Posłuchajmy tej rozmowy.
9: Co słychać w Opolu?
10: Na rozpoczęcie sezonu premiera Wyszłam z siebie i...
7: Zaraz wracam.
10: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
7: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My aktorzy możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną, no i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
10: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
7: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
10: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
7: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziaływują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
10: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
7: Życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Mówiła Cecylia Caban, a reżyserką spektaklu jest Mira Mańka.
10: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
11: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona, jest po prostu powiedzeniem: tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami i na tym nam bardzo zależy.
10: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
11: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw. I to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
10: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
7: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
10: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
11: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
10: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów, to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
11: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery, i ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Mówiła Cecylia Caban i Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką.
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie sprawdzimy, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Muzeum Wsi Opolskiej.
9: Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci. Będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17.
1: A także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
12: Prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog.
1: Na początek przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam Natalia Ciępka zachęci Państwa do wsparcia muzeum. Posłuchajmy.
13: Muzea w Opolu.
9: Nasz skansen oczywiście jest cudowny, więc zachęcamy. Oficjalnie ruszyło wielkie głosowanie na Cuda Polski. Na naszych mediach społecznościowych pojawił się link i do 13 września można oddać swój głos. Jest to coroczna akcja National Geographic Traveler. 3 lokalizacje z każdego województwa konkurują ze sobą. No zobaczymy, kto zwycięży. Trzymamy kciuki za nasz piękny plener.
1: W W tegorocznej edycji plebiscytu wybrano 48 wyjątkowych miejsc z całej Polski, ale ostatecznie tytuł Cudu Polski 2026 otrzyma tylko 16 z nich, po jednym z każdego województwa. Przypomnijmy jeszcze raz, że głosowanie trwa tylko do 13 października, a zwycięzców poznamy już 14 października. Teraz przejdziemy już do wydarzeń, które w najbliższym czasie odbędą się w Muzeum Wsi Opolskiej.
9: Tradycyjna impreza jesienna, czyli targi miodów i rękodzieła. Mamy jesień, szykujemy się do zimowego ucztowania, więc zapraszamy wszystkich chętnych, aby u nas się zaopatrzeć w przeróżne pyszności. Przede wszystkim miód, ale też i rękodzieło. Wystawców mamy kilkudziesięciu, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci, będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie na targi miodów i rękodzieła w imieniu naszego Muzeum KOWR-u oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
1: Mówiła Natalia Ciempka, ale podczas wydarzenia czekać się na Państwa będzie także wiele atrakcji. Jakie to będą atrakcje? O tym opowie już Justyna Zaręba.
14: Jedną z atrakcji podczas targów miodów i rękodzieła będą przejażdżki konne. Także serdecznie zapraszamy najmłodszych na te atrakcje i możliwość obcowania z tymi przyjaznymi zwierzętami. Będą również warsztaty dla najmłodszych i nie tylko. Tutaj zapraszam osoby w każdym wieku. Będą warsztaty florystyczne. Będzie można wykonywać kompozycje roślinne w dyniach. Jest to miła dla oka ozdoba jesienna, także zapraszamy tutaj na takie warsztaty otwarte.
1: Mówiła Justyna Zaręba. A podczas samego wydarzenia czekać na Państwa będą, poza miodami, także inne smakołyki i wyjątkowe rękodzieło.
9: Wszystko, co dotyczy ziół, olejów, takich produktów ziemi. No, jesteśmy na progu jesieni, więc różnego rodzaju rośliny, wieńce, ozdoby do domu, nawiązujące właśnie do tego jesiennego klimatu. Cudowni nasi twórcy ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, więc będzie mnóstwo porcelany, ozdób, nawiązujących oczywiście do naszego wzoru opolskiego, ale mamy też rzeźby, mamy malarstwo, mamy rośliny, różnego rodzaju przetwory, będzie też mięso, ryby, dużo lawendy, będzie naprawdę tutaj pachniało na lewo i prawo.
1: Dodaje Natalia Ciempka. Nie zabraknie także występów artystycznych.
9: W tym roku skupimy się w kościele, więc będą to występy bardzo kameralne. Jeszcze nie zdradzamy, kto wystąpi, zostawimy to na późniejszy czas. Ale jeszcze nawiążę właśnie do tej gry terenowej, bo to jest ciekawa, angażująca forma w takiej grze. Zarówno osoba indywidualna może wziąć udział, jak i cała rodzina. Zadania będą o różnej trudności, o różnym stopniu trudności, więc trzeba będzie współpracować. Rozwiązanie jednej zagadki pozwoli nam dojść do następnego punktu, aby zdobyć słodką nagrodę.
1: Od sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej możecie Państwo także podziwiać wystawę czasową poświęconą dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni z ziemi Łowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Wystawa ukazuje historię kowalstwa od jego najdawniejszych początków aż po współczesność, przypominając o znaczeniu tego rzemiosła dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Z racji, że obchodzimy w tym roku 300-lecie kuźni z ziemi Łowic, postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja z gablotami. W tych gablotach są rzeczy, które wykonali uczestnicy warsztatów i konkursu kowalskiego, też element naszego projektu. W środku jest też zawarta prezentacja w oknie kuźni, jest prezentacja multimedialna, która prezentuje i historię kowalstwa, i historię opolskiego kowalstwa oraz samego naszego tutaj budynku z ziemi Łowic. W środku też udogodnienia jest nowe oświetlenie, żeby zabytki były lepiej widoczne. Są też opisy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, jakie obiekty w środku mamy. Wystawa jest czynna do końca roku, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie. Na pewno każdy pasjonat dowie się czegoś ciekawego, albo osoba, która w ogóle nigdy z takim rzemiosłem ginącym nie miała do czynienia. Bardzo potężna dawka wiedzy o dawnym kowalstwie jest tam zawarta, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspieranie działań muzealnych.
1: I tutaj warto zaznaczyć, że wystawę tę możecie Państwo oglądać do końca tego roku, mimo że sezon udostępniania muzeum kończy się już w październiku.
9: Tak, tak, bo sezon co prawda mamy do połowy października, aczkolwiek wystawa jeszcze z nami jest zgodnie z projektem do końca roku i te cudowne wytwory ludzkich rąk można jeszcze będzie zobaczyć, bo konstrukcja wystawy zostaje i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, no to do końca roku będzie można tutaj do nas zajrzeć, pospacerować i po terenie, bo muzeum jest czynne tak naprawdę cały rok spacerowo, no i ta wystawa właśnie będzie nam tutaj jeszcze umilać teren.
1: I choć tak jak wcześniej wspomniałyśmy, sezon pełnego udostępniania w Muzeum Wsi Opolskiej powoli dobiega końca, to praca tam nadal wre.
9: Tak, no mamy bardzo aktywną jesień w tym roku, bo pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury w ramach Kultury Dostępnej jeszcze jeden projekt. On się nazywa Widzialni. Sensoryczne lekcje muzealne, więc tutaj też nawiązuję do tego, co już koleżanka opowiedziała. Chcieliśmy zwrócić uwagę w tych naszych tradycyjnych lekcjach, które i tak już mamy w ofercie, bardziej na sensorykę, na rzeczy, na które nie zwracamy codziennie uwagi. Na dźwięk, na zapach, na ciepło. W takich lekcjach sensorycznych mogą wziąć udział grupy osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Będzie to seria lekcji z kowalem, wypiek tradycyjnego pieczywa i garncarstwo. Więc zapraszamy 25-26 września. Takie zajęcia się odbędą. Ale będzie też animacja w drugą stronę. Będziemy sobie rysować i malować intuicyjnie to, co słyszymy na takiej naszej wsi śląskiej, więc zapraszam. Zapisy, tak jak na wszystkie inne inicjatywy, które nasz dział i w ogóle muzeum organizuje, maile i telefony kierować do działu udostępniania i edukacji.
1: Mówiła Natalia Ciempka z Muzeum Wsi Opolskiej. A teraz powiemy o tegorocznej edycji Unikultury Polska-Ukraina. Projekt ten realizowany jest od 2024 roku, a jego cel to budowanie dialogu i dobrych relacji poprzez kulturę, sztukę, edukację i wspólne poznawanie naszych tradycji. Projekt jest częścią działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które od lat działa na rzecz rozwijania międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz przybliżania mieszkańcom Polski dziedzictwa i dorobku krajów Europy Wschodniej. Szczególne miejsce zajmują tutaj relacje polsko-ukraińskie. Wzajemne poznanie, rozmowa i wspólne przeżywanie wydarzeń kulturalnych pomagają budować bliskość, zrozumienie i poczucie wspólnoty. Tegoroczna edycja to spotkania, muzyka, sztuka, tradycja i okazja do poznania ludzi, których łączy zainteresowanie kulturą Polski i Ukrainy. Do udziału w przygotowanych wydarzeniach i wspólnego odkrywania tego, co nas łączy, zachęca Państwa Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, a rozmawiał z nią Kamil Kostka.
13: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
12: Jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione, czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast, no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody, że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
10: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
12: No do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew. Między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych finalistek, książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Horot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, bo słyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
10: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
12: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tochmana robimy we współpracy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie kogutów Płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego.
1: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód w rozmowie z Kamilem Kostką.
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
15: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
16: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-słoną, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
1: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły. Mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie Gór Opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigulska.
13: Zwiedzaj z nami Opolskie!
15: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
1: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
13: Ciekawe opolskie.
16: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takim beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap. właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo i oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego w europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa Polski po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powstanowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, To pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu,

0: tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, ona powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu Oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam na tą część programu, a w niej opowiemy sobie o rowerach miejskich, które już wkrótce wrócą na ulice Opola. Pomówimy też o kończącej się właśnie

0: tegorocznej edycji projektu Unia Kultur Polska-Ukraina.
1: Aktywnie w Opolu.
0: Na początek dobre wieści dla fanów jednośladów. Już za kilka dni Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci miejskich rowerów.
2: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
0: No i za kilka dni wiadomo już, że wrócą po wielu, wielu latach przerwy miejskie rowery.
2: No nie tak po wielu latach, to było zaledwie kilka lat. Rowery miejskie faktycznie wrócą w przedostatnim tygodniu września. Będzie to w sumie 200 rowerów, które będą podzielone na rowery tradycyjne i na rowery elektryczne. Ten elektryczny to jest ukłon szczególnie w kierunku osób, które są nieco starsze. Wiemy, że pokonywanie przewyższeń na tradycyjnym rowerze w Opolu może być dla niektórych problematyczne. Stąd też decyzja o tym, aby dokupić tych rowerów elektrycznych, tak aby ta sieć rowerowa również mogła służyć tym nieco starszym osobom. Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej. Tam te stacje rowerowe stałe będą, ale też będzie 25 miejsc postojowych z wykorzystaniem tych ukształtnych stojaków, tak aby można było bezpiecznie ten rower przygotować. Nowość w tym systemie rowerowym jest to, że będzie można rowerem wyjechać poza Opole, czyli będzie można wypożyczyć rower, wyjechać na przykład do Turawy, spędzić tam cały dzień. Warunek jest tylko taki, aby w 24 godziny od wypożyczenia roweru tym rowerem wrócić do Opola i pozostawić go w jednej z tych stałych stacji rowerowych. To jest taka rzecz. Rower będzie funkcjonował do 2028 roku. Tak naprawdę pełne funkcjonowanie to będzie rok 2027 i 2028, natomiast w tym roku jeszcze chcemy wykorzystać ten czas do tego, aby mieszkańcy się z tymi rowerami oswoili, zapoznali, przetestowali te rowery, tak aby od pierwszego roku już dokładniej wiedzieli, na czym ten rower miejski polega i aby z niego po prostu korzystali. Chcemy, aby te rowery cieszyły się dużą popularnością. Myśmy w poprzednich latach, kiedy ten rower funkcjonował, obserwowaliśmy taki dość stały spadek zainteresowania rowerami miejskimi przy jednoczesnym wzrastaniu kosztów. Teraz do tematu wracamy, no i liczymy na to, że dzięki tej kampanii, którą prowadzimy, temu informowaniu mieszkańców o tym rowerze miejskim, ta liczba użytkowników będzie na dobrym, wysokim poziomie.
0: Te rowery na zimę będą ściągane z ulic?
2: Tak, tradycyjnie. One będą działały w takim systemie wiosna, lato, wczesna jesień. W okresie zimowym one będą konserwowane, przygotowywane do kolejnego sezonu. Także będziemy jeździli od wiosny do późnej jesieni.
0: No i co? Trzeba będzie ściągnąć jakąś aplikację i tą apką będziemy to obsługiwać?
2: Tak jak zawsze. Będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Patrząc na to, jak jeździ się po Opolu, a sam od pewnego czasu z roweru korzystam, wiem, że z osiedla Armii Krajowej do Świętego Centrum można śmiało w mniej niż te 20 minut dojechać, podobnie z Zaodrza, więc te odległości są naprawdę duże. Pieszo byśmy w życiu tych kilometrów nie pokonali w tak krótkim czasie. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł. Także tutaj myślę, że za naprawdę relatywnie niewielkie pieniądze będzie można rowerem miejskim wygodnie i bardzo tanio przemieszczać się po Opolu. Także no, czekamy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. Mamy nadzieję, że będzie zdecydowanie większe zainteresowanie rowerem miejskim, niż to miało miejsce podczas poprzedniej edycji. No i przede wszystkim te rowery elektryczne. Tutaj widzimy duże pole do manewru, duży obszar do zainteresowania mieszkańców, tak aby zdecydowanie korzystać z tych rowerów miejskich. Bo rower elektryczny pomoże nam pokonać te przewyższenia, o których wspomniałem, pozwoli też na pokonanie nieco większych dystansów, a osoby, które mogą mieć ograniczoną mobilność czy jakieś schorzenia, na takim rowerze miejskim, nawet po płaskim, będą mogli się przemieszczać w sposób niezwykle komfortowy. Czekamy. Zostało kilkanaście dni do uruchomienia miejskiego roweru w Opolu. My zapraszamy serdecznie do korzystania z roweru miejskiego.
0: Czyli dla zielonych hulajnóg elektrycznych będzie to bardzo konkurencyjne, zwłaszcza cenowo, no i też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
2: No, hulajnogi, tak naprawdę obserwowaliśmy też dużo większe zainteresowanie, kiedy poprzedni rower miejski był tymi hulajnogami. Od tamtej pory też wiele się zmieniło w nastawieniu do hulajnóg miejskich. Zmieniły się też przecież przepisy. które zostały wprowadzone na początku lipca, między innymi kaski dla młodszych i wiele, wiele innych, więc tutaj faktycznie może ten rower miejski być tą przeciwwagą dla hulajnóg. Z tego też względu, że wracamy do roweru elektrycznego. Hulajnogi często wybierały osoby po to, żeby nie przemęczać swoich kończyn, prawda? Ten rower miejski będzie takim wspomagaczem, rower elektryczny, więc tu faktycznie, tak jak pan powiedział, może być to dość solidna konkurencja dla hulajnóg.
0: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Według założeń sieć miejskich rowerów zostanie uruchomiona najpóźniej do 22 września.
1: Ciekawe spotkanie.
0: Teraz trochę kultury. Miłośnicy reportażu będą mieli okazję poznać historię ludzi, którzy podczas trwającej za naszą wschodnią granicą wojny zaangażowali się w ratowanie zwierząt.
3: Monika Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.
0: No i przygotowaliście ciekawy projekt kulturalny.
3: Tak, jak co roku prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog, którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. Projekt dobiega już końca i w tym roku mamy takie bardzo mocne zakończenie, ponieważ nasze zaproszenie przyjął znakomity polski reporter Wojciech Tochman, którego Państwo mogą znać z takich książek jak Jakbyś kamień jadła, o Srebrnicy czy o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tochman od kilku lat jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc w Ukrainie. Pomaga zwierzętom, schroniskom i wszystkim opiekunom tych zwierząt, które na wojnie straciły swoich ludzi, które zostały porzucone, zostawione, zagubione. Czasami zostawione na kilka dni, bo przecież bardzo wielu Ukraińców myślało, że tylko na kilka dni opuszcza swoje domy. I organizacje, schroniska, a też osoby wolontariackie ratują te zwierzęta, zwożą do takich przestrzeni opiekuńczych, do różnych schronisk. Natomiast no jak to na wojnie, brakuje wszystkiego. Brakuje także jedzenia i szczepień i leków dla zwierząt. I Wojciech Tochman od kilku lat ze swoją fundacją, Fundacja Klub Heban, zbiera pieniądze od darczyńców, od Polek i Polaków, którym los zwierząt w Ukrainie nie jest obojętny. I jeździ tam z karmą, z lekami, pomaga też w ewakuacjach, został wolontariuszem. Z tej przygody, że tak ujmę to w cudzysłowie, z tej jego działalności w Ukrainie powstała książka Delfiny i Belzebub i z tą książką przyjeżdża do nas.
0: To może podsumujmy, co działo się do tej pory.
3: No do tej pory już dużo było wydarzeń za nami. Na ogół staramy się je skupiać w tym takim tygodniu niepodległościowym, czyli wokół 24 sierpnia, święta odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mieliśmy wystawę wspaniałej artystki opolskiej, już mówię z dumą, pochodzącej ze Lwowa, Natalii Nosowej, która jest ilustratorką dla wydawnictwa Stary Lew. Między innymi, bo Natalia robi dużo rzeczy, jest znana Opolanką i Opolaną również chociażby z tego, że co roku przygotowuje oprawę graficzną naszego projektu. Mieliśmy spotkanie z Agatą Romaniuk, pisarką, reporterką, socjolożką, autorką turbohitowej Kociej Szajki. U nas była ze swoją powieścią Dina Dina, powieścią no, w sumie o miłości, ale osadzoną w opętanym pierwszymi tygodniami wojny Charkowie. Była również ukraińska poetka i pisarka Julia Ilucha, która przyjechała do nas prosto z tegoż właśnie rzeczonego Charkowa ze swoją książką Moje kobiety, która obecnie jest na krótkiej liście już tych książek finalistek Nagrody Angelus, Nagrody Europy Środkowo-Wschodniej. Odbył się też koncert zespołu Hulaj Chorot, wspaniałego zespołu, gdzie pieśni ludyczne, tradycyjne pieśni ukraińskie są miksowane z muzyką elektroniczną. Ten koncert był przed Teatrem Kochanowskiego, który nas ugościł już drugi rok z rzędu, więc koncert się rozbrzmiał na tym pięknym placu i przyciągnął sporą rzeszę osób, które o nim wiedziały, ale też tych, które nie wiedziały, posłyszały te dźwięki. Mieliśmy też pokaz filmu oraz warsztaty. Staramy się, żeby ten projekt i program tego projektu co roku obejmował różne aspekty kultury, żeby jak najwięcej odbiorców mogło skorzystać i zapoznać się z ukraińską kulturą.
0: Czyli sporo tych wydarzeń. Gość, który tutaj do nas jeszcze przyjedzie, będzie prezentować swoją książkę. Czy Opolanie mieli już okazję się z nim spotkać?
3: Tak, Wojciech Tochman już był kilkakrotnie w Opolu. Ostatni raz w jesienią, również jesienią, czyli właściwie prawie, że co do dnia 3 lata temu, także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ to spotkanie Wojciecha Tuchmana robimy we współpracy. Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Robimy je wspólnie i biblioteka będzie nas też gościła, więc spotkanie odbędzie się w progach WBP w sali konferencyjnej. I 3 lata temu Wojtek również był w WBP ze swoją poprzednią książką Historia na śmierć i życie, a we wcześniejszych latach na pewno był jeszcze z książką o Kambodży Pianie kogutów, płacz psów. To wszystko oczywiście by nam się nie udało, gdybyśmy nie mieli wsparcia finansowego. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola z budżetu miasta, ale także przez Samorząd Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski. Także no, bez tej pomocy i bez jakby zrozumienia i wsparcia ze strony samorządu i Urzędu Miasta byłoby nam naprawdę ciężko. Także bardzo dziękujemy.
0: Mówiła Monika Ostrowska z Urzędu Miasta. Spotkanie z Wojciechem Tuchmanem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 17 września o godzinie 18. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Nieco rzadziej chorujemy w tym roku w porównaniu z ubiegłym. Taki wniosek płynie ze statystyk ZUS-u dotyczących zwolnień chorobowych. ZUS podsumował 7 miesięcy tego roku i jak się okazuje, lekarze w województwie opolskim wystawili ponad 273 tysiące zwolnień lekarskich na prawie 2 miliony 850 tysięcy dni.
5: Najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
4: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Wakacje za nami, to pewnie chorować będziemy częściej. Prawie 3,5 tysiąca zdarzeń, 4 ofiary śmiertelne i ponad 200 osób poszkodowanych. Tak podsumowuje wakacyjny czas Straż Pożarna w województwie opolskim. Podczas wakacji strażacy interweniowali przy 6 zdarzeniach związanych z tonięciem osób, gasili ponad 60 pożarów lasów i ponad 230 pożarów upraw i obiektów związanych z rolnictwem. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych, na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Tymczasem zakochani mają jeszcze niespełna 2 tygodnie, by usunąć swoje kłódki z mostu groszowego. Miłość co prawda nie rdzewieje, ale z mostem może być inaczej, bo kłódki niszczą powłokę antykorozyjną zabytkowej przeprawy. Jeśli nie zgubiliście kluczyka, kłódkę możecie odebrać do 14 września. A teraz policyjne doniesienia. 3 lata więzienia grożą agresywnemu 70-latkowi zatrzymanemu w Opolu. Mężczyzna sąsiadowi i innym osobom groził pozbawieniem życia, a w ręku miał trzymać nóż. Na razie trafił do aresztu. Policjanci z Opola zatrzymali też pochodzących z Ukrainy 19 i 23-latka podejrzanych o udział w pobiciu innego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i obaj zostali deportowani. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latka w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
6: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
4: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. A w sprawie rozbudowy szpitala w Pokoju jest już więcej niż decyzja, bo jest podpisana umowa. Nieco ponad 2 lata potrwa budowa nowego pawilonu placówki, ma kosztować 76 milionów złotych. Na koniec zaglądamy na opolski stadion. Murawa nie ucierpiała podczas piątkowego koncertu. Izolacja zdała egzamin, zapewniają greenkeeperzy. Koncert Padre Guilherme był największą jak dotąd imprezą na Itaka Arenie. Zgromadził blisko 15 tysięcy widzów.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o spektaklach choreograficznych i tanecznych, które pod koniec września będzie można obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
1: Na deskach teatrów.
0: Salon Bizar, Poruszony Las, Tempo czy Kids. To tylko część ze spektakli tanecznych, które będzie można obejrzeć podczas tegorocznej edycji opolskiej sceny tańca. Do Opola przyjadą zespoły aktorskie z Belgii, Finlandii, Szwecji, Włoch, a także kilka polskich zespołów. Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja tego festiwalu teatralnego? Posłuchajmy.
8: Nazywam się Janusz Orlik, jestem tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca.
0: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. No, na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
8: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
0: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych, to musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
8: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
0: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
8: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
0: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
8: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści i tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, o opisania naszej rzeczywistości.
0: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
8: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej, może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
0: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performansie? I gdzie jest granica?
8: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, czy bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy, może w wielkim takim uproszczeniu, z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład, i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
0: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo jeśli chodzi na przykład o filmy o tancerzach, filmy taneczne, zwał jak zwał, mamy filmy rozrywkowe, takie jak w High School Musical, ale mamy też dramaty, takie jak Climax. I pytanie jest, co przeważa w takiej tematyce na scenie teatralnej?
8: Myślę, że na wszystko jest miejsce, bo dlaczego nie pomieszać formy musicalowej i zawrzeć ją, wrzucić ją w spektakl tańca współczesnego, czy teatru tańca, czy w ogóle spektaklu tanecznego. Zależy oczywiście, w jakim kontekście jest to użyte i jaki jest temat oczywiście spektaklu. Jeżeli robi to spektaklowi na plus, no to dlaczego nie? Może zostać to wyszydzone, może zostać to ironicznie potraktowane, ale moim zdaniem miejsce na to jest. Tak samo, no, dałeś przykład Climaxu, czyli takiej, nie wiem, to jest cramping, czy już nawet nie wiem do końca, ale oczywiście no, tam już w Climaxie już reżyser leci po bandzie, bo jednak dochodzą do tego narkotyki, używki i tancerze zaczynają po prostu, no, mają niezły odpał. Nie o takim tańcu oczywiście mówimy tutaj, jednak chciałbym, żeby artyści i tancerze wychodzili trzeźwi na scenę i z pełną świadomością stali przed nami i pokazali swoją sztukę.
0: No bo jednak, jakby nie patrzeć, Teatr Kochanowskiego uchodzi za teatr dramatyczny, a tutaj spektakle, które zobaczymy na polskiej scenie tańca, przeważają w tematyce?
8: W tematyce, no w nurcie tańca, ale nadal jest to teatr wielu głosów, różnych spojrzeń i teatr, który otwiera się na tego typu inicjatywy, co nas, mnie jako artysty, który na co dzień zajmuje się tańcem i choreografią, bardzo cieszy, ponieważ no, uważam, że danie takiej oferty może stałemu widzowi tego teatru konkretnego da dodatkową też jakby perspektywę i spojrzenie na sztukę, nie tylko ograniczając się do oglądania sztuk dramatycznych, ale zobaczyć i doświadczyć właśnie taniec i co ten taniec mówi tak naprawdę o nas samych.
0: Który z tych spektakli, które zobaczymy, jest najbardziej trudny technicznie do zrealizowania, jeśli chodzi o liczbę osób na scenie, jeśli chodzi o budowę na przykład scenografii i tak dalej.
8: To są pytania tak naprawdę do koordynacji prac technicznych. Jakkolwiek mam wgląd w te nasze wewnętrzne tutaj korespondencje. Kontaktujemy się z artystami, szukamy rozwiązania, no bo każdy ze spektakli, który podróżuje i jeździ po świecie, podróżuje po różnych scenach, jest pokazywany na różnych scenach i nie każda scena jest taka sama, więc zawsze szukamy rozwiązania takiego, żeby oczywiście artyści byli zadowoleni, ale żeby spektakl był jednak zaprezentowany tak jak oryginalnie powinien być zaprezentowany. Wydaje mi się, że pod kątem może nie jakichś wyzwań technicznych, ale może być to spektakl Tempo, Kalenio z Finlandii. Co się będzie działo podczas tego spektaklu, nie zdradzę. Natomiast serdecznie oczywiście zapraszam, żeby oglądać każdy z tych spektakli, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o sam spektakl Tempo, tak jak powiedziałem, nie zdradzę za dużo, ale będzie, myślę, magicznie i będziemy oglądać i zastanawiać się, jak oni to zrobili.
0: Czy dla naszych widzów te zagraniczne spektakle będą miały polskie napisy?
8: Nie, bo najczęściej są to spektakle, jeżeli pojawia się tekst i artysta bądź artystka używają tekstu, mowy. Najczęściej w tych spektaklach jest on improwizowany, więc trudno byłoby stworzyć napisy. W zeszłym roku do jednego ze spektakli właśnie Sylwii Grybaudi, która ponownie gości na naszym festiwalu, była jedna ze scen, która też była improwizowana, natomiast miała taką otwartą jakby formę, w której mogliśmy zaprosić na scenę tłumacza, który bezpośrednio tłumaczył to, co mówią artyści ze sceny i również widownia, która odpowiadała artystom i tak dalej. Nie są to spektakle, oczywiście nie wiadomo w jakim dużym, nie ma tego tekstu angielskiego aż tak dużo, ale też nie jest on na tyle niezrozumiały, żeby trudny, żeby nie został zrozumiały. Więc również na stronie internetowej opisujemy, które spektakle są w języku angielskim i tam, gdzie jest ta informacja podana, naturalnie tłumaczenia na język polski nie będzie, co nie zmienia faktu, że naprawdę warto, nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś w języku angielskim, chociaż wydaje mi się, że coraz więcej z nas zna ten język, nawet w najmniejszym stopniu, to jednak bardzo zachęcam, żeby przyjść.
0: A który z tych zespołów, który zobaczymy na opolskiej scenie, najwięcej podróżuje po świecie ze swoimi dziełami?
8: Najwięcej podróżuje Sylwia Grybaudi. Ostatnio również spektakl Tempo, o którym mówiłem, z Finlandii. Mieli dość zajęte lato. Podróżowali po różnych festiwalach. Nie było łatwo, żeby ich tutaj zaprosić, w sensie takim harmonogramowym, żeby dopracować wszystkie terminy przyjazdów i odjazdów, ale również przywozu scenografii, bo to też musi być wszystko bardzo dobrze, skrupulatnie skoordynowane, więc ktoś gra na przykład dwa dni wcześniej na Litwie, przyjeżdża do nas do Opola, potem wyjeżdża gdzieś na Słowację, więc cieszę się, że jednak się udało i że właśnie te spektakle, nie tylko te dwa, o których powiedziałem, ale tak naprawdę wszystkie spektakle mogą zostać u nas zaprezentowane.
0: Mówił Janusz Orlik, organizator opolskiej sceny tańca. Wszystkie spektakle w ramach tegorocznej edycji odbędą się między 20 i 27 września.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o festiwalu, który przyciągnie do Głogówka miłośników muzyki klasycznej. Wspomnę też o dwóch referendach, które jesienią odbędą się w naszym województwie. Będzie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy w ostatnich dniach sprzedali mieszkańcom naszego regionu nie do końca to, co chcieli kupić przez internet.
1: Co jest grane w Opolskiem?
0: Na początek zajrzyjmy do Głogówka. Tam już w tą niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
9: Ogromna tradycja, ponad 3 dekady tego festiwalu. I to festiwalu nie dlatego, że ktoś sobie go kiedyś wymyślił, tylko dlatego, że faktycznie Ludwik van Beethoven w Głogówku, chyba w jedynym miejscu w Polsce był, tworzył, spędzał tam czas. Jest to zawsze ogromne wydarzenie zarówno jak i dla artystów, jak i dla nas, dla odbiorców, dla widzów, więc cieszę się, że wspólnie z panem burmistrzem, z panem dyrektorem, wszystkimi osobami, które są tą tradycją przysiągnięte, wspieramy ten festiwal i go kontynuujemy, bo faktycznie 33 lata zobowiązują. Jestem przekonany, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku będzie on na bardzo wysokim poziomie.
0: Mówi burmistrz Głogówka dr Piotr Bujak.
10: Przede wszystkim z mojej strony, ze strony władz samorządowych gminy Głogówek, należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania w stronę samorządu województwa opolskiego, ale także Filharmonii Opolskiej za objęcie patronatem tego festiwalu, ale także za włączenie go do tej trójki bardzo istotnych i znamienitych festiwali w województwie opolskim. Faktem jest, że tradycja tego festiwalu w Głogówku to już 33 z tegoroczną edycję, co naprawdę zobowiązuje i co warte podkreślenia, ten festiwal nieprzerwanie trzyma swój niesamowicie wysoki poziom, bo występują u nas artyści o renomie nie tylko krajowej, ale z całą pewnością międzynarodowej. Oczywiście festiwal wspierany jest przez samorząd gminny, ale także ma swoich partnerów w postaci instytucji kościelnych, które będą gościły 2 koncerty i ta kwestia z mojej perspektywy jako burmistrza Głogówka zasługuje na również podkreślenie, bo wizyta w tych 2 kościołach, w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja i Apostoła w Głogówku, ale także w kościele franciszkańskim, oprócz wyśmienitych, doskonałych wrażeń muzycznych, wszystkim obecnym dostarczy naprawdę również wspaniałych wrażeń związanych z pobytem w przepięknych miejscach, bo przecież te 2 kościoły to naprawdę wspaniałe perełki naszego województwa opolskiego.
0: Mówi Aleksander Dewosz-Cuber z Centrum Kultury w Głogówku.
11: To, co się działo w Głogówku na przestrzeni tych stuleci, to jest duża zasługa mecenatu rodziny Opersdorfów, którzy pielęgnowali artystów, tworzyli nie tylko muzycznie, ale także muzycznie od czasów od XVI wieku. No i tutaj pobyt Ludwika van Beethovena też nie był przypadkowy i zrodził taką tradycję, pewne środowisko nowych twórców. I na przestrzeni ostatnich 200 lat mieliśmy kolejnych kompozytorów, którzy z Głogówka wyszli, jak Karol Suszmajt, czy na przykład Gerhard Strecke, któremu w tym roku dedykowano pierwszy nowy festiwal, również organizowany przez Fundację Glogowia przy kościele świętego Bartłomieja. To tylko świadczy o tym, że tworząc mecenat artystyczny, tworzy się warunki do rozwoju, tworzy się pewnego rodzaju środowisko artystyczne i pomyślałem sobie, że dzisiaj dzięki wspaniałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, z samorządami, z naszym samorządem lokalnym z Głogówka, to właśnie to jest ten współczesny mecenat artystyczny, który tworzy kolejne pokolenia odbiorców, wychowuje w kulturze i tworzy możliwe nowe środowiska nowych twórców, którzy będą z czasem wychodzić z Głogówka. A mówiąc o współpracy z Filharmonią Polską, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że kiedy Towarzystwo Miłośników Głogówka w latach 70. utworzyło muzeum i przy muzeum zaczęto organizować koncerty, organizować miejsca poświęcone też pamięci Ludwika van Beethovena, to wtedy stworzono w dawnej bibliotece salę, którą nazwano właśnie imieniem kompozytora. I to była współpraca ówczesna z dyrektorem Traczem z Filharmonii Opolskiej, gdzie przez lata co roku odbywały się koncerty właśnie dzięki współpracy z Filharmonią Opolską, a później dopiero na początku lat 90. pan Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa założyło osobny organ nazwany festiwalem. A dzisiaj wracamy znowu do tej tradycji, ponieważ znów na kanwie współpracy z Filharmonią Opolską możemy tak już od wielu lat zresztą, bo przecież pamiętajmy, że ostatnie lata zawsze Orkiestra Filharmonii Opolskiej była tym gwoździem programu artystycznego i teraz też wzmocniliśmy tą współpracę też przez tą współorganizację i też w tym roku będziemy mogli usłyszeć, czy zespoły kameralne związane z muzykami z Filharmonii Opolskiej, a więc bardzo serdecznie panu dyrektorowi tutaj chciałbym też złożyć podziękowania z tego tytułu.
0: Mówi muzyk Oskar Koziołek-Goetz.
12: Ja powiem może tylko kilka takich słów o samej formule festiwalu, albo czym festiwal jest, czym może być. Zazwyczaj, kiedy prowadzę koncerty naszego festiwalu, to używam takiego sformułowania, że festiwal jest zawsze taką ciekawą platformą do prezentowania określonego programu. Bo myślę, że czasami nie zawsze w życiu wielkich instytucji muzycznych jest ta czas i przestrzeń, żeby na przykład poświęcić w jednym momencie, czy nawet w jednym sezonie tyle uwagi na przykład muzyce kameralnej, bo ta muzyka ma też jak gdyby swoje wymagania, ma swój czas, który trzeba poświęcić, żeby ta muzyka dobrze zabrzmiała. I kiedy mamy festiwal, to poniekąd takim dużym magnesem jest zawsze nasz program właśnie związany z muzyką kameralną bądź recitale fortepianowe i tutaj jeszcze trzeba by wspomnieć o naszej już wieloletniej współpracy i przyjaźni też z profesorem Adamem Wibrowskim, który jest też naszym takim powiedzmy kontaktem w świecie, tak można powiedzieć. Ten festiwal za każdą edycją mówimy, że każda edycja jest wyjątkowa, a ta jest rzeczywiście wyjątkowa właśnie z tego względu, że będziemy mieć same koncerty muzyki kameralnej. Będzie ich 5, więc oczywiście unikamy tego sformułowania nie ilość, a jakość, ale ta ilość jednak też ma jakieś znaczenie, ponieważ mieliśmy niedawno takie 2 lata, one były związane bądź to z finansowaniem, bądź z powodzią, bo taki był rok 24, że chyba zrezygnowaliśmy wtedy z festiwalu w ogóle, bo to się właśnie wtedy stało i Głogówek był też mocno, bardzo dotknięty powodzią, ale się znowu wszystko jak Feniks podniosło, odżyło i już po powodzi te kolejne edycje też były bardzo ciekawe. Ta będzie właśnie wyjątkowa z tego względu, że 5 koncertów, wyłącznie muzyka w ujęciu kameralnym, plus ta jedna nowa lokalizacja, o której pan burmistrz wspomniał, kościół franciszkanów, który też jest naszą perełką, bo ma przecież tę loretańską kaplicę schowaną wewnątrz, a też będzie, też dla jednego koncertu będzie, stanie się sceną.
0: W ramach Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena odbędzie się łącznie 5 koncertów. Ostatni z nich wybrzmi we wtorek, 22 września w Centrum Kultury w Głogówku.
1: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
0: Mieszkańcy naszego regionu znów pójdą do urn. Albo nie pójdą. To zależy, na czym im zależy, bo chodzi o referenda. Mówi komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
13: Więc już oficjalnie mogę potwierdzić, że 25 października odbędą się podwójna akcja referendalna w województwie, czyli odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i druga akcja referendalna w sprawie odwołania wójta gminy Pakosławice i rady gminy w Pakosławicach. Obydwa referenda zostały przeze mnie zarządzone na 25 października tego roku, więc no cóż mogę powiedzieć, czas start. Weryfikacja zakończyła się pozytywnie. Wszystkie podpisy zarówno w stosunku do jednej gminy, jak i w stosunku do drugiej gminy zostały rzetelnie sprawdzone w systemie poparcie, czyli zostały sprawdzone dane adresowe, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo przeze mnie jako komisarza i pracowników upoważnionych przeze mnie podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia podpisu, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane. Także bardzo, bardzo rzetelnie, tak jak przy każdym referendum i przy każdych wyborach, przyłożyliśmy się do tej czynności. Tych czynności w referendum jest sporo. Trochę one przypominają nam czynności z wyborów samorządowych. To znaczy, będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum tego 25 października odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy. Także tak jak mówię, no trochę to referendum nam przypomina czynności wyborcze z wyborów samorządowych. Obydwie gminy osiągnęły wymagany przepisami prawa pułap i w związku z tym też dlatego zarządziliśmy referendum. Były podpisy takie, które były złożone w sposób nieprawidłowy, czyli albo na przykład był adres niepełny, albo był nieprawidłowy adres podany, albo były nieprawidłowe dane osobowe podane przy osobie podpisującej. Zdarzało się również, że był brak podpisu. Także te elementy zostały skrupulatnie sprawdzone przez nas. To wszystko jest związane z tym, że w tej chwili każdy podpis sprawdzany jest w systemie poparcia, który jest podłączony z centralnym rejestrem wyborców, zatem wyłapuje nam nieprawidłowo podane adresy. Czyli jeżeli, powiedzmy, ktoś ma prawa wyborcze we Wrocławiu, a mieszka w Brzegu i podał nam adres Brzeski, no to wiadomo, że ten podpis jest nieważny. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, a podał nam tylko ulicę i numer domu bez numeru mieszkania, taki podpis również złożony jest w sposób wadliwy.
0: Mówiła komisarz wyborcza w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Referenda w sprawie odwołania burmistrza Brzegu oraz władz gminy Pakosławice odbędą się 25 października.
1: Kryminalne Opolskie.
0: To nie były dobre dni dla miłośników zakupów w sieci. Kilku mieszkańców powiatu brzeskiego zostało ofiarami oszustów internetowych. O szczegółach Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
14: Do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który zawiadomił o oszustwie. Jak zeznał, za pośrednictwem platformy handlowej zakupił wkrętarkę. Kiedy przesyłka do niego dotarła, zorientował się, że nie jest to produkt, za który zapłacił. Sprzęt, który przyszedł, był zupełnie innej marki, nie był oryginalny. Drugie podobne oszustwo dotyczyło zakupu telefonu. 42-letnia mieszkanka Brzegów w korzystnej cenie zakupiła telefon. Opis produktu wskazywał, że jest to telefon polecanej marki, a korzystna cena zachęciły ją do zainteresowania się ofertą. Kiedy po dokonaniu transakcji sprawdziła zakładkę kupionych przedmiotów, okazało się, że telefonu tam nie było, natomiast nadal pozostaje na aukcji jako przedmiot niesprzedany. W obu przypadkach poszkodowani stracili po kilkaset złotych. Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie. Apelujemy o kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas internetowych zakupów. Okazjonalna cena za produkty, które nie są markowe i mają swoją wartość, powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Ostrożność jest gwarancją bezpieczeństwa naszych oszczędności. Lepiej dwa razy się zastanowić i sprawdzić, czy aukcja jest wiarygodna, niż stracić swoje pieniądze. Przypominamy również, że podrabianie znaków produktów może naruszyć prawa dotyczące praw ochrony znaku towarowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt jest podróbką i ma naśladować oryginalny towar. Wówczas mamy do czynienia z kradzieżą własności przemysłowej.
0: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Czasem warto się zastanowić nad znalezioną w sieci ofertą, bo jak mówi znane porzekadło, chytry traci dwa razy.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o efektach kolejnej edycji programu Trudny Start, Lepsza Przyszłość. Będzie też o badaniach profilaktycznych dla dzieci.
1: Tym żyje Opole.
0: Na początek przenieśmy się do Czarnowąsów. Tam powstał właśnie nowy rodzinny dom dziecka, czyli miejsce, w którym wraz z podopiecznymi zamieszkają opolskie rodziny zastępcze. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
15: Chciałam powiedzieć, że do tej pory w mieście Opolu mamy mamy 9 zawodowych rodzin zastępczych, czyli to są właśnie takie rodziny, które zawodowo zdecydowały się poświęcić temu trudnemu zadaniu. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ nie przestrzegamy kodeksu pracy. Praca 24 godziny na dobę, bez urlopu, bez chorobowego. Jednak udaje się w ostatnich latach, szczególnie od czasu, kiedy poprawiły się w naszym mieście decyzją Rady Miasta warunki finansowania dzieci w tych rodzinach, bo często trafiają do tych rodzin dzieci, które wymagają no, takiej szczególnej troski, kontaktu ze specjalistami, a to wszystko jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. W mieście Opolu mamy już 2 mieszkania, które miasto wcześniej udostępniło zawodowym rodzinom zastępczym, a dzisiaj jest to coś większego, jest to dom, ale jest to pierwsze miejsce, które rodzina zawodowa sama urządziła. To państwo decydowali, jaki kolor będą miały ściany. To wszystko, co tutaj jest bardzo piękne, to jest zasługa i za to dziękuję tych państwa. Pamiętam, że my tylko dostawaliśmy rysunki, wszystko było wyliczone, wymierzone, bardzo skrupulatne. Państwo są bardzo dokładni. No tym tylko potwierdzili to, w jaki sposób też zajmują się dziećmi. To, że jest to miejsce takie piękne, to jest państwa zasługa, za to dziękuję. No oczywiście myślę, że też podziękowania należą się miejskiemu zarządowi lokali, który przeprowadzał wszystkie procedury związane z przetargami, z wykonawcami. Wszyscy państwo wiecie, że to nie jest proste wykończyć taki obiekt, ale się udało. Właściwie jeszcze jesteśmy w trakcie jakichś drobnych chyba zakupów. To końca nie ma, tak jak w każdym domu, ale to jest chyba najfajniejsze, urządzać dom, prawda? I w związku z tym bardzo się cieszę, że państwo są, a media proszę, żeby pokazywały ten dom, bo być może to spowoduje, że inne rodziny w mieście zdecydują się pełnić taką funkcję. Zaczęli się z nami kontaktować przyzwoici ludzie, którzy chcą oddać trochę miejsca w swoich zasobach lokalowych dzieciom, ale nie mogą być zawodową rodziną zastępczą, bo jak ktoś ma mieszkanie czy pokojowe i jeszcze 2 swoich dzieci, no to trudno jest przyjąć kolejną 3. Nie wszyscy wiedzą, że miasto jest otwarte i jeśli taka rodzina jest, ja mam zapewnienie pana prezydenta, pani szuka rodziny, a ja szukam mieszkania. I rzeczywiście te 2 poprzednie rodziny, które się do nas zgłosiły, od razu dostały, no może nie od razu, bo trzeba było mieszkania wyremontować, przystosować i wyposażyć. Także to jest 3 takie miejsce, które miasto udostępnia na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. I myślę, że to jest dobry kierunek. Wszyscy wiemy, że słuszne teraz hasło deinstytucjonalizacja, ale jak chcemy odejść od instytucji, no to musimy też przygotowywać takie miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie i fajnie pełnić tą funkcję.
0: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
16: Takim momentem przełomowym była faktycznie decyzja Rady Miasta, która przyjęła specjalny program dotyczący wsparcia pieczy zastępczej rodzicielstwa zastępczego. To 2 lata temu na sesji przyjęliśmy taki program jednomyślnie, czyli takie przekonanie do tego, że trzeba mocniej zaangażować się w system rodzicielstwa zastępczego ze względu na to, że potrzeby zaczęły rosnąć. I to jest taki troszkę paradoks, bo słyszymy cały czas o depopulacji, o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci, natomiast wcale nie ubywa orzeczeń sądowych o konieczności umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. Wobec tego musieliśmy stanąć przed takim dylematem, w jakim kierunku ten system pieczy zastępczej rozwijamy i ze wszech miar uzasadniony jest ten system rodzinny, czyli taki, gdzie dziecko nie trafia do instytucji pod tytułem dom dziecka, tylko wychowuje się w warunkach domowych. Stąd też zaszła konieczność poszukiwania rodzin zastępczych, ale nie każda rodzina zastępcza, która pracowała już na terenie miasta, ta zawodowa, bo mówimy o tych zawodowych rodzinach, które mają umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, miała możliwości lokalowe, żeby przyjąć na przykład większą liczbę dzieci. I tak w toku takich negocjacji, rozmów z tymi obecnymi naszymi rodzinami zastępczymi, podjęliśmy decyzję, że po prostu zakupimy większą nieruchomość, jednorodzinny dom tutaj na terenie miasta, dostosujemy go do potrzeb właśnie przebywania na co dzień kilkoro dzieci, tu może być do 8 podopiecznych tak naprawdę w rodzinnym domu dziecka, i wspólnie z rodziną, która na etapie właśnie pozyskiwania tego domu zadeklarowała, że chce jednak podjąć się stworzenia rodzinnego domu dziecka z bycia do tej pory rodziną zawodową, wspólnie z tą rodziną przygotowaliśmy tę nieruchomość, wyposażyliśmy, wykończyliśmy. To był dom, który był nowym budynkiem, był w stanie surowym zamkniętym. My go pozyskaliśmy w zeszłym roku. Od zeszłego roku trwały tutaj prace modernizacyjne, wykańczeniowe tak naprawdę, aby dostosować ten budynek do potrzeb tej rodziny z taką liczbą też dzieciaków. No i dzisiaj taki fajny, uroczysty moment, w którym możemy przekazać umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka pani Basi, panu Przemkowi, którzy już, myślę, że w przyszłym tygodniu tu się wprowadzą, ale oni już tu praktycznie mieszkają, bo cały czas aranżują te przestrzenie, wykańczają, dostawiają meble i tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę odpowiemy od razu na potrzeby. Jeżeli dzisiaj któraś z rodzin zastępczych albo mieszkańcy, którzy jeszcze do tej pory nie są rodziną zastępczą, zgłosiliby się do nas z chęcią prowadzenia czy to rodziny zawodowej zastępczej, czy właśnie rodzinnego domu dziecka, od razu odpowiadamy na te potrzeby, ponieważ zapewnienie warunków lokalowych, budynku czy mieszkania, to jest najmniejszy problem, szanowni państwo. Dzisiaj największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedzialnych ludzi, którzy będą chcieli tę trudną misję, jak powiedziałem wcześniej, prowadzić, bo to nie jest praca. Tu pani dyrektor Kozak powiedziała, że to jest takie zobowiązanie 24-godzinne na dobę, więc poza absolutnie kodeksem pracy. I tak faktycznie jest, jeśli myślę, że kto ma dzieci, ten wie, że często przy swoich dzieciach trudno niektóre rzeczy ogarnąć, a tutaj jest kilkoro dzieci, często też niestety z deficytami, czyli koniecznością wizyt u lekarzy, u specjalistów, diagnoz i tak dalej, więc jakby tutaj to zaangażowanie rodziców zastępczych, wychowanie jest ogromne, dlatego też państwa proszę, żebyście byli takimi naszymi ambasadorami przekazywania tej zachęty do pełnienia rodzin zastępczych w Opolu. Nieruchomość została zakupiona za bodajże około 1 000 000 zł. To jest duży dom, to jest ponad 200 metrów kwadratowych na dość dużej działce, w takiej zacisznej części Opola. Myślę, że nawet można powiedzieć dość prestiżowej części miasta, ale takie było też założenie. Nie chcemy mówić o systemie pieczy zastępczej jako o czymś, co ma być gdzieś zlokalizowane w przez nikogo niechcianym miejscu, tak? Czy w nie do końca fajnej lokalizacji. Właśnie chcemy to odwrócić. Chcemy pokazać, że wspieramy to, że przygotowaliśmy naprawdę fajne miejsce po to, żeby wyeksponować samą ideę rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście tam jeszcze jakieś środki pochłonęły pracę dostosowawcze, wykończeniowe, natomiast myślę, że to jest naprawdę w fajnym standardzie dzisiaj przygotowana nieruchomość.
17: Barbara Miłaszewicz.
18: Przemysław Wroblewski.
17: Zaczęło się to już właściwie w czasie naszego narzeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo młodymi, dorosłymi, i to wtedy pojawiło się takie pragnienie w sercu moim i mojego męża, wówczas narzeczonego, o tym, że chcielibyśmy właśnie kiedyś być rodziną, która oprócz dzieci biologicznych też wychowuje dzieci, czy to adoptowane, czy właśnie w ramach rodziny zastępczej. Także to marzenie, to pragnienie gdzieś tam w nas było.
18: Na tamten czas tak, myślę, że to było jakby, że jedno dziecko przyjmie mnie, bo też warunki jakby fizycznie, jakie mieliśmy, lokalowe, nie umożliwiały nam tego. To było nasze marzenie na tamten czas.
17: No i potem pojawiły się nasze dzieci biologiczne, dwójka dzieci biologicznych, i mieliśmy już taką gotowość na trzecie dziecko, i wtedy właśnie odżyło w nas to takie młodzieńcze pragnienie, żeby właśnie przyjąć dziecko, które nie jest naszym biologicznym dzieckiem. I tak się zaczęła właśnie nasza przygoda z rodzicielstwem zastępczym. Skierowaliśmy swoje kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie uzyskaliśmy kwalifikacje na rodzinę zastępczą. Zostaliśmy najpierw rodziną zastępczą niezawodową dla jednego dziecka. I pełniliśmy tą funkcję przez chyba 6 lat. Jako rodzina niezawodowa, i potem otworzyliśmy się na kolejne dzieci, gdzie już nabraliśmy trochę doświadczenia właśnie w tym rodzicielstwie zastępczym. I w związku z tym mieliśmy już taką gotowość też do powiększenia naszej rodziny o kolejne dzieci. To jest na pewno radość, taka satysfakcja, kiedy widzę postęp, widzę progres, widzę dziecko, które przyjmujemy, jest w jakimś, no powiedzmy, trudnym, ma trudny start i kiedy w takich naturalnych warunkach rodzinnych ono się rozwija, ono widzę ten błysk wokół, widzę, że jest coraz bardziej zaradne, że coraz lepiej sobie radzi z emocjami. To są takie rzeczy, które naprawdę dają satysfakcję, dają taką radość, dają takie poczucie, że robię coś, co ma w życiu sens. I to jest ta główna motywacja, nie? Wiedzieć, że to, co robię, ma sens.
18: Ja myślę, że warto jakby zostawić w sercu miejsce dla dzieci, gdyż potem właśnie oglądanie tych sukcesów tych dzieci, to, że doprowadzamy je do miejsca, że będą pełnymi jakby zdrowymi, młodymi osobnikami, jakby pełni wartości, że poczucia własnej wartości, nie? To jest niesamowite uczucie. To jest coś, co daje, napędza naprawdę naszą codzienność, co jakby niweluje wszelkie takie trudności, które są, które mogą być zatrzymywać w działaniu dalej, nie? A właśnie takie obrazy, takie sukcesy, jak oglądamy, to daje niesamowite energii.
17: Zajmowaliśmy dom, również nieco mniejszy. Jednak, no, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 6 dzieci, także będą miały tutaj o wiele lepsze warunki, większą przestrzeń, więcej możliwości takich wybiegania się na podwórku, też takiej wspólnej integracji, bo jak Państwo tutaj widzieli, to jest taki ogromny, przepraszam,

0: akcji, znowu jeszcze więcej różnych badań, no, od okulisty, laryngologa, badania słuchu, badania postawy, oceny w kierunku nietolerancji laktozy, tam trzeba być naczo, to jest jedyne badanie, do którego trzeba być naczo, jeżeli ktoś chce z niego skorzystać, bo mamy też epidemię bólów brzuszka i czasami właśnie taka nietolerancja laktozy, czyli po prostu spożywanie trochę mniejszych ilości jest wskazane i mogłoby rozwiązać problem. Mamy bardzo dużo dzieci z problemami nadwagi i otyłością, więc stąd też dietetyk, psycholog, żeby powiedzieć, jak te zdrowe nawyki żywieniowe wprowadzać w rodzinie i pielęgnować, i jak zachęcać dzieci do tego, bo to wszystko jest możliwe i to jest też niezwykle ważne, bo to nie jest tak, że dzieci nam wyrastają z nadwagi i otyłości. Wręcz jest odwrotnie. Dzieci z nadwagą i otyłością to są pierwsi kandydaci do tego, żeby mieć nadwagę, otyłość w wieku dorosłym i wszystkie powikłania później w wieku dorosłym, a już mamy dzieci z powikłaniami nawet właśnie w wieku przed dorosłym, czyli w wieku dziecięcym. No i stąd bardzo chcemy wszystkie jako akcja profilaktyczna, no, profilaktyka tych wszystkich innych chorób, po to się oglądamy i badamy, żeby tego nie było.
1: Sobotnia akcja profilaktyka dla smyka potrwa od godziny 9 do 14.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o serii badań profilaktycznych, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy Opola.
2: Zdrowe Opole.
1: Badania postawy, wzroku czy zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, konsultacje z zakresu kardiologii oraz szereg działań z zakresu profilaktyki otyłości. Taki program na jesień przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją ProHospital. Wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. O szczegółach mówi wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
3: Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że Fundacja ProHospital po raz kolejny jest beneficjentem Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, czyli konkursu, w ramach którego wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne. Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na

0: trzy akcje. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o profilaktyce dla smyka, czyli tych działaniach skierowanych do najmłodszych naszych mieszkanek i mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym, wieku szkolnym. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby, a im dłużej będziemy zdrowi, im bardziej świadomi będziemy żyć, tym mniej będzie pacjentek i pacjentów, które będą wymagały leczenia. Ale warto wspomnieć również o akcji skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, czyli Dzień Serca. Nasz Uniwersytecki Szpital Kliniczny to wyjątkowe miejsce, które słynie z leczenia chorób serca, ale my chcemy zadbać o profilaktykę, chcemy pokazać i badać przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. No i trzecia akcja skierowana do osób w wieku senioralnym, ale również pokazująca, jak ważnym elementem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Cały czas podkreślamy, że zdrowie to dobrostan fizyczny, społeczny, ale i psychiczny, a głowa wpływa na wszystko, na to, jak funkcjonuje nasz organizm, jakie są nasze relacje. W związku z tym różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, tak abyśmy mogli holistycznie, całościowo zadbać o mieszkanki i mieszkańców naszego województwa. W tym miejscu bardzo dziękuję zarówno Fundacji ProHospital, jak i wszystkim pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za współpracę, bo bez tej współpracy nasze środki finansowe byłyby tylko pieniędzmi, a w ten sposób dbamy o to, aby mieszkańcy naszego regionu byli jak najdłużej zdrowi.
1: Dlaczego badania profilaktyczne są tak ważne, wytłumaczył dr Piotr Fezet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
2: Chciałem uzupełnić to, co pani marszałek powiedziała, taką troszkę doktorskie sformułowanie. Tak jak wszystko w życiu, musimy się nauczyć. Nauczyć się musimy też dbać o własne zdrowie. Te akcje profilaktyczne, które przygotowuje nasz szpital dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, są ważne o tyle, że podczas tych akcji chcemy nauczyć naszych współobywateli dbać o swoje zdrowie. Podczas tych akcji nie będziemy w stanie, drodzy Państwo, wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczyć to będzie Dnia Serca, który organizujemy już po raz kolejny, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej, podczas której będziemy walczyli z wszystkimi czynnikami ryzyka, właściwie będziemy pokazywali te czynniki ryzyka, jak z nimi walczyć i będziemy trochę, jeszcze raz użyję sformułowania, walczyć, będziemy troszkę walczyć z takimi stereotypami. W przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo różnych informacji, takich domorosłych, fałszywych proroków pokazujących, że warto wziąć jakąś drobną, jedną tabletkę, może jakiś pseudosuplement diety i będziemy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nic bardziej mylnego. I te akcje służą temu, aby też pokazać, tak jak naprawdę dbać, a czasem walczyć o własne zdrowie.
1: Cały szereg badań rozpocznie się akcją skierowaną do dzieci. Odbędzie się ona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już w tą sobotę, a o szczegółach opowiedziała profesor Agata Chobot, kierowniczka oddziału pediatrii.
3: Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że akcją otwierającą jest profilaktyka dla smyka. Ona jest skierowana do dzieci w sumie w każdym wieku. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne naszych dzieci, na co, jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania takie, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę też na to, że będzie i dietetyk, psycholog, jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo. My bardzo często obserwujemy, że rodzice mają bardzo dużo pytań właśnie w tym obszarze. Co dawać dzieciom do jedzenia, jak je nakłonić do tego, co teoretycznie wydaje się, że one nie będą chciały jeść, a jest zdrowe. A jest na to mnóstwo sposobów i myślę, że w tym dniu będzie można tych specjalistów o to wszystko zapytać. Bardzo też zapraszamy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Ponownie mamy współpracę z projektem Identify i będzie możliwość z niewielkiej próbki, to jest pobranie kilku kropel z palca, oceny przeciwciał w ramach takiego dużego grantu europejskiego i sprawdzenie, czy występuje ryzyko na wczesnym etapie właśnie już cukrzycy typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, to nie jest choroba związana z nieprawidłowym żywieniem, więc tutaj możemy wcześniej zadziałać i w razie czego coś ewentualnie wcześniej proponować.
1: Dorośli słuchacze będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych za 2 tygodnie, na przykład podczas sobotnich zakupów, mówi dr Jadwiga Marynowicz.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy 26 września na plac Kopernika. Będziemy tutaj do Państwa dyspozycji, bardzo chętnie udzielimy różnych konsultacji. W zeszłym roku cieszyły się te konsultacje dużym zainteresowaniem. Zachęcamy, żebyście Państwo przynieśli listę leków, jeśli przyjmujecie leki na nadciśnienie. Będziemy mogli przejrzeć, przeanalizować. W zeszłym roku naprawdę takie były też takie momenty, że były duże zmiany u niektórych pacjentów, więc i tak możemy pomóc, możemy porozmawiać na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Będziemy do Państwa dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: Organizatorzy akcji przygotowali też coś dla mieszkańców, którzy chcą zawalczyć z otyłością, mówi profesor Agata Bronisz.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Mi jest bardzo miło zaprosić mieszkańców województwa opolskiego do udziału w akcji Przewaga Zdrowia. To jest skierowane dla osób dorosłych, którzy są zainteresowani kontrolą swojej masy ciała i ponieważ nadmiar wagi jest przyczyną choroby otyłościowej, tej matki wszystkich zaburzeń metabolicznych, z jakimi mamy do czynienia. W naszym szpitalu działa poradnia leczenia otyłości, więc staramy się objąć naszą opieką pacjentów kierowanych z tą chorobą. Ta akcja skierowana jest do osób wszystkich, które chciałyby się zorientować, czy ich waga jest prawidłowa. Będzie miała charakter takich dwóch ramion. Jedno ramię będzie ramieniem dietetycznym. Tutaj zamieszczone będą na stronie internetowej szpitala diety, które będzie można pobrać. Będą to 4 diety o różnej kaloryczności, ułożone zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i też formule wegetariańskiej dla osób, które takie diety stosują. I jednocześnie będzie dostępny na stronie internetowej kalkulator oceny należnej masy ciała, czyli żeby można się było zorientować, ile dana osoba przy danym wzroście ważyć powinna. No i osoba zainteresowana będzie mogła sobie pobrać taką dietę i spróbować stosować. Wszystkie osoby, które będą miały wątpliwości i nie będą wiedziały, czy dobrze oszacowały masę ciała, będą miały wątpliwości co do realizacji rekomendowanych tam zaleceń dietetycznych, będą miały możliwość kontaktu online z pacjentami. Tam będzie podany adres na stronie, przepraszam, z dietetyczkami, będzie podany adres na stronie internetowej i tam będzie można zadawać pytania online i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości. A drugim ramieniem tegoż programu będzie możliwość konsultacji psychologicznych. Tu już to będzie kontakt bezpośredni, będzie to miało charakter 6 łącznie spotkań. W ramach tych 3-miesięcznego trwania spotkania będą to 2 spotkania miesięcznie w grup wsparcia dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z utrzymaniem należnej masy ciała. Rejestracja do tych spotkań właściwie nie jest wymagana. Daty spotkań też będą umieszczone na stronie internetowej. I na razie przyjmujemy formułę, że wszystkie osoby zainteresowane w wybranych terminach, które im będą odpowiadać na takie spotkanie, mogą się zgłosić.
1: Działania profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Fundację ProHospital zostały dofinansowane przez samorząd województwa kwotą 62 tysięcy złotych. A wszystko to w ramach programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila, która właśnie tutaj przyszła do mnie do studia.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W sobotę przywrócono po modernizacji normalny ruch na trasie kolejowej Opole-Kluczbork. Szczegóły w tej sprawie zebrała Małgorzata Mura.
7: Prace obejmowały remont ponad 40 km linii kolejowej, a także odnowienie peronów na stacjach. Dzięki inwestycji o wartości 230 milionów złotych pociągi przyspieszyły do 120 km na godzinę, a podróż na tym odcinku skróciła się o 16 minut. Wzmocnienie infrastruktury pozwoliło też po niemal 30 latach przywrócić ruch towarowy między Opolem i Kluczborkiem.
6: Do końca września bez wpływu na ruch pociągów na linii będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Powstają kolejne kilometry ścieżek rowerowych przy trasach krajowych województwa opolskiego, m.in. na drodze krajowej nr 94 Skarbimierz-Żłobizna i 46 Ozimek-Grodziec. W ciągu kilku tygodni obie te inwestycje się zakończą. Gołym okiem widać też postępy prac przy kolejnym muzycznym muralu w Opolu. Wizerunek Maryli Rodowicz, powstający na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, ma być gotowy w połowie września. A czy trzeba w mieście ograniczyć hałas? Jeśli są takie miejsca, to na pewno znajdą się na nowej mapie akustycznej Opola, która musi powstać w przyszłym roku. Aktualizacja mapy hałasu co 5 lat to nowy unijny oblik dla dużych miast. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
8: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
6: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. Po ponad 4 miesiącach odzyskują dostęp do bieżącej wody. Mowa oczywiście o mieszkańcach Komorzna w województwie opolskim. Ewa Pasierbiewicz.
9: W połowie kwietnia woda w wodociągu w Komorznie została skażona zakazanym na terenie Unii Europejskiej środkiem owadobójczym. Od tego czasu przez blisko 140 dni mieszkańcy Komorzna musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Po neutralizacji niebezpiecznych chemikaliów możliwość kąpieli i prania w wodzie z kranu oraz jej picie odzyskali jako pierwsi mieszkańcy prawostronnej części Komorzna.
6: Śledczy szukają sprawcy, który wprowadził truciznę do wodociągu. W dwóch miejscowościach naszego regionu rozpoczęły się przygotowania do referendów. W Brzegu będzie ono dotyczyć odwołania burmistrz Violetty Jaskulskiej-Palus, a w Pakosławicach wójta Adama Raczyńskiego i Rady Gminy. Obie miejscowości mają 6 tygodni na przygotowania.
10: Będzie czas na zgłaszanie kandydatów do miejskiej i gminnej komisji referendalnej, kandydatów do obwodowych komisji referendalnych, bo proszę pamiętać, że referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
6: Mówiła Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu. Referenda w Brzegu i Pakosławicach odbędą się 25 października. A teraz wzorowa postawa sprawcy uszkodzenia zaparkowanego samochodu w Gogolinie. 11-letni rowerzysta nie uciekł z miejsca kolizji, a pozostawił za wycieraczką kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna. Opolska komenda chwali chłopca, który nie uciekł przed konsekwencjami i podaje dorosłym za wzór do naśladowania. Nowy tydzień przynosi z kolei kontynuację policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Także w Opolu jest więcej patroli drogówki w rejonie szkoły. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
11: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
6: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego.
12: Na deskach teatrów.
1: Dramaturdzy z Teatru Kochanowskiego nie próżnują. Ledwo rozpoczął się sezon artystyczny, a już przygotowali nową sztukę.
14: Dzień dobry, Cecylia Caban.
15: Mira Mańka, reżyserka i współautorka tekstu.
1: Kolejny spektakl przed nami na rozpoczęcie sezonu. Premiera Wyszłam z siebie i...
15: Zaraz wracam.
1: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
14: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. polityczną, no i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
1: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
14: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
1: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
14: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
1: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
14: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza. I tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
16: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
1: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
16: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
1: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
14: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
1: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
16: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
1: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
16: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Czyli jest to opowieść inspirująca?
16: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: No dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
14: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
16: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie, w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
1: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
16: Jest trudna, bo bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
1: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
14: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
1: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
14: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć, tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
16: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
1: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
14: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością, jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
1: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
14: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów, jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu. Ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową, tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
1: Mówiły twórczynie spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, Cecylia Saban i Mira Mańka. Sztuka będzie bardzo kameralna, dlatego będzie wystawiana na scenie Bunkier Teatru Kochanowskiego.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego już w tym tygodniu będzie się działo w Opolu.
12: Co jest grane w Opolu?
1: Co roku, na początku września, nasze miasto przyciąga setki, a nawet tysiące miłośników szeroko pojętej fantastyki. Jest mnóstwo ciekawych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń zarówno dla fanów science fiction, fantasy, mang i anime. Wszystko to będzie dostępne na konwencie fantastyki Opolcon. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli w ten weekend na ulicach miasta spotkacie jakieś elfy, krasnoludów lub inne postaci z dzieł fantastyki. Uczestnicy konkursu cosplay zawsze chodzą w swoich przebraniach po całym mieście. Jaki program przygotowali organizatorzy Opolconu na tegoroczną edycję? Posłuchajmy.
17: Patrycja Drabik, koordynatorka mediów podczas Festiwalu Fantastyki Opolcon.
1: Jak co roku, można powiedzieć, rok szkolny w Opolu zaczyna się od zajęcia szkół, ale niekoniecznie przez uczniów, a właśnie przez miłośników fantastyki. Jaki jest program Opolconu na właśnie nadchodzącą tą edycję, która będzie?
17: Program w tym roku jest bardzo bogaty. Jakby oprócz gości specjalnych, w których mamy m.in. Andrzeja Pilipiuka, Rafała Kosika i Michała Gołkowskiego, to mamy też atrakcje poboczne. W tym roku na przykład nawiązaliśmy współpracę z Solarisem. Tam będzie sekcja warsztatowo-cosplayowa, będą również wystawcy. Cosplayerzy będą organizować warsztaty z robienia własnych elementów, będą wystawy ich strojów, będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi, kupić właśnie od wystawców jakieś rzeczy handmade'owe. Będzie też pokaz teatru, tańca i ruchu z ogniem Manticora, także piękny pokaz z użyciem po prostu ognia. Pokazy filmowe od kina Meduza, w piątek będzie pokaz filmu LARP, Miłość, Role i inne questy, który wyszedł w tamtym roku. Gra w nim dużo aktorów znanego serialu 1670, także można kojarzyć. W sobotę będzie pokaz filmu Angel's Egg, to jest takie znane anime właśnie od twórcy Ghost in the Shell. Będziemy mieć blok technologiczny, w którym będzie wirtualna rzeczywistość, będą pokazy dronów, będzie druk 3D. Będziemy mieć też blok azjatycki, gdzie będzie można przymierzyć własne kimono. Będzie sala kimono, gdzie po prostu pod okiem profesjonalnych osób będzie można faktycznie zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest geneza powstania tych strojów. Będą też warsztaty i prelekcje tam. Będą oryginalne instrumenty japońskie, na których będzie można zagrać, będzie można je zobaczyć z bliska. Mamy też współpracę z restauracją Kaiseki. Oni również będą robić prelekcje o ramenie, o sushi. Będzie można podejść na ich stoisko, kupić właśnie jakieś zestawy sushi albo gotowe rameny, czy słodycze azjatyckie. Także program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty.
1: Można powiedzieć tak, zacząłem rozmowę od pytania, że zajmujecie szkoły, a okazuje się, że nie tylko szkoły, tak naprawdę tegoroczny Opolcon będzie się odbywać w całym mieście.
17: Tak, no właśnie staramy się wychodzić trochę poza te szkoły, ponieważ Opole ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, czy to miejsc, czy po prostu przestrzeni ładnych. Też mamy nadzieję, że we wrześniu będzie dobra pogoda i że po prostu wszystko uda się fajnie zrobić.
1: No tutaj wspomniałaś o tych autorach, tak, Pilipiuk, Kosik, Gołkowski czy Kamila Goszczyńska, czy ci autorzy będą prezentować jakieś swoje najnowsze książki?
17: Sądzę, że jak najbardziej. Jeśli szykują się teraz jakieś premiery, wydaje mi się, że mogą jak najbardziej przyjechać z nimi na Opolcon, żeby je promować. Też będzie to świetna okazja, żeby z nimi porozmawiać o jakimś procesie twórczym, pozadawać pytania, właśnie przyjść na ich czy to panele dyskusyjne, czy prelekcje i jakby stanąć w oko z tym autorem, właśnie zdobyć podpis do swojej książki, którą ma się na półce. Także jest to zawsze świetna okazja do spotkania autorów, których można kojarzyć głównie na przykład z internetu. Jeśli ktoś nie jeździ na konwenty, to świetna okazja.
1: Te spotkania będą, rozumiem, rozłożone na wszystkie 3 dni, tak?
17: Tak, tak. Jak zawsze będą rozłożone na 3 dni. Program, już część programu mamy na stronie. Program cały będzie opublikowany jakoś z początkiem września, także będzie sobie można wszystko zobaczyć.
1: Pamiętam, że w poprzednich edycjach zdarzało się tak, że poszczególne dni były tak tematycznie porozkładane. Czy w tym roku jest taka reguła, czy takiej reguły nie ma?
17: Właśnie przez to, że mamy bardzo szeroko tematycznie w tym roku, to staramy się, żeby każdego dnia było coś z różnej kategorii. Warto w ogóle wspomnieć, że w piątek tak oficjalnie jakby zaczynamy Opolcon fantastycznym marszem. To jest coś, czego w zeszłych latach nie było i w tym roku właśnie chcemy zrobić taki przemarsz fantastyczny ulicami Opola. Zaczynamy pod Zespołem Szkół Ekonomicznych, kończymy właśnie pod Centrum Handlowym Solaris. Tam też chcemy odtańczyć wspólnie Belgijkę, więc startujemy o godzinie 18 w piątek, ale na różne dni staramy się rozkładać właśnie i rzeczy technologiczne, i bardziej fantastyczne, i też będziemy mieć Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie będą pokazy właśnie zjawisk fizycznych, także jest bardzo, bardzo różnorodnie.
1: Ile będzie tych sal, gdzie można sobie usiąść i pograć w jakieś planszówki albo właśnie w RPG-i papierowe?
17: Sal zawsze staramy się udostępniać jak najwięcej, ponieważ games roomy, gdzie są gry zarówno planszowe, jak i karciane i właśnie do sesji RPG, one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Wiemy, że ludzie albo przychodzą sami, albo ze znajomymi, albo z rodziną. Są to grupy od 2 do nawet czasami 7 osób, także tych sal zawsze mamy udostępnionych bardzo dużo. Nawet jeśli w salach skończy się miejsce, to postaramy się udostępnić gdzieś na korytarzach, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zagrać.
1: Trzeba będzie się umawiać wcześniej, gdzieś zapisywać na te gry?
17: Na sesję RPG można się zgłosić wcześniej pod naszymi postami, ale też można spokojnie przyjść przed rozpoczęciem sesji i jeśli będzie wolne miejsce, to zacząć grać.
1: Słuchaczom, którzy może nie kojarzą tematu, wyjaśnijmy, co to jest taka sesja RPG.
17: To są gry fabularne, gry, które bardzo mocno bazują na wyobraźni. Tworzymy sobie swoją postać, wcielamy się w nią i przeżywamy przygodę razem z innymi graczami. Dążąc do jednego celu, jest mistrz gry, który kreuje nam cały świat, właśnie pomaga te postacie stworzyć i te przygody trwają za zazwyczaj od jednej do nawet 4 czy 5 godzin. Także idziemy razem wspólnie na przygodę i przeżywamy, używając własnej wyobraźni.
1: I to są tak fantastyczne, ale też niekoniecznie na przykład poświęcone science fiction tematy, tak?
17: Tak, jak najbardziej. Są sesje w systemach na przykład cyberpunka, bardziej skierowane gdzieś tam w stronę science fiction. Są też takie bardziej w stronę fantastyki, na przykład dla młodszych, z My Little Pony systemy, także RPG nie są tylko i wyłącznie dla dorosłych graczy, są także również dla młodszych. I to tak naprawdę teraz wydaje mi się, że z każdego uniwersum istnieje system RPG.
1: To do jakich graczy skierowane są te wszystkie wydarzenia? W jakim wieku?
17: Tak naprawdę wiek tutaj nie gra żadnej roli. Na Opolkonie mile są widziani zarówno młodsi uczestnicy, będziemy mieć też animatora i salę zabaw, gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy i na przykład skupić się na jakichś sesjach RPG skierowanych bardziej do dorosłych. Ale właśnie przez to, że i prelekcje, i warsztaty, i wystawcy, i wszystkie jakby rzeczy, które mamy na Opolkonie, są skierowane do różnych grup wiekowych, właśnie żeby każdy mógł się czuć mile widziany, dobrze się bawić, miło spędzić czas i po prostu fajnie przeżyć chociażby swoją pierwszą przygodę konwentową.
1: Mhm. Opolkon też wiąże się z konkursem cosplay, o którym już tutaj wspominaliśmy. No i jakie to są stroje?
17: Stroje w ostatnich latach bardzo mocno przeważają stroje głównie z świata kultury azjatyckiej, gdzieś tam z mangi i anime, ale zdarzają się także z jakiegoś tam Wiedźmina, czy takich bardziej sławnych serii fantasy. No jakby te stroje co roku są zgłaszane bardzo różnorodnie i wiadomo, że mamy jury, które jakby wybiera zarówno pod względem wykonania tego stroju i staranności, też scenki, która jest prezentowana na scenie, ponieważ konkurs cosplay to nie tylko wyjście w stroju i potańczenie do muzyki, ale też pokazanie, że właśnie jest się w stanie w tę postać wcielić i faktycznie się nią żyje, że przygotowało się ten strój samemu i tą postacią po prostu się jest.
1: To ludzie muszą mieć jakieś niezłe dojścia do tych anime i mang, bo to no nie jest tak łatwo dostępne, prawda?
17: Tak, same stroje nie są łatwo dostępne, ale też wiadomo, że ludzie gdzieś tam inspirują się mocno tym, jak to wygląda. My bardzo cenimy sobie też inwencję twórczą. Bywały też stroje, które niekoniecznie odwzorowywały w 100% to, co faktycznie w tym anime czy mandze było widać, czy w filmie, czy w serialu, ale właśnie ludzie sami wychodzili z pomysłami i po prostu inspirowali się tym, co było, ale widać było, że coś ręcznie było szyte, doklejane jakąś pianką czy jakąś gumą i faktycznie solidnie było to zrobione, na przykład takie duże hełmy, czy duże jakieś kaski, albo takie pełne na przykład z Five Nights at Freddy's, taka znana seria, to też chodził po Opolkonie taki wielki mechatronik.
1: A propos mang, czy będzie u was możliwość dorwania czegoś, co jest białym krukiem, co właśnie niekoniecznie jest dostępne bardzo łatwo w sklepach z mangami?
17: Sądzę, że wystawcy jak najbardziej przygotowali jakieś takie właśnie białe kruki, czy to książki, czy to komiksy, czy może nawet jakieś RPG, czy jakieś kostki dla kolekcjonerów, ponieważ no, im też zależy na tym, żeby te rzeczy, które gdzieś tam w swoich kolekcjach mają, żeby się nimi dzielić, wypuszczać je dalej w świat, a właśnie konwenty czy festiwale to są idealne miejsca, żeby fanów wszelkiej maści i szeroko pojętej fantastyki po prostu spotkać i gdzieś tam te zainteresowania dalej szerzyć.
1: Aż fani szeroko pojętej fantastyki skąd przyjeżdżają do Opola?
17: Głównie z województwa opolskiego, ale mamy też ludzi z województwa opolskiego, z województwa pomorskiego, tak naprawdę z całej Polski. Jak patrzymy potem na statystyki, albo ludzie sami piszą, że o, ja przyjeżdżam stąd. Tak naprawdę nie ma, wydaje mi się, województwa, z którego ludzie nie przyjeżdżają. Sądzę, że Opolkon w tym momencie jest już znany na taką skalę i tak w Polsce rozpoznawalny, że ludzie nie dość, że przyjeżdżają po raz któryś do nas, nawet jak Opolkon był ich pierwszym konwentem, no to faktycznie gdzieś tam nawet z drugiego końca Polski mamy gości.
1: Odważylibyśmy się stwierdzić, że może drugi po Pyrkonie?
17: Może aż tak nie, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego poziomu.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przyjeżdżają właśnie ludzie z całej Polski, no i wiadomo, to są 3 dni, gdzieś trzeba się przekimać.
17: Tak, mamy też darmowy nocleg właśnie w Zespole Szkół Ekonomicznych. Jesteśmy jednym z nielicznych konwentów w tym momencie w Polsce, który oferuje darmowy nocleg właśnie dla uczestników. Niestety jakby te miejsca oczywiście są ograniczone, więc zalecamy przyjechać gdzieś tam wcześniej i się rozbić. Jednak z tym jakby nie ma nigdy problemu, ponieważ nie prowadzimy ani jakichś płatnych zapisów, czy jakichś zapisów specjalnych. Po prostu kto przyjedzie i się rozłoży ze swoją karimatą czy śpiworem, to ma miejsce zaklepane, więc mamy nadzieję, że wszystkim uda się na spokojnie i za darmo u nas przespać.
1: Karimata, śpiwór, rozwijają też czasem namioty na korytarzach?
17: Namioty chyba się jeszcze nie zdarzały. Mamy nadzieję, że się nie zdarzą, chociaż w sumie to mogłyby być ciekawe, jakieś takie nocne atrakcje, na przykład sesje RPG w jakimś takim namiocie. No, to byłoby ciekawe.
1: A nocne atrakcje są?
17: Tak, mamy nocne atrakcje. Na pewno będzie organizowany jakiś system RPG przez specjalnego mistrza gry. Sądzę, że jakieś jeszcze inne RPG, ewentualnie ludzie sobie sami rozkładają po prostu gry planszowe czy karciane. Mafia D.O.D. będzie na pewno w nocy organizowana, także Jeśli ktoś chce iść spać, może iść spać, a jeśli ktoś chce jeszcze imprezować w nocy i fantastycznie się bawić, to również może.
1: A czego na Opolkonie nie robimy?
17: No na Opolkonie na pewno nie można pić alkoholu i palić papierosów. Też staramy się dbać o bezpieczeństwo uczestników, po prostu żeby każdy mu się komfortowo bawić. Właśnie wiele razy dostawaliśmy informację, że Opolkon to jest pierwszy festiwal czy konwent danej osoby, na przykład młodej osoby, która przyjeżdża bez rodziców, jakby dostała zgodę rodziców, że może faktycznie brać udział cały weekend festiwalu i chcemy, żeby to była fajna, bezpieczna, otwarta przestrzeń, jakby nieważne w jakim wieku się jest, jakie ma się zainteresowania, ktoś może dopiero wchodzić w swoją przygodę z fantastyką i kojarzyć dosłownie jeden fandom i na Opolkonie zawsze znajdą się osoby, które bardzo chętnie albo przyjmą taką osobę do swojej grupki, albo oprowadzą, wyjaśnią co i jak, także u nas każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo i staramy się trzymać taki standard co roku.
1: Czyli można powiedzieć z pozwoleniem od rodziców, tak, osoby niepełnoletnie wejdą?
17: Tak, jak najbardziej.
1: A ile osób pojawia się na Opolkonie co roku? No i ile godzin wcześniej trzeba by się było pojawić w tej kolejce, żeby mieć pewność, że zdąży się na te wszystkie rzeczy, które się zaplanowało?
17: Na pierwszej edycji mieliśmy ponad 500 osób, a w zeszłym roku to już było ponad 3200, także z roku na rok ta liczba osób rośnie. Ile godzin wcześniej się pojawić? Wydaje mi się, że tak z godzinkę, półtorej. Z tego, co kojarzę co roku, jak już przychodzę na wydarzenie te kilka godzin wcześniej, to ludzie właśnie tak z godzinę, półtorej przed otwarciem akredytacji już stoją w kolejkach właśnie w tych strojach, czy ze śpiworami, czy z karimatami. Także jeśli ktoś faktycznie chce zacząć ten festiwal od samego początku, to polecam tak z godzinkę wcześniej przyjechać. Na szczęście Opolkon odbywa się bardzo blisko dworca, także jak ktoś przyjeżdża pociągiem, to jest raptem 15 minut piechotą.
1: No i tak faktycznie każdy na bramce dostaje tutaj plakietkę, że jest uczestnikiem, nie?
17: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bilety, nie mamy biletów, mamy wejścia darmowe, także każdy dostaje plakietkę i może korzystać sobie z Opolkonu przez cały weekend.
1: No i często na takich konwentach też popularne są komputery, ale te z dawnych generacji, że tak powiem.
17: Tak, u nas będzie również Opolska Strefa Gier Retro, gdzie będzie można właśnie zagrać na starych sprzętach, starych konsolach, starych komputerach, w tytuły z lat wcześniejszych. Jeśli ktoś jest młodym uczestnikiem konwentu, to dla tych osób takie sprzęty właśnie mogą nie być znane, a mogą być bardzo fajną ciekawostką, ponieważ widać po prostu, jak ta technologia się też zmieniała, jak te tytuły przechodziły różne transformacje. Będzie również konsolówka, gdzie będzie dostępna wirtualna rzeczywistość, gry związane z bardzo właśnie szeroko rozwiniętą wirtualną rzeczywistością. Także i będą nowe gry, i będą stare gry. Można się u nas przenieść do przyszłości i zostać również w teraźniejszości.
1: A te retrokomputery to faktycznie najmłodszych uczestników tutaj przyciągają, czy tych starych wyjadaczy, którzy te właśnie gry pamiętają z dzieciństwa?
17: To jest zawsze też fajna nostalgia właśnie dla osób, które przychodzą ze swoimi pociechami, że i można pokazać na przykład jakiegoś takiego starego Mario czy starego Sonika właśnie swojemu dziecku, ale też bardzo często rodzice sami siedzą i grają nawet po te 20-30 minut. Już dziecko nawet czasami ucieka z tej sali, a rodzic po prostu zostaje, bo to, no to jednak wciąga i faktycznie jest taka fala tej nostalgii.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu miłośników fantastyki Fenix. Tegoroczny konwent fantastyki Opolkon potrwa do samego wieczora w niedzielę 13 września. Przypomnę, że ta edycja będzie się odbywać nie tylko w szkołach przy ulicy Kościuszki, ale w wielu innych miejscach w centrum Opola.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o życiu nocnym w Opolu.
12: Życie w mieście.
1: Stolica polskiej piosenki, pomimo licznych festiwali, uchodzi za raczej spokojne miasto. Ale czy faktycznie tak jest?
18: Janusz Słodczyk, profesor, podróżnik, urbanista, geograf.
1: Skończyły się wakacje, można powiedzieć, w naszym Opolu. No i przez te wakacje, jak sobie często chodziłem po mieście, to słyszałem tu i ówdzie od różnych ludzi, że Opole jest takim miastem, że praktycznie nic się w te wakacje nie dzieje. Ale wydaje mi się, że to może być trochę fałszywy stereotyp. I jak można go zwalczyć?
18: Nie wiem, czy należy zwalczać, czy nie. W każdym razie rzeczywiście spotkałem się z takimi opiniami, a w Opolu się nic nie dzieje. I pierwsza sprawa to jest kwestia, co mamy na myśli. Co ten ktoś, kto to mówi, czego ten ktoś oczekuje, prawda? No więc jeżeli mówimy o takich klasycznych wydarzeniach, że coś się dzieje, jakieś imprezy teatralne tam, czy w ogóle występy i tak dalej, to wydaje mi się, że dzieje się dużo. Dlatego, że no, same te filary takich powiedzmy instytucji, czyli teatr jeden, teatr drugi, filharmonia, no po prostu oferują, już te instytucje oferują jakieś atrakcje. Na pewno bardzo ważnymi punktami są biblioteki, przede wszystkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie te instytucje właściwie bardzo regularnie oferują, proponują różnego rodzaju spotkania z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z Opolanami, no i szereg innych grup, powiedzmy instytucji, czy może stowarzyszeń, organizuje coś, jakieś wystawy, wernisaże, coś takiego. Więc to jest jeden element, prawda? Drugi, no to są te takie różne wydarzenia okazjonalne, takie dni jakieś, prawda? Już nie wiadomo, no Festiwal Opolski, ale przecież jest i klasyka teatralna i jakieś innego rodzaju, tam Dni Książki, Dni Opola i tego typu jakieś festyny, więc to też przecież się odbywa. Ja wiem, że jakieś raz są food trucki, raz jest coś innego. Naprawdę trudno powiedzieć, że nic się nie dzieje. Teraz druga jakby płaszczyzna. Ja mogę się domyślać, że jak ktoś mówi, nic się nie dzieje, może ma na myśli nocne życie. Że jest, no nie przewalają się tłumy przez rynek czy przez główne ulice. No rzeczywiście w sobotę, w piątek, jak jest ciepłe dni, są lato, no może to jest bardziej wtedy miasto czy centrum jest atrakcyjne, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia, może poza piątkiem czy sobotą, no miasto jest dość ciche i spokojne. Tylko moje pytanie jest, to znaczy, no nie wystarczyłoby tych ludzi, tych klientów, prawda? Przypominam, że Opole ma te około 120 tysięcy mieszkańców. No i czasem na te imprezy, które już wymieniłem, na te wszystkie spotkania, trochę brakuje tej publiczności, bo no nie ma więcej, prawda? Przynajmniej tych, co są zainteresowani, tych, co chodzą. Ja chciałbym jeszcze dodać, że często ta osoba, która mówi, nic się w Opolu nie dzieje, to chciałbym zapytać, a na co byś poszedł? A na co ty w ogóle chodzisz, prawda? Czy próbowałeś na coś pójść? Na ogół mówią to ludzie, którzy nie są wieloma rzeczami zainteresowani, ale tak na wszelki wypadek, żeby się usprawiedliwić, że nigdzie nie idą, to mówią, albo się nic nie dzieje. To tak też nie wygląda. Więc to jest kwestia tego rzeczywiście życia nocnego. Tu troszkę brakuje nam może turystów, może młodzieży czasem, prawda? Był ten okres, kiedy słyszałem, że mniej jest trochę w mieście, się nie widzi tych obcokrajowców. Ja pamiętam, że bardzo się starałem jeszcze jako projektor, żebyśmy mieli jak najwięcej obcokrajowców, studentów, bo to nadaje ten pewien koloryt miastu. No więc rzeczywiście tu trudno porównać, no to nie jest Barcelona, ani Kraków, ani Wrocław. I jeżeli mamy na myśli puby, kluby i tak dalej, no to rzeczywiście może to nie jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, tego typu instytucji, aczkolwiek wydaje mi się, że też nie jest tak źle, prawda? Pójdziemy na mały rynek, no ma być taka większa koncentracja pewnej gastronomii na Kuraszewskiego. Nie wiem, może ulica Szpitalna by się do tego nadawała. No warto ze strony może też również stymulować te procesy ze strony władz miasta, żeby koncentrować pewne funkcje w jakichś miejscach. Żeby one nie były rozsypane, tylko żeby one były przestrzennie skoncentrowane. Takie miejsca, gdzie jest wiele tego typu funkcji, one przyciągają. No i teraz ostatni element. Kwestia, troszeczkę wychodzimy poza co się dzieje, ale przecież muszą być te punkty, które są atrakcyjne. No i taki do spraw chcę wrócić, które są mi bliskie, jakiejś tam organizacji miasta. I funkcje tych parterów, prawda? I tego, co mamy. Idziemy ulicą i jakie atrakcje po prostu nas po drodze spotykają. I tu troszeczkę się niepokoję, dlatego że wydaje mi się, że ubyło w Opolu pewnych instytucji, które nadawały jakiś charakter, koloryt, były specyficzne. No na przykład, może ktoś powie, ojej, nic wielkiego, tam jakiejś jednej kawiarni ubyło. No nie, jak ta Europa, prawda, z tymi wspaniałymi mebelkami, z tym swoim klimatem, z tymi ciasteczkami, to zostało zamknięte i będzie, być może coś tam będzie, ale to już na pewno nie będzie to. To już jest strata. Jeżeli na miejsce jakiś takich, nie wiem, specyficzny sklep z Afryką, czy z tymi rękodziełem afrykańskim, czy jakieś takie inne tego typu, one znikają z jakiegoś powodu, jeżeli to zastępujemy kebabami i żabkami, nie mam nic przeciwko tym instytucjom, ale po prostu no, to już nie ma tego stylu, tego charakteru, tego kolorytu, prawda? Bo to jest tam kolejny kebab powstanie i tak dalej. No więc powinniśmy jeszcze dbać o to, nie wiem kto, no może jednak ze strony miasta, o to, żeby nie znikały tego typu, albo żeby rozwijać coś, co jest specyficzne dla miasta, co będzie dodatkową atrakcją, co wzbogaci tą ulicę i nie będzie to szyba zaklejona jakimiś plakatami, prawda, jak to czasem robią jakieś sklepy spożywcze.
1: Pamiętam, byłem kiedyś na wakacjach na Cyprze, w Larnace i to był marzec, środek tygodnia. No, trochę wieczorem chodziłem sobie po mieście i tam życie było. Tutaj takiego życia nie ma. To jest kwestia tego, że tamto miasto jest bardziej turystyczne i może inne miejscowości Cypru takie nie są, bardziej przypominają Opole, czy może to Opole jest pod tym kątem specyficzne?
18: No tu, jeżeli mówimy o porównanie, no na przykład Larnaka, Cypr w ogóle, to jest kilka rzeczy się nakłada. Jedna, uważam, to jest kwestie klimatyczne. To po prostu jest tam cieplej, przyjaźniej, sympatycznie się wychodzi. To się wiąże też, bo ten klimat jednak wpłynął na nasz styl życia, na nasze charaktery i podejście do kwestii wychodzenia. No, zdecydowanie nie mamy takiego zwyczaju wychodzenia i spędzania czasu na zewnątrz, jak w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. To od zawsze tak jest, można powiedzieć. W Polsce my się może troszeczkę tego próbujemy nauczyć, czy nabyć takiego stylu życia, ale jak mówię, no warunki zewnętrzne nie zawsze są takie przyjazne, więc tu widzę tą różnicę. No i kwestia jeszcze turystów. No, Opole nie jest takim centrum, które przyciąga masy turystów, prawda? No, nie przyjeżdża się do Opola na wczasy, ani na jakieś dłuższe pobyty. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest za mało, że dobrze by było, gdyby do Opola przyjeżdżało więcej turystów, żeby nie przyjeżdżali na kilka godzin, żeby coś tam zwiedzić, ale żeby była jednak baza, że im się tu chce zostać na dzień lub dwa, bo bardzo dużą część takiego klimatu, o którym my mówimy, o coś się w mieście dzieje, chodzą ludzie, tworzą turyści. Tak jak no nie tak dawno, jak byłem w Walencji, czy ktoś pojedzie do Barcelony, czy gdziekolwiek, ogromną część tego tłumu, który tworzy ten klimat, i wtedy my mówimy, coś się w tym mieście dzieje, to tworzą turyści. I myślę, że znowu trzeba by mieć jakąś wizję, strategię przyciągnięcia większej liczby osób do Opola.
1: No i też daleko sięgać nie trzeba, jeśli chodzi o turystycznie zagospodarowany Wrocław czy Kraków.
18: Tak, no zdecydowanie. To są miasta, które przyciągają turystów. Ludzi z zewnątrz, ale też właśnie z okolicy przyjezdnych, prawda? To my, Opolanie, często też jedziemy do Wrocławia. Ludzie z Dolnego Śląska przyjeżdżają do Wrocławia. No jak tam jest jakaś impreza, znaczy, czy wydarzenie typu jarmark świąteczny, no to jest tak zatłoczony, że właściwie ja już tam nawet nie bardzo mam ochotę jechać, no bo wiem, że będzie przeraźliwy tłum, prawda, ludzi w takich wydarzeniach. Także tam rzeczywiście się jeździ i no, na tą publiczność składają się te wszystkie grupy, bo to muszą być mieszkańcy, którzy mają ochotę przejść i wyjść z domu i powinno się im chcieć ruszyć jakoś, i ci, którzy przyjeżdżają, prawda, turyści, jacyś z zewnątrz, z zagranicy, i ci, którzy przyjeżdżają, to nie są turyści, czyli ludzie z okolicy, nie wiem, z województwa, z innych miast, którzy mówią, och, musimy przyjechać na ten wieczór do Opola, bo tu się coś dzieje, prawda, więc to wszystko się stworzy. Tu nie ma jednej odpowiedzi na to. Jak na wiele pytań, prawda? Nie ma takiej jasnej odpowiedzi, ale powinniśmy się starać.
1: Może pytanie, które zadam, będzie trochę głupie, ale gdyby ta turystyka w Opolu rozwinęła się do takiego stopnia jak we Wrocławiu czy w Krakowie, czy to byłoby korzystne dla miasta?
18: Myślę, że na tym etapie tak, że daleko nam do problemów takich jak ma, nie wiem, Wenecja czy Barcelona, bo rozumiem, że panu redaktorowi o coś takiego chodzi po głowie, prawda? Że na przykład będzie już taki ruch, że nastąpi, nie wiem, wykup mieszkań, że będą mieszkania tylko na hotele, znaczy przeznaczane czy na wynajem i tak dalej, wzrosną ceny dla mieszkańców. Ja myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego, że na tym etapie to jeszcze na tym etapie turystyka byłaby bardzo pozytywnym elementem.
1: No to sobie pogdybaliśmy, a co właśnie w Opolu jeszcze mogłoby się zmienić, żeby ten ruch turystyczny faktycznie się wzmocnił?
18: No to trzeba by przemyśleć sobie, prawda, co my mamy, co byśmy chcieli pokazać, ale nieraz spotykam się z opinią i zresztą tego też doświadczam, że Opole niektórzy mówią starcza na pół dnia, no mnie starczy na więcej, jak przyjeżdżają jacyś goście, no to powiedzmy, że jeden dzień, a czasem półtora dnia jestem w stanie zająć, natomiast rzeczywiście przydałoby się może więcej, no nie wiem, kolejnych jakichś atrakcji, ale no chociażby ten amfiteatr. Wszyscy chcą go zobaczyć. Ja nie wiem, czy on jest taki łatwy do zobaczenia. No można iść do Muzeum Polskiej Piosenki. Wspaniała sprawa, prawda? Dobrze, że jest. Uważam, że ono w ogóle powinno być stale wzmacniane, rozbudowywane. No bo też festiwali przybywa, prawda? Więc myślę, że tego materiału i tej tradycji, w ogóle ta tradycja się rozwija. I rzeczywiście w Opolu przyjezdni chcą to zobaczyć. No wiemy z różnych ankiet i badań, że zoo, prawda? Tak słyszałem przynajmniej, jest bardzo atrakcyjnym punktem i przyjeżdża się do ogrodu zoologicznego.
1: To co my moglibyśmy zrobić jako mieszkańcy, jako słuchacze, żeby jednak ruszyć się czasem i nie siedzieć w domu, bo myślę, że dużo osób jakoś tak po pandemii zasiadło się w domach i już gdzieś tam zrobili

0: stały się ceny. W moim przekonaniu ceny usług gastronomicznych są w tej chwili wysokie. Znaczy, ktoś powie, no w ogóle wszystkie ceny są wzrosły, inflacja i tak dalej, ale niewspółmiernie w stosunku do cen, nie wiem, towarów w sklepie, niewspółmiernie wzrosły takie usługi hotelowe, gastronomiczne. To po prostu jest to kosztowne, więc myślę, że to też jest jakaś bariera.
1: Mówił urbanista profesor Janusz Słodczyk. Jakby się temu bliżej przyjrzeć, to Opole, choć niewielkie, cenowo nie odbiega za bardzo od takich miast jak Wrocław czy Kraków.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: otwierasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
6: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
5: I wieczory pełne gwiazd.
3: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja.

Dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzonym w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO, kierującego ruchem drogowym, i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian...

0: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.